0: Deska Ostrzeszów.
1: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

0: Dniu słońce nieco się schowa za chmurami, a temperatura wzrośnie do 28 stopni.
1: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
2: Dokładnie 6 na zegarach, to czas na SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Ruch kolejowy w Niemczech wraca stopniowo do ruchu po ogromnej awarii. Padł system łączności radiowej, przez co na około 2 godziny zatrzymano wszystkie pociągi w całym kraju. W nocy udało się naprawić usterkę, ale nadal występują ogromne opóźnienia. Politycy Prawa i Sprawiedliwości z kontrolą poselską w Szpitalu Południowym. Według nich placówka nie zwróciła lekarzowi Dawidowi Katprzykowi 500 000 zł. Były koordynator SOR-u odesłał pieniądze na konto szpitala, ale miał je otrzymać z powrotem ze względu na brak możliwości zaksięgowania środków.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: Poranek w Ostrzeszowie zapowiada się przyjemnie. Termometry wskażą 17 kresek, a niebo będzie prawie bezchmurne. Powietrze dobrej jakości, więc oddycha się lekko. Po południu

0: pieniądze są na koncie szpitala i mają zostać zaksięgowane.
1: Postanowiono rękoma prokuratury, po raz kolejny wykorzystano ją politycznie, utopić Rafała Trzaskowskiego, zrobić z niego człowieka, który nie potrafi zarządzać i którego ludzie oddali 500 000 złodziejowi.
0: Mówił były wiceminister zdrowia w rządzie PiS Janusz Cieszyński, a w szpitalu trwa kontrola NFZ-u i stołecznego ratusza. Swoje śledztwa prowadzi też prokuratura. Termometry mogą pokazać prawie 40 stopni. Do Polski nadciągają niebezpieczne upały. Gdy temperatura rośnie, rosną też obowiązki pracodawcy, przypomina Łukasz Sztych z Państwowej Inspekcji Pracy w Olsztynie.
2: Jeżeli temperatura na zewnątrz przekracza 25 stopni, jest to stanowisko pracy zlokalizowane na otwartej przestrzeni, aktualizuje się obowiązek zapewnienia pracownikom odpowiedniej ilości napojów. Natomiast jeżeli stanowisko pracy jest zlokalizowane wewnątrz budynku i temperatura na stanowisku pracy przekracza 28 stopni, wtedy również aktualizuje się ten obowiązek.
0: A według ostatnich prognoz najcieplej będzie w niedzielę.
3: SK Ostrzeszów
4: News. W Żydlewsko-Lejnik trwa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Doruchowie, dlatego przy załatwianiu urzędowych spraw mieszkańcy muszą liczyć się z drobnymi utrudnieniami, mówi wójt Urszula Kowalińska.
5: Zmierzamy w dobrym kierunku, ale jeszcze troszeczkę cierpliwości trzeba, żeby tą inwestycję zakończyć.
4: A koszt prac to 3 miliony złotych. Planszówki, szydełkowanie, własnoręcznie robione magnesy czy czerpanie papieru. Taki jest plan na wakacje z kulturką w Muzeum w Ostrzeszowie. Bezpłatne zajęcia dla dzieci będą we wtorki i w czwartki od godziny 10, a pierwsze spotkanie już 7 lipca.
3: Jan Jankers, Kama i Wiktor z Radio SK.
6: To jest ostatnia środa przed wakacjami. Do mojego urlopu zostało równo 5 dni.
7: No ja swojego jeszcze nie zaplanowałam, no.
6: Ekspres w kuchni już ma wolne, bo nie chce się włączyć. Słuchajcie, kawy nie da się zrobić.
7: A jak to wygląda u was? Ile macie dni do urlopu? Dawajcie konkretne liczby i konkretne miejsca.
6: 664-402-302 i messengerowe.
8: Ha, ha, ha, ha, ha.

0: Dzień dobry, 8 po 6.
1: Dzień dobry wam mówimy oczywiście i zastanawiamy się, ile dni do urlopu, bo dzieciaki już odliczają. Na tych takich aplikacjach, które są e-dziennikami, jest napisane: uśmiechnij się, już tylko 3 dni do wakacji.
2: To prawda, właśnie u mnie jeden dzień do urlopu.
3: Jak to, jutro cię nie ma?
2: Pojutrze cię nie ma? Wiedziałem, że ten żart się uda. Taki żarcik prowadzącego. Nie, jest.
0: Ale moje 5 dni do urlopu jest prawdziwe, bo ja wziąłem jeden dzień wolnego na poniedziałek.
2: Brawo! Cieszmy się. Czyli idziesz na zakończenie roku szkolnego.
0: W piątek, a w poniedziałek mnie nie ma, bo odpoczywam po zakończeniu roku.
1: Czego nie rozumiesz? No przecież.
2: Tak, teraz już rozumiem.
1: Ale zastanawiamy się, ile dni do urlopu wam zostało. Dajcie znać na Eskowym Messengerze. Dzień dobry.
4: Hej, Eska. U mnie zostały tylko 3 dni do urlopu. Wylatuję do Tunezji. A po powrocie z Tunezji przepakowuję walizkę i jadę do Monachium. Więc urlop w sumie 14-dniowy zapowiada się rewelacyjnie.
0: O nie za dużo tego dobrego? Jankes.
1: I Wiktor. Mamo, chcę do Tunezji. Kochanie, Tunezję to my mamy za oknem.

0: Katy Perry odlicza do piątku, TGIF, a my odliczamy dni do urlopu. Wielkie wakacyjne odliczanie dzisiaj o poranku.
1: A ty kiedy urlop, Jadziu?
2: Jeszcze nie mam planów.
1: No i dobrze, nie będziemy tęsknić.
0: Jadzio zawsze na spontanie.
2: Pójdę jakby pójdziecie. Poranne prasowanie.
3: Po prostu Jankę z każdy dzień traktuję jak niespodziankę.
1: A właśnie. To jest też niespodzianka. Słuchajcie, bo patrzymy, przeglądamy prasę i nie tylko oczywiście. W serwisie YouTube wystartować ma wkrótce kanał, którego główną twarzą będzie przybrany syn prezydenta Daniel Nawrocki.
0: O, cię kręcę, youtuberem się mianuje teraz?
1: Pasierb naszego prezydenta poprowadzi w internecie program, uważajcie, gamingowy. Na temat gier komputerowych i takie tamte różne.
0: No i właśnie, no.
2: Ciekawe, czy za oglądanie widzowie będą dostawać ordery.
0: I czy potem nie będą musieli ich zwracać.
3: No to teraz uwaga, Wiktor, informacja dla ciebie. Roxana Węgiel.
0: O, jak moje serduszko
1: nasza
0: się raduje.
1: Przepraszam, twoja Roxana.
0: Moja, tak. Tylko jeszcze czekam na zakończenie związku z Kevinem.
3: No właśnie, ona wspomina trudne początki związku z panem Kevinem Wyglejem i mówi: ja na początku miałam różne wątpliwości.
0: Nie, no, Roxana ma ładniejszy ma głos niż twój.
3: Sorry.
1: No, co ty na to, Jadziu, no?
2: Ja cały czas mam wątpliwości.
1: Cały czas, non stop.
3: Wiktor też.
4: Poranne prasowanie tylko w Radiu SK.
1: Dzisiaj jakoś tak szybko wyprasowaliśmy, no.
0: Tak jest. Dobrze.
1: Dziękujemy, Jadzie.
2: Gorące żelazko było.

0: 25 minut po godzinie 6 w środę 24 czerwca w pół do piątku już.
1: Czuję, jak się zbliża, już puka do naszych drzwi. Marcin Procki, za chwilę i newsy.
2: No właśnie, i Wrzysak na pewno będzie mówił o mundialu, ale dzisiaj pytamy się, ile dni do urlopu wam zostało i mogę wam powiedzieć, ile dni do urlopu mają polscy piłkarze z reprezentacji Polski.
3: No.
2: No, tak jakieś minus 12, bo są na

0: promocja.
1: A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.
4: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Wygraj fantastyczny weekend w Holiday Park Szczecin. Czekają kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło, Booster Max, ekstremalne wahadło lub Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Holiday Park Szczecin. Zgłoszenia do zabawy na lunapark.sk.pl. Holiday Park Szczecin nakręca Radio SK.
0: To będzie ostatnia reklama.
8: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
9: Zapraszamy do salonu Citroën Sztukowski w Kaliszu przy ulicy Wrocławskiej 27-29.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
12: Poranek w Ostrzeszowie zapowiada się ciepło, z temperaturą sięgającą 19 kresek. Na niebie pojawi się tylko niewielkie zachmurzenie, więc słońce będzie miało szansę się pokazać. Jakość powietrza będzie dobra. Po południu temperatura wzrośnie do 28 stopni.
11: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
13: 6.30, zaczynamy z Kanius. Marcin Procki, zapraszam. Tajemnicza paczka i ewakuacja komendy policji w Iławie. Zgłosiła się do niej kobieta, która dostała przesyłkę, mimo że nic nie zamawiała. Doszło do jej rozstrzelnienia. Substancja, która się wydostała, oparzyła policjanta. Budynek został ewakuowany, a paczką zajęli się pirotechnicy. Funkcjonariusze nie zdradzają na razie, co było w środku. Szymon Hołownia nie jest już wiceprzewodniczącym Polski 2050. Poinformował o tym działaczy przed sobotnią Radą Krajową Ugrupowania. Wakat po Szymonie Hołowni został już uzupełniony.
14: Sponsorem programu jest Decathlon.

0: SK Sport News.
1: Cristiano Ronaldo odpowiedział na głosy krytyków. Doświadczony Portugalczyk poprowadził swoją reprezentację do zwycięstwa 5-0 nad Uzbekistanem w swoim drugim meczu na Mundialu. Ronaldo popisał się dubletem i został jedynym piłkarzem, który zdobył gola na 6 Mistrzostwach Świata. Portugalia przedłużyła więc szansę na awans, podobnie jak Chorwacja, która wygrała 1-0 z Panamą. Zaskoczyła Anglia, która tylko bezbramkowo zremisowała z Ganą. Awans zapewniła sobie za to Kolumbia, która 1-0 wygrała z Demokratyczną Republiką Konga.
0: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
2: Wiktor w Radiu SK.
3: Dzień dobry, witamy raz jeszcze w pół do piątku. Brzmi to naprawdę wyśmienicie.
4: No i jesteśmy w trakcie wielkiego odliczania do urlopu. Każdy patrzy, ile mu zostało.
5: Hej SK, byle do 15, a od jutra Bałtyk.
3: No, Bałtyk, o, drogo będzie.
6: To drogo, ale wyjątkowo ciepło. Ale nie, przepraszam, przecież ja umyję samochód, będzie padać.
3: Ale chyba nie, do poniedziałku rzeczywiście upały niemiłosierne. No,
4: patrzę właśnie w telewizor. Ostrzegają. Idzie, sunie w stronę Polski.

0: 6.38, ludzie, zabierzcie Jankesowi telefon. Od teraz ma zakaz wchodzenia na Instagrama.
1: Ojojoj.
2: Kim jest Jankes?
3: Tak, nasza ulubiona zabawa.
1: Ale mogę powiedzieć wam, kim dzisiaj jestem?
0: No, dalej.
1: Jestem dzisiaj niewyspany.
0: O, dobrze, wygrałeś, koniec konkursu. Dziękujemy za zabawę, do usłyszenia.
1: Dziękujemy.
3: Słuchajcie, na naszym maskowym Instagramie jest przerobione zdjęcie Jankesa. Jest ono również podpisane, gdyby ktoś się nie zorientował, za kogo jest Jankes przerobiony lub za co.
0: Dlatego ty tam, dziadu, nie wchodź.
3: I no dobrze. Chodzi o to, że Janki nie ma zielonego pojęcia, kim jest. Nie widział tego zdjęcia, nie widział tej przeróbki, natomiast może dostać od was podpowiedź. Wysyłajcie je na eskowym messengerku. Za momencik będziemy odpalać naszą zabawę, kim jest Jankes, i będziemy sprawdzać, czy Janki będzie w stanie odgadnąć dzięki waszej pomocy.
1: Widzę, że się uśmiechacie pod noskiem.
3: No tak, ja tylko dodam, że jeżeli nie zgadnie, to będzie musiał się przebrać.
1: No dobrze, dobrze, dobrze, dobrze.
0: Czy chcesz już coś wiedzieć? Ale nie pytaj się, czy jesteś mężczyzną, czy kobietą.
1: Nie będę pytał, czy... No dobrze, dobrze, dobrze.
3: A to jest ciężko tak zgadywać, kim jesteś?
1: No, jak za każdym razem przecież, no.
3: Ale... dwa razy ci się tylko nie udało, tak to ci się udaje, więc jakby brawo, no. Cieszę się, że masz w sobie tyle tożsamości.
1: Słuchacze są wspaniali, zależy jak podpowiadają, prawda?
3: No to dzisiaj podpowiadajcie tak, żeby sami wiecie.
0: Wskakujcie.
1: Fajny jestem? Fajny czy fajną?
0: Fajny.
1: Nie pytam o płeć. Fajny czy fajna?
0: Jesteś fajną postacią. Wskakujcie na Instagrama, a potem nagrywajcie podpowiedzi na Messengerze.
4: Reklama. Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.

0: na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

0: nie spaliło, nie zburzyło.
1: Nie, no do tej pory jest dobrze, co jakby zapowiada się równie dobrze.
0: Bo trzeba powiedzieć, że w zeszłym roku, w wigilię twoich narodzin, jak zostało to napisane, drzewo w ogródku dostało piorunem, a potem się przewróciło.
1: Tak było.
0: Urodzinowy znak z niebios.
2: Potrzaskało kwiatki, porysowało auto. Ale widzisz, ja specjalnie tak dla ciebie zaśpiewałam, żeby już nic gorszego ci dzisiaj nie spotkało.
3: A, to o co chodziło?
4: Było pięknie. Rozumiemy, że wczoraj nic się złego nie wydarzyło.
1: Nie, tym razem nie.
4: Wszystko w porządku. No i uważaj, bo mamy dobre wiadomości. Stówka urodzinowa dla ciebie na dzień dobry.
3: Stóweczka, a co tam?
1: Dziękuję pięknie.
4: Proszę bardzo.
1: Na pewno się przyda.
4: Myślę sobie, ile masz? 21 lat. Jesteś studentką?
1: Tak.
4: Co
1: studiujesz? Kryminalistykę.
3: No i dobra, no i zakończyła rozmowę.
0: Tak, fajnie było, ale musimy się pożegnać.

0: taka fajna pogoda od samego rana, no to co, siup na plażę z parawanami albo bez.
1: No i za momencik Marcin Brocki powie, która plaża będzie w tym roku najgorętsza i nie chodzi o temperaturę, tylko chodzi raczej o tytuł najlepszej plaży w Polsce.
2: Marcin jak ten sprzedawca za chwilę. Newsy, gorące newsy! Kama i Wiktor.
3: Reklama. Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów w świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurcze łydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: Villaro to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
7: Burmistrz Nowogardu, Michał Wiatr i Radio SK zapraszają na wyjątkowe koncerty w ramach trasy SK Music Tour. Widzimy się 26 czerwca. Start godzina 19. Plac Szarych Szeregów w Nowogardzie. Na scenie Eryk Moczko oraz Grupson. Muzyczne otwarcie lata w Nowogardzie. Wstęp bezpłatny.
8: Partnerzy wydarzenia: Miasto Nowogard i ekomieszkańcy gminy Nowogard.
7: Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
9: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.

0: 1 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Wygraj fantastyczny weekend w Holiday Park Szczecin. Czekają kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło, Booster Max, ekstremalne wahadło lub Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Holiday Park Szczecin. Zgłoszenia do zabawy na lunapark.sk.pl. Holiday Park Szczecin nakręca Radio SK.
2: To będzie ostatnia reklama.
1: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa Breska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
3: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
4: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: Poranek w Ostrzeszowie zapowiada się ciepło, termometry pokażą 19 kresek. Niebo będzie w większości pogodne, tylko z niewielkimi chmurami. Ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie wpłynie na samopoczucie. Po południu temperatura wzrośnie do 28 stopni.
0: Sponsorem

0: programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
1: Jest siódma, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. O odbudowie Ukrainy bez prezydenta Ukrainy. Wołodymyr Zełenski nie przyjedzie na konferencję w Gdańsku. W tle mamy ostry kryzys na linii Warszawa-Kijów. Po nadaniu ukraińskiej jednostce imienia bohaterów UPA.

0: chyba możemy być ostrożnymi optymistami w tej sprawie.
1: A w obecnym kształcie program ma obowiązywać do końca czerwca. Mamy zmianę na szczycie rankingu polskich plaż magazynu Travelist. Tytuł plaży roku zdobyła Ustka, która wyprzedziła dotychczasowego zwycięzcę, czyli Świnoujście. Ustka zwyciężyła także w kategorii najlepszej plaży dla rodzin. A które plaże wygrały w pozostałych kategoriach, to możecie sprawdzić na sk.pl.
2: SK Ostrzeszów News.
3: Właśnie Zudlewsko-Lejnik, tam gdzie wcześniej wycięto, pojawią się nowe drzewa. Leśnicy z Przedborowa na tegoroczne nasadzenia wydadzą 2 600 000 zł.
4: Na jednym hektarze wysadzamy około 9 000 sztuk sosen.
3: Mówi leśnik Marcin Frąckowiak, a w planach jest posadzenie łącznie ponad 2 milionów drzew. Przed nami ekstremalnie gorący weekend w Ostrzeszowie. Temperatura może sięgnąć nawet 37 stopni, dlatego sanepid apeluje o ostrożność, mówi Aleksandra Knychała.
5: Jeśli nie musimy, no to nie wychodźmy z domu.
3: Zwłaszcza w godzinach, gdy słońce grzeje najmocniej.
6: Jankes,
7: Kama
8: i Wiktor.
9: Wielkim jestem. Jestem na samą myśl, jak ja temperatura będzie na zewnątrz, jestem upocony już. To jest zła odpowiedź.
10: Zostały ci jeszcze dwa strzały.
9: No i pierwsze podpowiedzi od naszych słuchaczy. Słuchaj tego, może to cię wyprowadzi na jakiś trop?
11: Siemka Jankes, nie wiem czy to dobry trop, ale jak tak na ciebie patrzę, to wyglądasz jak Daniel Obajtek.
9: I wcale nie chodzi o sztuczną śnieżno-białą klawiaturę.
10: Zobaczcie, jak wygląda przerobione zdjęcie Jankesa na naszym eskowym Instagramie. Następnie wysyłajcie mu podpowiedzi na eskowy Messenger. Dobrze idzie na razie, dobrze
9: Daniel
10: idzie, podoba
9: Obajtek,
10: mi się.
9: Śnieżna, biała, ludzie, już się zgubiłem na

0: 10 minut po godzinie 7. Jankes cały czas szuka swojej tożsamości na naszym maskowym Instagramie. Kim jest Jankes dzisiaj?
1: Wiem, że nic nie wiem póki co.
0: Natomiast w internecie ruszył jeszcze dodatkowo serwis, który monitoruje restaurację, doliczający obowiązkowy serwis do rachunku.
2: Ale czekaj, jeszcze raz. Okay. Co tam mogę sprawdzić?
0: No, idziesz do knajpy, tak? I czasami jest tak, że knajpa dolicza tą dodatkową opłatę.

0: absolutnie za darmo. A?
1: Żadnej opłaty serwisowej nie ma?
0: Nie.
2: Kama i Wiktor.
3: No jest ten, jak on się nazywa, abonament radiowo-telewizyjny, który oczywiście wszystko płacimy.
0: Ledwo nie przeszło.

0: Nie macie takiego wrażenia, że ona śpiewa o sobie i o premierze Kanady, Legendary Lovers?
1: No,
2: nie tak, wiem, ale pachnie u nas w studiu pasztetem. Co jadłeś?
3: Kim jest Jankex?
4: No właśnie, jakaś taka pasztetowa ta atmosfera tutaj.
2: Albo paprykarz szczeciński.
0: No dajcie człowiekowi zjeść śniadanie.
5: Może to jest podpowiedź?
2: Bogaj, przestań. Bogaj ma takie wielkie zadanie, że cały czas lubi mącić w głowie Jankesowi. A prawda jest taka, że na jaskowym Instagramie jest przerobione zdjęcie Jankesa. Możecie wchodzić, no i później nagrywać na jaskowym Messengerze podpowiedzi, bo Jankes nie ma pojęcia, kim jest. Jedną odpowiedź, jeden strzał, a ma trzy. Już wykorzystał.
4: Na
2: więc
4: co?
2: Zostały dwa.
4: Na kogo? Co ja powiedziałem?
2: Nie pamiętam, ale pamiętam, że się cieszyłam, że...
4: Nie, to było poza anteną, to się nie liczy. Liczy się to, co na antenie. Proszę o konkretne podpowiedzi.
6: Jankes, moja podpowiedź brzmi: nosisz okulary.
0: O! A do tego?
7: No, tak w temacie tego Jankesa. O Jankes, niezły czaruś jesteś. No.
0: A do tego?
8: Czaruś. Jankes, jesteś prawdopodobnie jedynym kolegą Rudego.
4: No. Kolega Rudego.
0: Czekaj, sprawdź tam, jakich kolegów ma premier.
4: Czaruś. Czy jestem aktorem?
2: Nie.
0: No aktorem nie.
2: Jednym głosem już mówimy z Wiktorem. Ojej.
0: No słuchaj, słuchaj dalej.
4: Dawaj.
9: Jankes, muszę przyznać, że posiadasz fantastyczne zdolności komunikacyjne i dogadasz się nawet z największą żmiją.
2: Oh. Cześć, to ja.
0: Dlatego, no? Czyli jesteś Jezus. Sobą, bo gadasz z Kamilą.
4: Okej.
0: Czy chcesz już wybrać sobie jakiś strzał, jakiś typ, zmarnować szansę chciałbyś?
4: A jeszcze coś masz? Mamy coś jeszcze? Jeszcze,
0: no, jeszcze jeden w promocji mogę ci wrzucić. Mhm. No.
10: Ja myślę, że postać Jankesa w dzisiejszych czasach do transportu mogłaby wykorzystywać odkurzacz.
2: Tak! No. Absolutnie. I to jest świetna podpowiedź, chciałam ci powiedzieć.
4: Tak. Wow. Postać, którą co?
0: Dzisiaj naprawdę starają się słuchacze. Do transportu w dzisiejszych czasach mógłbyś wykorzystywać odkurzacz. Mógłbyś.
2: Ale nie musisz.
0: Nie musisz.
2: Ale mógłbyś.
0: Fajnie, że nie wiesz, kim jesteś.
4: Nie wiem, kim jestem. Naprawdę to jest póki co jakaś czarna magia dla mnie.
0: Co to było? Weszliśmy w etap, kiedy sam sobie
2: proszę o powtórkę. Ja nie mam waru w tej grze. To nie piłka nożna. Za chwilę będzie czerwona kartka i tak się skończy.
4: Czaruś, czarodziej.
2: I

0: za 5 minut 7.30, no i kolejne newsy. Marcin Procki, między innymi o polityce, a mnie się też w oczy polityka rzuciła teraz. Prezydent Nawrocki, słuchaj, zaapelował do mężczyzn, żeby nie zastanawiali się dużo, tylko zakładali rodziny.
1: No ale jak to do mężczyzn? Jak to do mężczyzn? Przecież do tego potrzeba też kobiet.
0: Kama, nie trzeba, bądź postępowa, jest 26 rok.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak wyprzedaż, to w euro.
1: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż na wybrane produkty. Telewizor LG 48 cali OLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2999 zł. Taniej o 500 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna jeszcze tylko dzisiaj. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Cały Żurek jest gotowy!
4: 27 czerwca odbędzie się ostatnia impreza w historii Magnes Club w Turek. Przed nami Magnes Goodbye Fest 2026. Wyjątkowe pożegnanie miejsca, które przez lata tworzyliście razem z nami. 4 sceny, 20 artystów, a na scenie głównej gwiazda wieczoru Peran van Dijk prosto z Holandii. Bądź częścią tej historii po raz ostatni. Bilety dostępne na magnesclub.pl oraz w dniu imprezy w kasie biletowej.
5: Misiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
6: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbijki tańczą w takt salsy.
5: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
6: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
7: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours, park handlowy Ostrzeszów Plaza.
8: Halo, halo! Już 27 i 28 czerwca w parku Jana Pawła II w Ostrzeszowie zapraszamy na Dni Ziemi Ostrzeszowskiej. Dwa dni pełne muzyki, tańca i rodzinnej zabawy w samym sercu Ostrzeszowa. W sobotę zagrają maskotki Jano Flex, Skowron, Machony, lokalni artyści oraz Blacha 2115 oraz Ewa Farna. W niedzielę studio tańca System, Zumba Kids, pracownia wokalna OCK, Młodzi Garbaci, Andreo Ekarina oraz zespół Bektus. Zapraszamy!
9: Lato nabiera tempa? Przyspiesz razem z nowym Jeepem Compass. Nowy Jeep

0: jeszcze cieplej, bo termometry pokażą aż 28 stopni.
1: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
2: 7.30, zaczynamy SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Pożar ciężarówki na autostradzie A2 w Wielkopolsce. W ogniu stanął pojazd przewożący plastikowe akcesoria. To na jezdni w kierunku Poznania w rejonie Gołusek. Ranny kierowca trafił do szpitala, aktualnie przejazd A2 odbywa się już bez większych utrudnień. Koalicja Obywatelska wygrałaby wybory, gdyby te odbyły się w najbliższą niedzielę. W sondażu Superekspresu na KO postawiło 34% zapytanych. Na drugim miejscu PiS i 26%. Trzecia jest Konfederacja z blisko 14%. W Sejmie znalazłyby się też Lewica i Konfederacja Grzegorza Brauna.
3: Ale to badali jeszcze przed wejściem do szpitala, czy już po wejściu do szpitala?
2: No, w ostatnich dniach.
1: Sponsorem programu jest Decathlon. SK Sport News.
2: A Kolumbia może już cieszyć się z awansu do fazy pucharowej Mistrzostw Świata. Jej piłkarze wygrali 1-0 z Demokratyczną Republiką Konga. Mają już 6 punktów i są pewni gry w 1/16 finału. A był to ostatni mecz drugiej serii gier w fazie grupowej. Dziś ruszy ostatnia kolejka, a oba spotkania w każdej z grup będą odbywały się o tej samej porze. A Iga Świątek zacznie dziś grę na trawiastej nawierzchni. Polska tenisistka wystąpi w drugiej rundzie turnieju WTA 500 w niemieckim Bad Homburg. Jest w nim rozstawiona z jedynką, a jej pierwszą rywalką będzie Emma Navarro. Ich mecz powinien zacząć się około 15:30.
1: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
4: Dzień dobry, witamy. Czarna magia. Co wy z tą czarną magią, jak tak zareagowaliście?
5: Benny, co ty?
4: Chcesz kolejną podporę, bo ja nie wiem, jeśli chodzi o akcję pod tytułem Kim jestem, ale dobra, dawaj.
6: Powiem ci, Janki, że jesteś odważny brać za żonę siostrę swojego kumpla.
4: Okej. Okay.
3: Coś ty narobił, Janki!
4: Tego nie kumam. Tego nie było, tej podpowiedzi nie było.
5: Niczego nie kumasz.
4: Nie, no troszkę kumam coś tam. Czy jestem prawdziwą postacią, proszę mi powiedzieć?
3: No, dla niektórych tak, dla innych nie.

0: jest Jankex.
1: Rysuję sobie swoją postać.
2: Z plastyki ewidentnie miałeś prawie piątkę.
1: Już kiedy byłem na plastyce ostatnio.
3: To jest autoportret?
1: Auto nie, nie wiem, nie wiem.
2: No ale wyglądacie bardzo podobnie do rysu czapkę i jesteście identyczni.
1: No dobra, czy mam bujną fryzurę? Czy mam dużo włosów na głowie? Moja postać?
3: No, nie powiedziałbym, no.
2: No ja bym powiedział, tak. Tak. No więcej
1: uwaga,
2: niż ty.
1: Patrzcie, dorysowuję włosy.
4: Co? No. Ale nie kręcone.
1: Kama, powiedz mi, podpowiedz tak, wiesz, oni nie słyszą. Czy to, co narysowałem, jest podobne do mojej postaci?
2: Nie.
3: A pokaż dla mnie, jak to mówią w Białymstoku.
2: Troszeczkę. No nie, no błagam cię.
4: Mega smutna.
3: No ale zgadza się, że ma okulary, no.
2: No to powiedzieli, słuchacie.
1: To, co narysowałem, to jest Wojciech... Czy jestem Wojciechem Manem?
3: Niestety, zmarnowałeś swoją propozycję.
1: Słuchajcie, drugą, pierwsze nie pokażę.
2: Na eskowym Instagramie jest przerobione zdjęcie Jankesa, wy wrzucacie podpowiedzi i Janki ma ostatnią szansę na to, żeby w tym momencie odgadnąć, a jak nie, to będziesz musiał się przebrać za tę postać.
1: Teraz już finał jest?
2: No,
1: ja się biorę do rysowania.
3: Łap kolejny zestaw podpowiedzi.
5: No. Co do kim jest Jankes? Trochę cię w tym roku odmłodzili, odświeżyli, na nowo zrobili, ale nadal jesteś super.
3: Oraz?
6: Cześć, nie ma lepszego szukającego niż ty.
3: A do tego
7: szukają... Jankes, podpowiedź ode mnie taka, że jak spotkasz swojego łysego przeciwnika, to go w mordę wol.
3: O!
1: To go gdzie?
2: W mordę.
1: Wol. No. Walić kogoś...
2: No. Mhm.
1: Czy jestem sportowcem?
3: Są takie momenty.
2: A tak!
3: Są takie momenty, że uprawiasz sport.
2: Tak.
3: Aczkolwiek nie jest to twoje główne zajęcie w życiu.
2: Tak.
4: Charytatywne.
2: No dobra, dawaj, następne podpowiedzi, bo tutaj widzę, że człowiek w lesie. No.
5: Hej Jankes, wyglądasz, jakby w ciebie piorun szczolił.
3: O, i to jest taka podpowiedź już.

0: To, że tak prosta, a bardzo prosta.
1: Dlatego masz włosy roztargane.
2: No. A, czyli to jest, no szukaliście mnie, czyli jest bujna fryzura.
1: No, ja moim zdaniem tak, według Wiktora nie. No, jeden rabin powie tak, drugi powie tak. No,
0: wiesz, no są faceci o bardziej bujnych fryzurach.
1: To prawda.
0: To jeszcze jedna.
3: Jankes, powiem ci tak, lubisz bawić się różdżką.
0: O, nie Magdaleną różdżką.
2: Różdżka.
0: No, czy chciałbyś zmarnować kolejną swoją propozycję?
2: Wcześniej mówiłem, była coś tam o tym... zapisałem sobie dzisiaj tego, to jestem taki cwani palcie. Czaruś.
0: Czarek czaruje.
2: Ale nie jest aktorem. Czarodziej. Postać kolega Rudego. W okularach.
1: No i jaki masz szczał?
0: To jeszcze, to ostatnia podpowiedź.
1: To ostatnia i musisz już strzelać. Już
2: ale
1: coś
2: to i różdżka, czyli...
0: Słuchaj tego jeszcze.
2: Posługiwał różdżką.
4: Żeby komuś pomóc, jesteś w stanie mu nawet oddać swoją skarpetę.
1: No, dobre masz serduszko, to prawda.
2: Czy to... Coś mi... Czekajcie. Próbuję sobie...
1: Nie chcę robić tutaj presji różdżka. Na ciebie, ale zostało ci 5 sekund.
0: Dwa.
2: Czekajcie, ale jeden. Czekajcie. Dobrze, jestem aktorem czy nie? Czy gram w filmach?
0: No, twoja postać się tam pojawia, ale czy ty jesteś aktorem, to ja nie wiem.
2: Czyli gram w filmach.

0: postacią z jakiegoś filmu?
1: I stoi, a to Toy Story też nie.
0: Aaa, i to mamy was!
1: No, to kim jesteś?
2: No, bo już się tam podkład
0: kończy. Który miał tą różdżkę? No bo taki coś tam, ten taki co, no.
2: Matko Boska.
0: To ci, co jechali tym pociągiem? Ci, co jechali tym pociągiem gdzieś tam do... Tam gdzieś tam?
3: Borys Szyc miał
2: różdżkę. Maryla Rodowicz to też nie to.
0: Voldemort! Nie, czekaj, to jest głośne myślenie! Mówię o tym, co mówił słuchacz, że tam walenie, uderzanie w twarz tego nie wolno...
2: Ostatnia odpowiedź.
0: W jakim filmie grał ten Voldemort? No, Kama, proszę cię, powiem.
1: Podkład nam się kończy.
0: Różdżka, no wiem, to jest ten film o czarodziejach.
2: Kamień filozoficzny. No.
0: Dzieci tam wszyscy,
1: do cholery.
0: Nie mogę sobie przypomnieć. Ale mam
1: przegrał,
0: to.
1: Przegrał.
0: Pierwsza literka.
2: Janki.
1: Jak herbata.
0: Pierwsza literka.
2: Naprawdę już jak? Koniec.
1: No?
0: No mówcie, pierwsza literka.
2: No, ha, jak herbata. No.
0: No? Harry Potter.
1: No w końcu.
0: Tak czy nie?
1: Ale to wymęczył, no.
2: No. Powiem ci tak. Jak nauczyciele do niektórych dzieci na zakończeniu roku szkolnego za uszy cię wyciągnęli.
0: Ten piorun tutaj przecież on ma.
3: Tak. To sam jesteś piorun.
4: Harry Potter. The boy who lived. Come to die.
5: Radio SK.
6: Harry Potter wam pomoże. Yoga wam pomoże.
1: Uzu
6: wam
1: pomoże. Kolega Różego, rzeczywiście.
7: Reklama. Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6000 zł. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399 z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK. Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie.
3: I po reklamie.

0: Lubię te dźwięki, bo one brzmią jak wakacje, a to już za chwilkę. 10 minut do 8 zostało.
1: No to w kwestii osoby, która wakacje potrafi urządzić każdemu, przynajmniej od dobrego humoru.
2: Czyli tam samolot się popsuł.
0: Albo coś jeszcze innego.
3: Kamil Nosal jest mistrzem świata, co udowodni po raz kolejny teraz na antenie Eski.
4: Nosel wkręca w Radio SK.
5: Halo, tak słucham?
6: Dzień dobry, czy ja do pani Joanny się dotelefonowałam? Telefon jest Narodowego Funduszu Zdrowia Dominika Zwierzchnika. Proszę pani, dział szczepień.
5: Tak, proszę pani.
6: A co to się działo, proszę pani, drugiego? Widzę, zestaw szczepieniowy był.
5: Tak.
6: Widzę, że na prawą stronę pani ma krztusiec, na lewą pani ma WZA, a powinno być, proszę pani, zgodnie z unijnymi przepisami odwrotnie, w momencie, kiedy, proszę pani, tutaj chce pani to wpisać w kartotekę.
5: No, ale to miałam na odwrót, no to co mam teraz zrobić? Ja tego miałam...
6: Co pani miała na odwrót, momencik?
5: No, miałam tak zrobione, no tak jak...
6: No właśnie mówię, ja w kartotece mam, że pani ma krztusiec na prawą, tak?
5: No nie wiem, no to ta pani z apteki to wszczepiła.
6: No to niestety, proszę pani, mówię tak jak mam w kartotece, czyli tak, krztusiec po prawej, a WZW po lewej. Ja bym... Pani to zależy, żeby to było wpisane w kartotekę, czy też nie?
5: No fajnie by było, żebym miała, prawda? Bo ja bym chciała mieć książeczkę, żebym mogła po prostu pokazywać na wyjazdach zagranicznych, że jestem szczepiona.
6: Zróbmy tak, ja bym panią skierowała, proszę pani, na odszczepienie i wtedy, proszę pani, pani by nowy termin sobie musiała zrobić na zaszczepienie, czyli odszczepimy WZA i, proszę pani, wtedy krztusiec. Pani będzie musiała tydzień poczekać, aż, proszę pani, zbiją ten krztusiec i WZA z krwi i poinformują panią, że można jeszcze raz zaszczepić tymi odszczepionymi.
5: Ale ja przepraszam, dlaczego mam się odszczepiać i co mi to daje, to ta szczepionka nie będzie działać.
6: Już pani mówię, prawidłowe ramię, bo tak, proszę pani, jeżeli my odszczepimy WZWA z lewego i, proszę pani, zbijemy wtedy krwinki i będzie można jeszcze raz zaszczepić na prawe, to wtedy ja wpiszę to w kartotekę. I odwrotnie sztućcem tak jest.
5: No ale to ja muszę sama się znowu zaszczepić i muszę znowu ponosić koszty, tak?
6: Mogę pani dać punkt szczepień, żeby pani odszczepił, a prywatnie pani może się zaszczepić. Bo punkt szczepień wybije pani czerwone krwinki z tych szczepionek, żeby były dalej aktywne i jeszcze raz tymi szczepionkami można zaszczepić.
5: No ale to ja będę musiała odszczepić się u nich w tym samym punkcie?
6: W punkcie szczepień, bo, proszę pani, apteki nie odszczepiają, apteki tylko zaszczepiają.
5: To proszę mnie zarejestrować na odszczepienie.
6: Dobrze. Odszczepi to pani wszystko, Natalia.
7: Zostałaś wkręcona w Radiu SK.
5: O, ale żeś mnie wkręciła.
4: Nosel wkręca w Radiu SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
1: Wy weźcie się odszczepcie od wszystkich, naprawdę, no.
3: Dokładnie.
0: Ała, tylko nie w szczepionkę.
3: 8 minut do godziny 8.

0: 8 już za chwilę, środa na poważnie się rozkręca. 24 dzień czerwca, coraz bliżej do wakacji.
1: No właśnie, i wniosek Marcin Procki też będzie robił wielkie odliczanie do urlopów.
2: Wiktor ma najbliżej z nas.
0: Ja w poniedziałek, co prawda na jeden dzień, ale zawsze to jakieś wakacje.
3: Kama i Wiktor.
4: Kama i Wiktor.
0: I potem tak, no i co, odpoczął pan w ten jeden dzień wakacji?
5: No tak średnio bym powiedział, tak średnio.
6: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
9: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
12: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
13: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
14: Burmistrz Nowogardu Michał Wiatr i Radio SK zapraszają na wyjątkowe koncerty w ramach trasy SK Music Tour. Widzimy się 26 czerwca. Start godzina 19. Plac Szarych Szeregów w Nowogardzie. Na scenie Eryk Moczko oraz Grupson. Muzyczne otwarcie lata w Nowogardzie. Wstęp bezpłatny. Partnerzy wydarzenia: Miasto Nowogard i ekomieszkańcy gminy Nowogard. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
15: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
16: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
17: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
16: Zaraz wszystko wyjaśnię.
18: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot Otembanku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.

0: I ostatnia reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: W Ostrzeszowie zapowiada się ciepły dzień. Przed południem temperatura wzrośnie do 21 kresek, a niebo będzie prawie bezchmurne. Po południu zrobi się jeszcze cieplej, bo termometry pokażą aż 28 stopni. Idealna pogoda na relaks na świeżym powietrzu.
0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
2: Jest 8, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Premier mówi o geście deeskalacji ze strony Ukrainy, a Kijów o swoim pragmatycznym podejściu. To najnowsze komentarze w sprawie zapowiadanej obecności premier Julii Sfirydenko w konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy. Ta jutro rusza w Gdańsku. W wydarzeniu nie weźmie udziału prezydent Wołodymyr Zełenski, a tę decyzję komentuje też ukraińska dyplomacja. Mówi o pragmatyzmie. Decyzja jest w pełni uzasadniona. Ma ona na celu zapewnienie, że konferencja odbędzie się w pragmatycznych, ekonomicznych i poprawnych ramach, bez nadmiernego upolitycznienia i skandali. A mówił rzecznik ukraińskiego MSZ Georgij Tychyj, podczas dwudniowej konferencji pojawią się premierzy i ministrowie z kilkunastu państw. Termometry mogą pokazać prawie 40 stopni. Do Polski nadciągają niebezpieczne upały. W związku z tym zorganizowano naradę w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Służby są w pełnej gotowości. Synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz ostrzega przede wszystkim przed niedzielą.
3: Na przeważającym obszarze kraju temperatura maksymalna wyniesie około 35 stopni, a w zachodniej części kraju wzrośnie do około 38 stopni.
2: Upalna pogoda ma utrzymać się przez co najmniej kilka najbliższych dni, więc odliczamy dni do wakacji. W szkołach w piątek po raz ostatni zabrzmi dzwonek, dlatego zapytaliśmy o wakacyjne plany.
4: My standardowo polskie, bardzo ciepłe i wspaniałe morze.
5: Lubię pływać w morzu.
6: Jedziemy sobie na tydzień nad morze i na 3 tygodnie w góry.
7: Do Muszyny. Tam jest dużo do zwiedzania, do spacerów, do odpoczynku.
2: Mówili mieszkańcy Krakowa.
8: Podobno hitem jest Turcja.
9: Każdy z armata wie, że gdy jest all inclusive, musi zakłócać ciszę nocną, kłócić się o każdą blachostkę i kraść ręczniki. To element nowoczesnej wojny hybrydowej z Imperium Osmańskim.
0: SK Ostrzeszów News.
1: Stasia Źródlewsko-Lejnik. Areszt przedłużono o kolejny miesiąc. Przesłuchani kolejni świadkowie. Za nami trzecia, ale nie ostatnia rozprawa w procesie w sprawie śmiertelnego wypadku w Sylwestra w Ostrowie, w którym zginęła 37-latka. Oskarżony był pijany. Uciekł z miejsca wypadku. Grozi mu kara od 5 do 20 lat więzienia. Na początku lipca ma ruszyć przebudowa ulicy Łąkowej w Ostrzeszowie. Pierwszy etap to odcinek od Przemysłowej do Wieluńskiej. Inwestycja
10: będzie obejmowała właśnie przebudowę jezdni oraz chodników.
1: Mówi starosta Dariusz Świt. Tonie prace mają zakończyć się do połowy października.
2: Lecimy. Dzień dobry, witamy raz jeszcze w środę 24 czerwca. Po pierwsze, jesteśmy właśnie na live'ie na TikToku. Gdyby ktoś chciał zobaczyć, to nie ma problemu klikać, wchodzić i oglądać.
11: No właśnie, a gdybyście chcieli posłuchać, to oczywiście bądźcie razem z nami, bo w tym momencie odpalamy kolejną godzinę hitów na czasie.
2: No i trwa wielkie odliczanie do urlopu. Ile wam zostało?
12: Hej, SK. Do mojego urlopu zostało niecałe 92 dni. Pozdrawiam.
13: To prawie tak samo jak za 4 lata Polska będzie mistrzem świata.
14: Ja się stałem.

0: Prezencja, wypięty tors, uśmiech, a to wszystko dlatego, że kamera z nami, Werka dołączyła. Dzień dobry!
1: Dzień dobry!
2: Wiktor nawet poszedł koszulę ze względu na to, że mamy live na TikToku.
0: No właśnie, Werka jest operatorem kamery i jesteśmy live w internecie.
3: Jesteśmy i nas widać, i słychać, i 9 po 8.
2: To teraz news, który wyjątkowo zasmuci.

0: I co po niektóre osoby u nas w studiu?
1: Ten news podobno dotyczy 3 milionów Polaków, bo tyle się sprzedaje tegoż produktu codziennie do południa w Polsce.
2: Strzelam, naprawdę nie wiem. Czy chodzi o małpki? Dlaczego ja to wiem?
3: Byłem
4: w zonie dawno z moimi synkami.
0: Ale okazuje się, że małpki mocno mogą podrożeć. Rząd chce podobno 4-krotnie podnieść opłatę. Wszystko oczywiście w imię walki o zdrowie narodu. A.
1: To nazwę też trzeba zmienić.
0: No.
2: Jak teraz?
1: To już nie będą małpki, tylko gorylki.
4: Ale w zoo też były rzeczywiście goryle.
1: Ja czuję, że teraz zagram, kierowniku.

0: słyszycie tam trochę Roxy, nie?
1: Dzień.
0: A to wcale nie ona.
2: Tu wszędzie Roxy widzisz, daj spokojność.
3: I słyszy. Eska, karniaki, a za momencik no nie Roxy Węgiel, tylko Sławomir Peszko będzie do was mówił. Ale najpierw witamy kolejnego naszego fantastycznego zawodnika, pretendenta.
0: Dzień dobry, Mariuszu.
4: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Dzień dobry. Zacznijmy dzień dobry. Od tego, czy my w ogóle rozmawiamy z dobrą osobą i jakie są twoje związki z piłką nożną?
4: Jakie są związki z piłką nożną? Bardzo duże. W zasadzie od 7-6 roku życia gdzieś tam zacząłem swoją przygodę z piłką. Wcześniej w zasadzie tak jak pisałem w formularzu, gdzieś tam w wieku 4 lat pamiętam, dziadek zabrał mnie na pierwszy mecz w sumie w klubie, w którym grał i no i tak już zostałem na tym boisku.
0: A jaki to był klub? Nazwa?
4: Garbarnia Kraków. Dziadek właśnie był z Rydlówki.
0: Mieliście jakąś fajną przyśpiewkę?
4: No,
0: garbarnia tu, będę, garbarnia tam, garbarnia
2: Dobra, przepraszam, wyniosło mnie. No dobrze. Bartek zmarli, tak.
3: No to dobrze, słyszę, okay, że masz dobre przygotowanie w takim razie w gronie naszych szczęśliwców, czyli do naszej drużyny, bo kompletujemy oczywiście cały czas naszą kadrę. Jest Krystian, Julia, Tomek, Michał, Aleksandra, więc Mariusz zdecydowanie byś się przydał do tej ekipy. Więc posłuchaj, bardzo cię proszę. Za momencik Sławomir Peszko mówi. Ostatnie słowo jest wygwizdane i ty musisz odgadnąć,

kompletujemy oczywiście cały czas naszą kadrę. Jest Krystian, Julia, Tomek, Michał, Aleksandra, więc Mariusz zdecydowanie byś się przydał do tej ekipy. Więc posłuchaj, bardzo cię proszę. Za momencik Sławomir Peszko mówi, ostatnie słowo jest wygwizdane i ty musisz odgadnąć,

0: tematem, tak.
1: Na mundialu liczą się detale, podobnie jak przy wyborze odpowiedniej
2: stacji.
3: Stacji!
4: To niestety jest zła odpowiedź.
0: Kurczę, no.
2: Szkoda.
3: No dobrze!
4: A dlaczego stacji?
0: No właśnie, stacji?
2: Kurczę, nie wiem, jakby no, spróbowałem złapać powiązanie z radiem, no miałem tam jeszcze jakąś jedną opcję, ale...
4: To by nie złapaliśmy.
3: No nie, no to w
0: takim... Jakie szyny, taka stacja,
3: no w takim razie za takie kreatywne myślenie 100 zł się należy.
0: O, to dokładnie.
3: Tak. Mamy dla ciebie stówkę, dziękujemy pięknie.
2: Pamiętajcie,
3: moi drodzy, pamiętajcie, że cały czas kompletujemy naszą drużynę, która pojawi się 4 lipca na PGE Narodowym.
4: No właśnie, jest 1000 zł do zdobycia, nocleg w Warszawie, a później walka nawet o 10 tysięcy złotych.
3: Na szczegóły na sk.pl.
5: SK Karniarki.

0: Słuchajcie, przyniosłem z naszego działu technicznego śrubokręt. Chcecie, bym coś wam dokręcił? Kama?
1: Na mnie nie patrz, u mnie wszystko działa, Wiktor ma problemy.
0: Z dziewczyną.
2: Słuchajcie, o problemach i o sprawach niedziałających już na poważnie. Za chwilę w newsach Marcin Procki będzie sprawa Szpitala Południowego.
3: Uśmiechnijcie się, brygada, hej! Co tacy smutni?

0: autopromocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
8: Przed nami

0: Śląsku. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama. Zapraszam do stanowiska.
2: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
1: Pani Ania jest na urlopie.
2: Czyli niczego nie załatwię.
1: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
2: Uff, no i to jest zmiana.
3: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
6: W Ostrzeszowie przed południe zapowiada się z lekkim zachmurzeniem, a temperatura sięgnie 22 kresek. Powietrze będzie dobrej jakości, więc oddychać będzie się przyjemnie. Po południu termometry pokażą już 28 stopni, dlatego zrobi się naprawdę ciepło.
5: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
7: Minęła 8.30, to jest SK News, Marcin Procki, zapraszam. Wniosek do prokuratora generalnego zapowiada prezydent Warszawy. Rafał Trzaskowski domaga się wyjaśnienia afery w warszawskim szpitalu południowym. Chodzi o wypowiedzi doktora Emila Jędrzejewskiego dla kanału Zero. Medyk powiedział m.in., że lekarze SOR w tej lecznicy robili tomografię komputerową osobom zmarłym. Celem miało być fałszowanie dokumentacji medycznej. Alerty drugiego stopnia przed upałem na zachodzie kraju. Ostrzeżenia obowiązują m.in. w rejonie Zielonej Góry, Leszna i Legnicy. A polscy siatkarze przed własną publicznością zagrają o zapewnienie sobie awansu do turnieju finałowego Ligi Narodów. Drugi turniej, w którym zagrają Polacy, odbędzie się w Gliwicach. Wieczorem zagrają z Belgią, a w kolejnych dniach zmierzą się z Turcją, Niemcami i Argentyną. Na razie drużyna Nikoli Grbicia zajmuje 7 miejsce z bilansem 2 wygranych i 2 porażek.
8: Dzisiaj środa, 24 dzień czerwca, więc my... Odliczamy do urlopu, do wakacji. Kiedy wy zaczynacie swoje wolne halo?
9: Siema SK, mi zostało do pierwszego urlopu miesiąc, a do drugiego urlopu 2 miesiące.
10: A po trzecim zwolnienie z pracy.
11: Ale patrzyłem... Rzeka ma najwięcej dni wolnych urlopów.
12: Nie wiem, skąd ona to robi. To się rozmnaża u niej po prostu.

0: dopiero 8.39, a już, no, ile na termometrze? 39? Nie aż tak, ale coraz bliżej rzeczywiście. Coco Jumbo i do chłodu można by rzec. 21 minut do godziny 9, tak.
1: No i wielkie odliczanie do urlopu tak naprawdę dzisiaj robimy, tak, żeby było na co czekać i za czym tęsknić.
2: Hej, hej, Radio SK. Do mojego urlopu został dokładnie miesiąc i będzie to tydzień w Polsce i tydzień w Turcji, oczywiście, na wysokich obrotach. Żadne tam ecie-pecie, tylko all inclusive. Także już nie możemy się doczekać na wyjazd dużą paczką. Pozdrowionka i uważajcie na siebie w te upały.
1: Ecie-pecie to jakiś taki nowy sos do kebaba?
0: Nie wiem, co tam jest.
3: Dwa razy ecie-pecie poproszę.

0: Ja bym nie, jakoś nie brzmi to za dobrze.
1: No to brzmi trochę jak rewolucja żołądkowa. Bo...
2: A ty miałeś takie eciepecie, kurde, ale miałem eciepecie.
0: Słuchajcie, ale w Turcji teraz, już u nas jest gorąco, ale
3: tam jest chłodniej.
0: Chociaż teraz może rzeczywiście trochę
3: się pozmieniało. Na all inclusive zawsze jest chłodniej.
1: To może jakiś inny kierunek poprosimy, halo.
4: Hej Eska, a ja sobie zrobiłam dzisiaj wolne z pracy, bo mam urodziny. Także od rana śmigałam z dzieciakami nad jezioro, potem jakaś pizza, lody i kawusia ciachą. Przyjaciółki. Buziaczki, pozdrawiam, Aśka.
3: Sprytnie, Asia, u przyjaciółki to za darmo.
5: Jankes i Wiktor.
3: To takie all inclusive po polsku.
6: Reklama.
7: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
8: Fiat Sztukowski. Fiat 600. Postaw na włoski styl, nowoczesne technologie i komfort jazdy każdego dnia. Teraz już od 74 900 zł brutto. W pożyczce 0% i z promocyjnym ubezpieczeniem. Umów się na jazdę testową i odwiedź Sztukowski. Ulica Wrocławska 27, Kalisz.
9: To będzie ostatnia reklama.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: I po reklamie.
2: Polskie

0: Och, Gangsta Paradise. Pamiętam, jak rozpisywałam to, nie znając języka angielskiego.
1: Jak się uczyłaś?
0: S-O-Y, B-L-A-I-N-D, T-U-S-I.
1: Oj, 4 lata w liceum jak krew, piach i nic z tego angielskiego.
2: Nie no, kama jest dobro, daj z wokół.
1: Dobra, dobra, parę wywiadów zrobiła takich, że aż normalnie gęsia skórka.
0: Że aż Wiktor nie zrozumiał. No dobra, to już jest za 10:09, dzień dobry.
2: No dobrze, słuchajcie, dzieje się w policji, wiadomo oczywiście, naszej polskiej też. Polscy policjanci będą uczyć się obsługi AI. W skrócie AI.
1: To jest, zaraz po tej żarówce, którą będą wkręcać, potem AI.
2: Za chwilę ruszy cykl szkoleń dotyczących m.in. cyberbezpieczeństwa i sztucznej inteligencji.
1: Ale jak mnie policja zatrzymuje na drodze, czasami, ale rzadko, ale mnie zatrzymuje, to ja tak zawsze mówię właśnie.
2: Tłumaczysz się jak, no?
1: Ej, aj, no! To tak. Może po uczonku chociaż.

0: Słuchajcie, kama zaczęła się już pakować, a przecież jeszcze pożegnanie.
1: Ej, bo o urlopie gadamy od samego rana, więc nie ma co się dziwić, ja już spakowana, no.
2: Tego wam życzymy, żeby ten urlop przybył do was jak najszybciej i byście mieli kasę na ten urlop.
0: Ale pamiętajcie, że jutro o 6 znowu pakujemy się do radia. Kama i Wiktor.
3: Reklama. RTV Euro AGD. Jak wyprzedaż, to w euro. I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż na wybrane produkty. Telewizor LG 48 cali OLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2999 zł. Taniej o 500 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna jeszcze tylko dzisiaj. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chips Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Vitae każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na vitae.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Taki upał to tylko chłodny powiew niskich cen z Leroy. Teraz baseny, klimatyzatory, wentylatory, markizy i produkty dla ochłody w niskich cenach. Na przykład basen stelażowy Bestway o średnicy 305 cm już za 349 zł. Czy wentylator podłogowy Equation 45 cm za 157 zł. Pośpiesz się, takich cen jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
11: Burmistrz Nowogardu, Michał Wiatr i Radio SK zapraszają na wyjątkowe koncerty w ramach trasy SK Music Tour. Widzimy się 26 czerwca. Start godzina 19. Plac Szarych Szeregów w Nowogardzie. Na scenie Eryk Moczko oraz Grupson. Muzyczne otwarcie lat.

0: Nowogardzie. Wstęp bezpłatny. Partnerzy wydarzenia: Miasto Nowogard i ekomieszkańcy gminy Nowogard. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
1: Vilaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Vilaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
2: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
5: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
1: W Ostrzeszowie przed południe zapowiada się naprawdę przyjemnie. Termometry pokażą 22 stopnie, a słońce będzie królować na niebie, bo chmurki będą rzadkością. Po południu temperatura wzrośnie do 28 kresek. Idealny czas na relaks na świeżym powietrzu.
0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000.
2: Jest 9, zaczynamy SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Groźne upały w natarciu. Synoptycy ostrzegają, w weekend możliwy rekord ciepła w Polsce. W związku z tym odbyła się już narada służb w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa.
3: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ostrzega, że w niedzielę temperatura, zwłaszcza w dużych miastach, przekroczy 40 stopni i może dochodzić nawet do 43. Lekarze szczególnie apelują, by ograniczyć wychodzenie na zewnątrz i pod żadnym pozorem nie zostawiać dzieci w samochodach.
4: Jeżeli w odpowiednim czasie nie zareagujemy, czyli nie przerwiemy ekspozycji na wysoką temperaturę, dochodzi do śmierci.
3: Podkreśla dr Sławomir Ogórek ze Szpitala Dziecięcego w Olsztynie. Oficjalny rekord ciepła w Polsce padł ponad 100 lat temu w opolskim Pruszkowie, gdzie na termometrach pokazało się 40,2 stopnia Celsjusza.
2: Informował reporter SK Michał Rawa. Przed Dariuszem Mateckim drugi dzień składania wyjaśnień. W Sądzie Okręgowym w Szczecinie kolejny dzień procesu w tzw. szczecińskim wątku Funduszu Sprawiedliwości. Oprócz posła PiS na ławie oskarżonych jest jeszcze 7 osób. To może być koniec zakupów z Chin za grosze. Od 1 lipca Unia Europejska podnosi podatek na przesyłki spoza wspólnoty. Każda kategoria towaru w paczce zostanie objęta opłatą w wysokości 3 euro, czyli około 13 zł.
5: Jeśli ktoś kupowałby 3 case'y do telefonu komórkowego, to zapłaci jedną taką opłatę, ale jeśli powiedzmy będzie to sukienka z którejś z tych platform i coś innego, to należy się liczyć z tym, że jeśli będą 3 grupy towarowe, to się zapłaci 9 euro.
2: Mówił profesor Radosław Mącik z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Nowe zasady mają ukrócić nieuczciwą konkurencję i zapewnić lepszą kontrolę towarów wpływających na rynek.
6: SK Ostrzeszów News.
7: Wasi Rudlew, z kolejnych 4 miesiące więzienia w zawieszeniu na 2 lata i 5-letni zakaz posiadania zwierząt. To wyrok sądu w Ostrzeszowie dla ludzi, którzy we wrześniu ubiegłego roku w lesie w Głuszynie porzucili suczkę ze szczeniętami. Zwierzęta znalazła i uratowała grzybiarka. Wyrok nie jest prawomocny. Ponad kilometr już wyremontowano. Czas na kolejny odcinek. Jeszcze w tym roku gotowa ma być trasa Wrzosy-Bobrowniki. To droga powiatowa, którą
8: chcemy zrealizować, dokończyć do granicy z gminą Grabów.
7: Mówi wójt Doruchowa Urszula Kowalińska. Koszt to 1 000 000 zł. Płacą po połowie gmina Doruchów i powiat Ostrzeszowski.
9: Podczas Warsaw Music Festival Trips zagrał ten numer na żywo i brzmiało to gigantycznie. Na antenie Radia SK jego świeżynkę, czyli Hard to be Humble z Mikolasem też zagram i będzie brzmiało dobrze. Będzie też Milky Just the Way You Are w remixie Davida Getty, a na początek Sombr 12 to 12, 9:03 na zegarach. Michał Sowkowski, witajcie. Radio.

Nas Trio. Katy Perry i E.T. na antenie Radia SK. Katy Perry, która zakochana po uszy, co chwilę o tym mówi w ostatnim czasie. W jednym z wywiadów powiedziała, że z jednej strony czuje się o wiele bardziej uziemiona, a z drugiej strony lata w kosmos. To oczywiście w związku ze związkiem z Justinem Trudeau. Podczas jednego z ostatnich koncertów na festiwalu miała taki ogromny telefon komórkowy, na którym pojawiały się niby telefony od byłych. Był telefon od OB, czyli od Orlando Bluma, który odrzuciła. Na później pojawił się JPJT. Justin Pierre James Trudeau. No i od niego, jak nie trudno się domyślić, telefon odebrała. Za chwilę

0: Telefon od Dawida Podsiadło, taki muzyczny, z numerem Sezon, później Sia i Sean Paul Wester.
1: Autopromocja. Niektórzy nie dowierzają.
2: Jest to naprawdę... Wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
1: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to.
7: Barbara, kupiłem taniej.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
9: Czetur. Podążaj tam, dokąd możesz.

0: ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
1: I po reklamie.

0: Jonathan Bledka i Gibbs, Róż, tak na ochłodę. No właśnie, moi drodzy, są takie rekordy, których nie chcielibyśmy pobijać. To był lipiec 1921 roku. Pruszków przez dwa razy uzamknięte koło Opola i rekord ciepła 42 stopnia. Wspominaliśmy już o tym. I wspominaliśmy też o tym, że jest prawdopodobieństwo, a raczej niebezpieczeństwo, że w ten weekend ten rekord zostanie pobity. To dla ochłody chciałbym was wysłać rodzinnie, bo to czteroosobowe zaproszenie do Energylandii. Jeśli ktoś reflektoruje, to bardzo proszę mnie przekonać. Można zaśpiewać, można zarapować, można powiedzieć wierszyk, można też nagrać dźwięk skwierczącego ciała, co tylko chcecie. Albo SMS-owo 664-402-302, albo oczywiście również z głosówkami na jaskowym Messengerze. Czekam na te przekonywanie. Mas Zelmer Lovesty za chwilę, później Kung, See The Upilos London, czyli Galaxy.
1: Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
2: czy 100 metrów od sceny.
1: Festiwale mają swój wyjątkowy bar. Dlatego w Esce mamy festiwalowe love. Zgłoś

0: 990 zł brutto. Nowoczesny SUV, który łączy komfort, technologię i imponujący zasięg. Nawet do 970 km na jednym baku. Odwiedź Jeep Sztukowski w Kaliszu, ulica Wrocławska 27 i umów się na jazdę testową. Jeep Sztukowski Kalisz. Twoja przygoda zaczyna się tutaj.
1: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
2: Zapraszamy do salonu Citroën Sztukowski w Kaliszu przy ulicy Wrocławskiej 27-29.
3: To będzie ostatnia reklama.

może się powtórzę, ale nie jesienią, nie zimą, nie wczesną wiosną, tylko na przełomie wiosna i lata właśnie ten numer brzmi najlepiej. Trafiony, zatopiony Marisa i Odkochaj w Radiu SK tuż przed godziną 10:00. Po 10:00 Rita Ora na naszej antenie na początek.

0: Reklama.
1: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł.
3: MediaMarkt.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii miał być nowy grill,
3: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
6: W Ostrzeszowie przed południe zapowiada się pogodnie z niewielkim zachmurzeniem.

0: Termometry pokażą 24 stopnie, więc będzie przyjemnie ciepło. Po południu temperatura wzrośnie do 28 kresek. Idealny dzień na relaks na świeżym powietrzu.
1: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000.
2: Minęła 10, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Jeszcze dziś prokuratura ma przesłuchać byłego ordynatora ze Szpitala Południowego w Warszawie. Wczoraj dr Emil Jędrzejewski w rozmowie z kanałem Zero alarmował, że na szpitalnym SOR-ze dochodziło do szeregu nieprawidłowości.

Minęła 10, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Jeszcze dziś prokuratura ma przesłuchać byłego ordynatora ze Szpitala Południowego w Warszawie. Wczoraj dr Emil Jędrzejewski w rozmowie z kanałem Zero alarmował, że na szpitalnym SOR-ze dochodziło do szeregu nieprawidłowości.

0: znany jako lekarz milioner, o czym więcej reporterski Michał Rawa.
1: Jak udało się nam potwierdzić w warszawskiej prokuraturze okręgowej, dr Emil Jędrzejewski dziś zostanie przesłuchany. W rozmowie z Kanałem Zero mówił m.in., że przez błędy lekarskie na SOR-ze Szpitala Południowego dochodziło do śmierci niektórych pacjentów, a Dawid Kacprzyk miał fałszować dokumentację medyczną. W reakcji na ten wywiad prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski ma zwrócić się z wnioskiem do prokuratora generalnego o pilne sprawdzenie tych doniesień przez śledczych.
0: Jedna osoba ranna po groźnym incydencie na Komendzie wczoraj w Iławie. Kobieta przyniosła policjantom niechcianą przesyłkę. Doszło do rozszczelnienia, zawartość poparzyła funkcjonariusza. O szczegółach z Iławy Dawid Jakubowski.
2: Kobieta przyniosła paczkę nadaną ze sklepu internetowego, ale twierdziła, że jej nie zamawiała. Policjant podczas jej oględzin został oparzony w twarz substancją. Na czas działań policji i straży pożarnej, w tym specjalnego oddziału do zagrożeń chemicznych, ewakuowano komendę. Policja ustala teraz drogę nadania paczki i cel jej wysłania. Nie wiadomo jeszcze, jaka substancja była w środku.
0: A Bieszczadzki Park Narodowy gotowy na napływ turystów. W tym roku udostępni odwiedzającym ponad 100 km ścieżek, mówi dyrektor parku Ryszard Prędki.
3: W Bieszczadzkim Parku Narodowym przygotowaliśmy 140 km szlaków pieszych. Szlaki te są codziennie patrolowane. Służba parku służy radą i pomocą turystom, którzy odwiedzają park.
0: A służby apelują też, by nie zbliżać się do dzikich zwierząt.
4: SK Ostrzeszów. Sport.
5: Asia Źródlewsko-Lejnik. Kolejne ligowe starcie czeka żużlowców Mulfi Magnus Ostrów. W niedzielę na Miejskim podejmować będą Polonię Piła. Po ostatnich zwycięstwach to Ostrowianie są faworytami tego spotkania. Obecność kibiców obowiązkowa.
6: Mam nadzieję, że się zobaczymy w dużym gronie.
5: Zaprasza Jakub Krawczyk, a początek w niedzielę o 15. I jeszcze coś dla biegaczy. 4 lipca w Bobrownikach, to powiat ostrzeszowski, odbędzie się bieg Bobra. Trasa to 5 km. W planie też coś dla maluchów. Chcecie dołączyć? Zapisy jeszcze trwają. Link i szczegóły sprawdzicie na Facebooku.
7: Najpopularniejszy hit w Polsce. Numer 1 z gorącej 20. Wiktor Waligura, czyli 4 pory roku. Gram dosłownie za 3 minuty. Będzie też m.in. Kuba i Kuba, będzie Juste i Turn the Lights Off, a także Teddy Swims czy Dua Lipa. Łatwo Gang,

0: jeszcze coś dla biegaczy. 4 lipca w Bobrownikach, to powiat Ostrzeszowski, odbędzie się bieg Bobra. Trasa to 5 km. W planie też coś dla maluchów. Chcecie dołączyć? Zapisy jeszcze trwają. Link i szczegóły sprawdzicie na Facebooku.
1: Najpopularniejszy hity w Polsce. Numer 1 z gorącej 20. Wiktor Waligura, czyli 4 pory roku. Gram dosłownie za 3 minuty. Będzie też m.in. Kuba i Kuba, będzie Juste i Turn the Lights Off, a także Teddy Swims czy Dua Lipa. Łatwo gang?

0: Król Eminem na antenie Radia SK i Without Me. Ale jak to, że beze mnie na PG Narodowym, że można zrobić jakiś... W sensie nie, że beze mnie, tylko że bez was, bo cały czas kompletujemy ekipę na SK Karniaki Cup, prawda? I kto już odgadnie, o co chodzi Sławkowi Peszko, to jedno wygwizdane słowo, ten zgarnia Tysiaka, ten zgarnia udział w finale, ten zgarnia nocleg w Warszawie na ten czas SK Karniaki Cup, no i zgarnia szansę na 10 tysięcy złotych w wielkim finale właśnie rozgrywanym na PGE Narodowym już 4 lipca. Rano Mariuszowi się nie udało, więc proszę bardzo, oprócz tego, że ta zagadka czeka w aplikacji Radia SK i na SK.pl, to zagram ją już teraz.
1: Na mundialu liczą się detale, podobnie jak przy wyborze odpowiedniej.
0: Jedno słowo. Jakież tam jedno słowo kryje się za tym gwizdkiem? No, nie jest to słowo stacji, to już wiemy dzięki Mariuszowi. Zgrany zespół ludzi. To może być podpowiedź, która was naprowadzi. Zgłaszacie się na SK.pl i w aplikacji Juste i Jack Style, czyli Turn the Lights Off za moment, a później wesce Teddy Swims.
2: A gdzie tu wsteczny jest?
3: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
4: No, to będzie okazja.
5: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
6: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
7: Autopromocja. Reklama.
8: Fiat Sztukowski. Fiat 600. Postaw na włoski styl, nowoczesne technologie i komfort jazdy każdego dnia. Teraz już od 74 900 zł brutto. W pożyczce 0% i z promocyjnym ubezpieczeniem. Umów się na jazdę testową i odwiedź Sztukowski. Ulica Wrocławska 27, Kalisz.
9: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
10: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
11: jest! Halo, halo! Już 27 i 28 czerwca w Parku Jana Pawła II w Ostrzeszowie zapraszamy na Dni Ziemi Ostrzeszowskiej. Dwa dni pełne muzyki, tańca i rodzinnej zabawy w samym sercu Ostrzeszowa. W sobotę zagrają maskotki Jano Flex, Skowron, Machony, lokalni artyści oraz Blacha 2115 oraz Ewa Farna. W niedzielę studio tańca System, Zumba Kids, pracownia wokalna OCK, Młodzi Garbaci, Andreo Ekalina oraz zespół Bektus. Zapraszamy!
12: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
13: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
14: To będzie ostatnia reklama.
10: Kaufland jest!
15: Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Kaufland jest! I po reklamie.

Całą historię związaną z fundacją Cancer Fighters, z BDOS-em, z Majko, z Łatwogangiem znacie tak dobrze, że ja po prostu zagram ten numer i spełnię to marzenie jeszcze raz. Wszystkie marzenia. Łatwogang i Majko.

0: Avicii, Levels na antenie Radia SK. Dosłownie kilka minut temu dostałem mail o treści Siget 2026, kiedy wystąpią 21 Pilots i gdzie zagra Florence and the Machine. To jest znak sygnał. Znak sygnał, żeby po pierwsze powiedzieć wam o tym, że na Siget was w tym roku wysyłamy, a po drugie, że no tam, gdzie was nie wysyłamy, a chcecie się wybrać, no to za hajs Eski można zabalować. Festiwalowe lobe, 1000 zł do zgarnięcia już dziś w Imprestę. Dajcie nam znać, jakich rzeczy takie, na takie koncerty i festiwale musicie ze sobą zabrać, żeby było fajnie. I jak będzie bardzo fajne zgłoszenie, to bardzo fajne pieniądze do was trafią na wybrany właśnie przez was koncert albo festiwal. Oczywiście, że zgłoszenia na sk.pl i w aplikacji, a za chwilę u nas Dawid Podsiadło. Pięknie płyniesz, a później Clean Bandit i Demi Lovato. Radio
1: SK. Reklama.
2: Misiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
3: A co mamy do wyboru?
2: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
3: Ej, gdzie ty jesteś, skarbie?
2: Jestem w Planet Tours w parku handlowym Ostrzeszów Plaza. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
4: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
5: Po ilu minutach będzie zmiana stron?
6: Po 15. I tyle samo druga strona z hubu. Z delikatesów centrum.
7: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
8: Narodowy Bank Polski posiada 613 ton złota.
9: Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
10: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
11: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
12: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
13: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
12: Zaraz wszystko wyjaśnię.
14: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o tym banku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
15: Jak lato, to

0: żeby oszustą. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o tym banku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
1: Jak lato, to...

Ależ to jest pyszna energia. Taka dawka, 2,5-minutowa Bibi Rexy i Davida Getty, czyli Sad Girls w Radiu SK tuż przed godziną 11. Po 11 Beauty and the Beat też będzie dobrze. Justin Bieber, Nicki Minaj za chwilę.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak wyprzedaż, to w euro.
1: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż na wybrane produkty. Telewizor LG 48 cali OLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2999 zł. Taniej o 500 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna jeszcze tylko dzisiaj. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Zapraszam do stanowiska.
4: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
3: Pani Ania jest na urlopie.
4: Czyli niczego nie załatwię.
3: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
4: Uff, no i to jest zmiana.
5: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez nas i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
6: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
7: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
8: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
12: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90.

0: 10 czerwca do 1 lipca. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
5: W Ostrzeszowie dziś zapowiada się naprawdę przyjemnie. Na niebie zobaczymy niewielkie chmury, a temperatura wyniesie 25 kresek. Po południu zrobi się jeszcze cieplej, bo termometry wskażą aż 28 stopni. Idealny dzień na relaks na świeżym powietrzu.
4: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000.
6: Dokładnie 11 na zegarach, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Patologia musi się skończyć, mówi o sytuacji w Szpitalu Południowym szef Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski. I dodaje, będzie wniosek o zawieszenie prawa wykonywania zawodu przez Dawida Kacprzyka. Na specjalnie zwołanej konferencji wypowiadał się na temat nowych doniesień, które w rozmowie z Kanałem Zero przekazał były ordynator szpitala. Mówił m.in., że przez błędy lekarskie na SOR-ze Szpitala Południowego dochodziło do śmierci niektórych pacjentów, a kierownik SOR-u miał fałszować dokumentację medyczną.
7: Te zarzuty, które się pojawiły, one przekraczają możliwości odpowiedzialności dyscyplinarnej, bo są po prostu zarzutami stricte karnymi, zagrożonymi sankcjami, które z tego wynikają.
6: Mówił dr Łukasz Jankowski, a w sprawie szpitala za chwilę wypowie się też minister.

0: minister sprawiedliwości. Zadania zostały już podzielone. To będzie spotkanie premierów i szerokich zespołów eksperckich. Tak zapowiada się ruszające jutro w Gdańsku forum dotyczące odbudowy Ukrainy. Kijów mówi o swoim pragmatycznym podejściu. Prezydenta Zełenskiego zabraknie, będzie ukraińska premier Julia Sfirydenko. Ważne jest, aby być konstruktywnym w relacjach z Polską. Jestem wdzięczny wszystkim partnerom, każdemu, kto jest z nami, kto jest z Ukrainą, każdemu, kto przygotował wartościowe rzeczy na spotkanie w Gdańsku, mówił Zełenski, który miał wziąć udział w konferencji, ale zrezygnował z udziału po zaostrzeniu relacji między Warszawą a Kijowem. Pewne udziału w 1/16 finału Mistrzostw Świata są już Meksyk, USA, Niemcy, Francja, Norwegia, Argentyna i Kolumbia. A dziś ruszy ostatnia kolejka fazy grupowej. O 21:00 Szwajcaria zagra z Kanadą, Bośnia Hercegowina z Katarem, o północy Maroko zmierzy się z Haiti, a Szkocja z Brazylią. Natomiast o 3:00 w nocy mecz RPA z Koreą Południową i Czech z Meksykiem.
1: SK Ostrzeszów News.
2: Wasze Zudew z Kolejnik. Będzie remont drogi powiatowej w Chlewie. Pójdzie na to 1 000 000 zł. Pieniądze dają po połowie Grabów nad Prosną i powiat ostrzeszowski.
3: Odcinek około kilometra. Cieszymy się, że ta inwestycja w tym roku będzie realizowana.
2: Mówi burmistrz Maksymilian Ptak. To kolejna wspólna inwestycja gminy i powiatu. Rok temu przebudowano drogę w Marszałkach. Będą gry, warsztaty i kreatywne zabawy. Muzeum w Ostrzeszowie zaprasza dzieci i młodzież na wakacje z kulturką. Spotkania odbywać się będą we wtorki i w czwartki o 10:00. Wstęp będzie wolny. Pierwsze spotkanie 7 lipca, a szczegóły na facebookowym profilu muzeum.
4: Uff, jak gorąco. No to was wysyłam do Energylandii w tej godzinie, zgodnie z obietnicą. Wysyłam w waszą stronę Eda Sheerana i jego Bad Habits. Będzie Lana Del Rey, będzie Bausa i Magnetic, a na początek Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Michu Sobkowski, witajcie. 11:02 na zegarach, w ST już grają.

0: Chłopaki z Bausa naprawdę dają radę tym numerem. Magnetic na antenie Radia SK. Zasypaliście mnie zgłoszeniami, jeśli chodzi o Energylandię. Podobało mi się jedno, kiedy to mordeczka napisał, że on by bardzo chciał, żeby jego teściowa się rozerwała w Energylandii. Nie wyślę, bo trochę się boję, że prokurator będzie później mnie ścigał. Karolina też się zgłosiła w sposób jakże śpiewający prawie.
1: SK, SK, głośniej daj! Niech się buja cały kraj. Nucę fałszywie, trudno, hej. I tak mam dziś najlepszy dzień. Znaczy najlepszy byłby w Energylandii oczywiście, ze znajomymi.
0: Karolina, na Eurowizję to cię może nie wyślę. Całe szczęście, co? Ale do Energylandii jak najbardziej. Z paczką przyjaciół po czwórne zapraszam.

0: jest już twoje. Mogę powiedzieć, że nie ostatnie. Dzisiaj na waszym miejscu słuchałbym po godzinie 18 imprezki Rafała Adamczaka. Alex Warren za chwilę, Carry You Home, później Andy Dust, Harris i Zokaria.
1: Autopromocja. Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
2: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Release już w piątek po 20:00 i przez cały czas w naszej eskowej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
8: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
9: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
10: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na TTC.eu.
11: Castorama!
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
11: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
12: Tak?
11: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur, drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak, Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
16: Czy można powtórzyć pytanie?
15: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
16: Tak.
15: Brawo!
17: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
18: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
19: I po reklamie.

0: Dzięki tym swoim oficjalnym hymnom i piosenkom chyba najbardziej kojarząca się wokalistka z mundialem, co? Shakira i Whenever, Wherever wesce.
1: SK Karniaki K.
0: A czy jest ktoś, kto bardziej kojarzy się z piłką nożną i jednocześnie z dobrym... z dobrą atmosferą, z dobrym imprezą? Dobra, niech będzie z dobrym imprezowaniem. Ktoś bardziej niż Sławek Peszko? No chyba nie. Więc chyba warto się z nim spotkać i pograć, i poimprezować, bo to też mamy w planach już podczas wielkiego finału 4 lipca na PGM Narodowym. Finał SK Karniaki Cup. Kompletujemy naszą drużynę. Dziś rano próbował do tej drużyny powołanie dostać Mariusz.
2: Panie Sławomirze, poprosimy
3: lećmy
2: o zdanko.
3: Z tematem, tak.
4: Na mundialu liczą się detale. Podobnie jak przy wyborze odpowiedniej
5: stacji.
6: Stacji. To niestety jest zła odpowiedź.
3: Kurczę, no.
5: Szkoda.

0: No bardzo szkoda, bo Mariusz dołączył do naszej ekipy, w której są już Krystian, Julia, Tomek, Michał, a także Aleksandra. A ma być to jedenastka, no tak, walcząca właśnie o 10 tysięcy złotych w wielkim finale. Mariuszowi się nie udało, zagadka czeka na SK.pl i w aplikacji Radia SK, a to wygwizdane słowo to... zgrany zespół osób, zgrany zespół ludzi. Tyle mogę wam podpowiedzieć. A wy zgłaszacie się na SK.pl po godzinie 13. Kolejna opcja na to, żeby dostać powołanie do naszej drużyny. Za chwilę Stomber, a później Duke Dumont w SC.
1: SK Karniakika.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
4: Sławek, co mówiłeś?
3: No mówię, że zawsze byłem mocny.
1: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
3: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6 tysięcy złotych. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: Elobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów w Elobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Fiat Sztukowski. Fiat 600. Postaw na włoski styl. Nowoczesne technologie i komfort jazdy każdego dnia. Teraz już od 74 900 zł brutto. W pożyczce 0% i z promocyjnym ubezpieczeniem. Umów się na jazdę testową i odwiedź Sztukowski. Ulica Wrocławska 27, Kalisz.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
7: Zapraszamy do salonu Citroën Sztukowski w Kaliszu przy ulicy Wrocławskiej 27-29.
8: I po reklamie.

Gibbs, Hukon i ty masz na antenie Radia SK przed południem, za chwilę popołudnie, z hitami na czasie i Matin Fuczyło, na pewno, bo już był, zostawił słuchawki, zostawił laptopa, zostawił ładowarkę, więc na pewno wszystko, co potrzebne do życia i do grania hitów na czasie, takich jak Bibi Rexha i Faithless New Religion od Matiego już za chwilę po godzinie 12. Michu Sobkowski, mam nadzieję, że słyszymy się jutro po 9. Cześć!

0: Reklama.
1: Czy cały żurek jest gotowy?
2: 27 czerwca odbędzie się ostatnia impreza w historii Magnes Club w Turek. Przed nami Magnes Goodbye Fest 2026. Wyjątkowe pożegnanie miejsca, które przez lata tworzyliście razem z nami. 4 sceny, 20 artystów, a na scenie głównej gwiazda wieczoru Peran van Dijk prosto z Holandii. Bądź częścią tej historii po raz ostatni. Bilety dostępne na magnesclub.pl oraz w dniu imprezy w kasie biletowej.
3: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej, jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr, tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny, tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
4: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Lato nabiera tempa? Przyspiesz razem z nowym Jeepem Compass. Nowy Jeep Compass. Już od 139 690 zł brutto. Nowoczesny SUV, który łączy komfort, technologię i imponujący zasięg. Nawet do 970 km na jednym baku. Odwiedź Jeep Sztukowski w Kaliszu, ulica Wrocławska 27 i umów się na jazdę testową. Jeep Sztukowski Kalisz. Twoja przygoda zaczyna się tutaj.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
9: W Ostrzeszowie szykuje się naprawdę ciepłe popołudnie. Termometry pokażą aż 26 kresek, a niebo będzie niemal bezchmurne. Wieczorem temperatura wzrośnie do 27 stopni. To świetny czas na relaks na świeżym powietrzu. Bez obaw o deszcz czy silny wiatr.
8: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
10: Południe, Agata Chruściak, zapraszam. W ciągu najbliższych minut ma odpowiadać na pytania śledczych w warszawskiej prokuraturze. Przesłuchany będzie dr Emil Jędrzejewski. To były ordynator w Stołecznym Szpitalu Południowym, który alarmował o sytuacji na SOR-ze. W wywiadzie dla kanału Zero oskarżył byłego kierownika oddziału ratunkowego Dawida Kacprzyka o fałszowanie dokumentów i błędne decyzje, które miały prowadzić do śmierci pacjentów. Waldemar Żurek przekazał, że otrzymał już pismo od prezydenta Warszawy, który prosi o pilne działania prokuratury.
11: Analizujemy wszystkie sprawy, jakie toczyły się od 2023 roku. Łącznie mamy 32 postępowania, które były w prokuraturze.
10: Było też 12 spraw dotyczących zgonów, a przypomnijmy, prokuratura prowadzi dwa śledztwa w sprawie Szpitala Południowego dotyczącą oszustw finansowych Dawida Kacprzyka oraz kwestii nadzoru nad szpitalnym SOR-em i utworzenia na oddziale tzw. ścieżki VIP dla polityków Koalicji Obywatelskiej. Szansa dla fabryki, broń dla armii. Umowa już podpisana, 46 tysięcy karabinków GROT dostarczy dla wojska Radomski Łucznik. Do rąk żołnierzy trafi nowa wersja Grota A3, usprawniona we współpracy z wojskowymi.
12: To WOT-owcy bardzo często przynosili informacje, co trzeba usprawnić. A3 jest najlepszą z możliwych.
10: Zaznacza szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Zamówienie ma być realizowane do końca przyszłego roku. Krakowskie kąpielisko Zakrzówek znów dostępne. Otworzy się w weekend wraz z nadejściem największych upałów. Na początku czerwca trzeba było je zamknąć, po tym jak w wodzie wykryto nieznaną

0: substancje. Po badaniach okazało się, że zanieczyszczenie nie było groźne, a sanepid wydał zgodę na użytkowanie obiektu.
1: SK Ostrzeszów News.
2: Właśnie Źródlewsko-Olejnik. Ponad 50 tysięcy złotych dostała w tym roku gmina Kraszewice w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Część pieniędzy już wykorzystano.
3: Zakupiliśmy taki beczkowóz do wody pitnej.
2: Mówi wójt Marta Pijanka. Gmina w tym roku chce też kupić zbiornik na paliwo, maszt oświetleniowy oraz czujki dymu i czadu. Czas zmienić kanapę na leżak. W piątek rusza sezon na kąpielisku w Ostrzeszowie. Na miejscu czekają też boiska do siatkówki, koszykówki i strefa grillowa. Kąpielisko czynne będzie codziennie od 12 do 19, o ile pogoda planów nie pokrzyży.
4: To wszystko, co dzieje się teraz, to tylko mały przedsmak ciepła, które do nas dotrze. Tak, tak, tak, więc w ramach przygotowania się do wysokich temperatur muzycznie będę was rozgrzewał. Bibi Rexa, Faithless, New Religion, Matty Fuchiło, cześć!

0: Od razu robi się gorąco, prawda? ATB i Ecstasy w Radiu SK 18 minut po 12. Słuchajcie, wszędzie widzę i słyszę zapowiedzi tego, że będzie naprawdę mega gorąco. No i to się zgadza, to prawda. W okolicach weekendu ma być naprawdę bardzo, ale to bardzo ciepło, a w innych miejscach jest już teraz. Na przykład we Francji wczoraj padł historyczny rekord. Od kiedy prowadzone są pomiary, aż tak gorąco jeszcze tam nie było. Wow, no i miło byłoby się gdzieś ukryć przed tym, prawda? My możemy wam w tym pomóc. W końcu już jutro SK dowozi kampera. Wraca nasza akcja, w której dostarczymy wam eskowego kampera pod dom i możecie pojechać nim na przedłużony weekend dokąd tylko chcecie. Na przykład nad jezioro albo nad morze. A wyobraźcie sobie, wstajecie rano, przechodzicie kilka kroków i już jesteście na plaży. A to wszystko jest możliwe, naprawdę. Zgłoszenia za darmo w aplikacji Radia SK. Ją możecie też pobrać za darmo. A my już odpalamy klimę w kamperze.
1: Reklama.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.

0: Virgin. To się opłaca.
1: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
2: To będzie ostatnia reklama.

0: Co jeśli? To Carla Fernandez. A co, jeśli by się tak przytulić? Dzisiaj jest dzień przytulania. No nie polecam raczej podchodzenia do losowych osób na chodniku, a raczej odradzam, ale bliskim przytulenie można zaproponować, prawda? Ewentualnie można to zrobić i zaproponować łazikowi marsjańskiemu, który osiągnął niezły sukces. Otóż po 5 latach jeżdżenia po powierzchni Marsa, łazik NASA przebył dystans maratonu. Nieco ponad 42 kilometry. W 5 lat. No i to jest wreszcie sportowiec, z którym ja mogę się utożsamić. Radio SK. To jest SK, Apety, Rose i Bruno Mars. Zaraz.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
5: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
6: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
7: Co dzień.

0: Płatności od sklep Biedronka.
1: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur, drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak, Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Narodowy Bank Polski posiada 613 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
4: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
5: I po reklamie.

0: to Repeat It, Martin Garrix i Ed Sheeran West, 7 minut do 13. Trwa mundial, dzieje się, legendy strzelają gole. Wczoraj na przykład Cristiano Ronaldo zdobył trochę bramek dla Portugalii. Dziś wieczorem i w nocy kolejne mecze. Maroko zagra, Szkocja zagra, Brazylia zagra. Więc jeżeli ktoś nie może spać, no to wiadomo co może robić. Oglądać chociażby Brazylię, będzie się działo. Ale my też gramy, trwa SK Karniaki Cup. Zbieramy naszą eskową jedenastkę, która razem ze Sławkiem Peszko zagra w finale na PGE Narodowym. No i to możecie być wy. Wy możecie strzelać karniaki ze Sławkiem na Narodowym. Naprawdę, i wy możecie w finale zgarnąć nawet 10 tysięcy złotych. Trzeba tylko odgadnąć jedno wygwizdane słowo. Po 13 zadzwonię do kogoś z was, a zagadka na dziś to...
1: Na mundialu liczą się detale, podobnie jak przy wyborze odpowiedniej.
0: O, wiecie o co chodzi? To zgłaszajcie się na sk.pl.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak wyprzedaż, są w euro.
1: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż na wybrane produkty. Telewizor LG 48 cali OLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2999 zł. Taniej o 500 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna jeszcze tylko dzisiaj. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Halo, halo! Już 27 i 28 czerwca w parku Jana Pawła II w Ostrzeszowie zapraszamy na Dni Ziemi Ostrzeszowskiej. Dwa dni pełne muzyki, tańca i rodzinnej zabawy w samym sercu Ostrzeszowa. W sobotę zagrają maskotki Jano Flex, Skowron, Machony, lokalni artyści oraz Blacha 2115 oraz Ewa Farna. W niedzielę studio tańca System, Zumba Kids, pracownia wokalna OCK, Młodzi Garbaci, Andreo e Karina oraz zespół Bektus. Zapraszamy!
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Fiat Sztukowski. Fiat 600. Postaw na włoski styl. Nowoczesne technologie i komfort jazdy każdego dnia. Teraz już od 74 900 zł brutto. W pożyczce 0% i z promocyjnym ubezpieczeniem. Umów się na jazdę testową i odwiedź Sztukowski. Ulica Wrocławska 27, Kalisz.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
8: W Ostrzeszowie czeka nas dziś popołudnie z mieszanką chmur i słońca. Temperatura wzrośnie do 26 kresek, więc będzie naprawdę ciepło. Wieczorem termometry pokażą nawet 27 stopni. Wiatr będzie łagodny, co sprzyja spokojnemu popołudniowemu relaksowi.
7: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000.
9: Już prawie 13. Agata Chruściak, zapraszam. Odpowiada na pytania śledczych dr Emil Jędrzejewski już w prokuraturze okręgowej w Warszawie. To były ordynator w Szpitalu Południowym, który w Kanale Zero mówił o nieprawidłowościach na SOR-ze. Byłego już koordynatora oddziału Dawida Kacprzyka oskarżył o fałszowanie dokumentów i błędy, które doprowadziły do śmierci pacjentów. Wchodząc do prokuratury, nie chciał rozmawiać z mediami.
10: Podtrzymuje pan, panie doktorze, to co wczoraj powiedział w wywiadzie w Zero?
11: Ja już się wypowiedziałem.
10: Czy ma pan dowody? A może po przesłuchaniu znajdzie pan doktor chwilę do nas?
11: Możecie państwo czekać, nie wypowiem się.
9: Doktor Jędrzejewski jest przesłuchiwany jako świadek w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w szpitalu. Przypomnijmy, prokuratura prowadzi dwa postępowania. Dotyczą one oszustw finansowych Dawida Kacprzyka oraz kwestii nadzoru nad szpitalnym SOR-em i utworzenia na oddziale tzw. ścieżki VIP dla polityków Koalicji Obywatelskiej. Czy radny KO publicznie mówił nieprawdę? Skandal w Lublinie i ustalenia Radia SK. Konrad Wcisło został przyłapany po tym, jak parkował autem na miejscu dla osób niepełnosprawnych. Zapewniał, że ma do tego uprawnienia, posłużył się jednak kartą wydaną na ojca. Nieoficjalnie ustaliliśmy, że wniosek o wydanie takiego dokumentu dla siebie radny złożył 10 dni po przyłapaniu na gorącym uczynku.
12: Nie zamierzam podejmować tego tematu, wszystkie, że tak powiem, wyjaśnienia złożyłem.
9: Na incydent z radnym widział i zarejestrował mieszkaniec Lublina, który poszedł z tym na policję. Radny Wcisło może ubiegać się o kartę parkingową, bo w grudniu ubiegłego roku został potrącony przez samochód.

0: 10 dni po przyłapaniu na gorącym uczynku.
1: Nie zamierzam podtytułować tego tematu, wszystkie, że tak powiem, wyjaśnienia złożyłem.
0: Na incydent z radnym widział i zarejestrował mieszkaniec Lublina, który poszedł z tym na policję. Radne wcisło, może ubiegać się o kartę parkingową, bo w grudniu ubiegłego roku został potrącony przez samochód.

0: Ten hit już znamy wszyscy doskonale, prawda? To Jamali, Policeman, 16 minut po 13, to teraz trochę pogadamy, a raczej Sławek Peszko pogada.
1: SK Karniaki Cup.
0: Dokładnie tak, mundial trwa, ale trwa też SK Karniaki Cup. My zbieramy reprezentację Radia SK, która pojedzie na PGE Narodowy i ktoś z tej reprezentacji w finale zgarnie 10 tysięcy złotych. Zgłoszenia cały czas trwają. Do tej pory mamy już 5 zawodników, którzy pojadą do Warszawy i którzy będą strzelali karniaki ze Sławkiem Peszko. Dziś rano próbował Mariusz, no jemu niestety się nie udało, ale na SK.pl zgłosił się do nas Łukasz. Cześć Łuki.
2: Cześć, witam.
0: Ty napisałeś, że w karniakach to jesteś strzelcem wyborowym, czy to jest prawda?
2: Dokładnie, zawsze na 100%.
0: No dobra, powiedz mi, jak już tak stoisz przed tą piłką i masz zaraz uderzyć, to pojawia się jakaś taktyka, coś? Czy tak po prostu strzelasz i gdzie poleci, to poleci?
2: Nie, no wiadomo, siła razy ramię, zamykam oczy i jakoś zawsze siedzi.
0: Bardzo dobrze. Mnie kiedyś zabrali na zawody szkolne, ale po tym jak nie trafiłem do pustej bramki, to moja kariera bardzo szybko się skończyła. Więc Łukasz, wszystko jest w twoich rękach. Powiedz mi, czy ty jesteś gotowy na to?
2: Jestem, czekam.
0: Doskonale. No to tak, wytłumaczę ci zasady. Za chwilkę usłyszysz takie zdanie, które wypowie Sławek Peszko. No jedno słowo będzie w nim wygwizdane. No a potem masz 3 sekundki na to, aby odpowiedzieć, co to za jedno słowo. Dam ci jeszcze tylko jedną wskazówkę. Chodzi o takie określenie na twoją najbliższą paczkę znajomych, z którymi trzymasz się na co dzień. No to co, wołać Sławka?
2: Jedziemy.
0: No to jedziemy, uwaga, puszczam, lecimy.
3: Na mundialu liczą się detale, podobnie jak przy wyborze odpowiedniej
2: ekipy.
0: No, to sprawdźmy, czy dokładnie tak ma być. Uwaga!
3: Na mundialu liczą się detale, podobnie jak przy wyborze odpowiedniej ekipy. Na mundialu liczą się detale,
0: aha,
3: podobnie jak przy wyborze odpowiedniej.
0: No i dobra, ekipy. Uwaga! Tak jest! Mamy to! Oczywiście, że tak, oczywiście, że tak. Słuchaj, Łuki, właśnie zarobiłeś tysiaka. Do tego szykuj się, bo 4 lipca zagrasz mecz o 10 tysięcy na PGE Narodowym. No jak ci się to podoba?
2: Super, fajnie, cieszę się.
0: No i słuchaj.
2: Gdzieś to jest szansa, nie? Duża.
0: No proste, że tak. Słuchaj, szykuj formę w takim razie, bo na pewno się przyda. Nocleg też ogarniemy i spotkanie ze Sławkiem Peszko też. No to co, zadowolenie jest i formę szykujemy, tak?
2: Tak jest, oczywiście.
0: No to doskonale. No to w takim razie gratulacje, a jeżeli wy chcecie strzelić karniaka, to zgłoszenia znajdziecie już teraz na sk.pl.
1: SK Karniaki Cup. Autopromocja. Niektórzy nie dowierzają.
4: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
5: No udało się, ale poczekajcie.

0: grożą.
1: No zawijecie po prostu.
2: Nosem wkręca w Radiu SK.
3: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6000 zł. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Słyszałem, Żurek jest gotowy!
9: 27 czerwca odbędzie się ostatnia impreza w historii Magnes Club w Turek. Przed nami Magnes Goodbye Fest 2026. Wyjątkowe pożegnanie miejsca, które przez lata tworzyliście razem z nami. 4 sceny, 20 artystów, a na scenie głównej gwiazda wieczoru Peran van Dijk prosto z Holandii. Bądź częścią tej historii po raz ostatni. Bilety dostępne na magnesclub.pl oraz w dniu imprezy w kasie biletowej.
10: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład do środy polskie ziemniaki wczesne na wagę złoty 49 za kilogram. Tak, złoty 49 za kilogram oraz pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
11: Codziennie niskie ceny.
12: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
15: I po reklamie.

0: Rihanna, Jay-Z i Umbrella. Tytuł to parasol i w najbliższych dniach to parasol na pewno może się przydać, chociaż raczej do chronienia się przed upałem, a nie deszczem, bo szykują nam się naprawdę rekordowe dni. Ja zamierzam pobić wtedy rekord w leżeniu w chłodnym pomieszczeniu bez wychodzenia na zewnątrz i w ogóle bez ruszania się. Znacie to? Gdy nie chce się wychodzić z domu, bo jest aż tak strasznie gorąco? W temacie domów i mieszkań to, słuchajcie, pozmieniało się. Coraz więcej osób chce sprzedać mieszkanie i coraz mniej osób chce mieszkanie kupić. Przed chwilą trafiłem na artykuł o tym w internecie, no i podobno tylko 5% Polaków uważa, że teraz jest dobry moment na kupno mieszkania. No w skrócie to mieszkanie szuka aktualnie człowieka. Poza tym niektórzy oglądają mieszkania, ja oglądam ich ceny i to są dwa różne hobby.
1: Autopromocja.
2: Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce, czy

0: stanie kupić. Przed chwilą trafiłem na artykuł o tym w internecie. No i podobno tylko 5% Polaków uważa, że teraz jest dobry moment na kupno mieszkania. No w skrócie to mieszkanie szuka aktualnie człowieka. Poza tym niektórzy oglądają mieszkania, ja oglądam ich ceny i to są dwa różne hobby.
1: Autopromocja.
2: Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku, przy barierce.

0: Mariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
3: Misiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
4: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbijki tańczą w takt salsy.
3: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
4: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
5: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours, park handlowy Ostrzeszów Plaza.
6: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
7: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
8: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
9: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa Breska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
10: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
13: Zapraszamy do salonu Citroen Sztukowski w Kaliszu przy ulicy Wrocławskiej 27-29.
14: I po reklamie.
15: Bye.

ostatnio ten hit znalazł się wśród waszych ulubionych. W gorącej dwudziestce. Chociaż pierwszy wtedy był Wiktor Waligura, którego zagram wam już za chwilę. W piątek o 18:00 kolejne notowanie gorącej dwudziestki, więc głosujcie koniecznie. A tymczasem ustaliliśmy już, że jest ciepło, a będzie gorąco, więc pamiętajcie o nawodnieniu. My Wesce chętnie wam w tym pomożemy. Mam zestaw naszych gadżetów do oddania, m.in. butelkę. Na wodę w sam raz. Powiedzcie mi tylko, co poszło wam dziś, albo wczoraj, albo ostatnio wyjątkowo dobrze. Co wam się bardzo dobrze udało. Pochwalcie się trochę, a co? Nagrywajcie głosówki i wysyłajcie na Messengerze do Radia SK.

0: Reklama. W moim mieście padał deszcz. Burmistrz Nowogardu Michał Wiatr i Radio SK zapraszają na wyjątkowe koncerty w ramach trasy SK Music Tour. Widzimy się 26 czerwca. Start godzina 19. Plac Szarych Szeregów w Nowogardzie. Na scenie Eryk Moczko oraz Grupson. Muzyczne otwarcie lata w Nowogardzie. Wstęp bezpłatny. Partnerzy wydarzenia: Miasto Nowogard i ekomieszkańcy gminy Nowogard. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
1: Najpierw biegną pobawić się na

0: podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Lato nabiera tempa? Przyspiesz razem z nowym Jeepem Compass. Nowy Jeep Compass. Już od 139 690 zł brutto. Nowoczesny SUV, który łączy komfort, technologię i imponujący zasięg. Nawet do 970 km na jednym baku. Odwiedź Jeep Sztukowski w Kaliszu. Ulica Wrocławska 27. I umów się na jazdę testową. Jeep Sztukowski Kalisz. Twoja przygoda zaczyna się tutaj.
2: To będzie ostatnia reklama. Zapraszam do stanowiska.
3: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
2: Pani Ania jest na urlopie.
3: Czyli niczego nie załatwię.
2: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
3: Uff, no i to jest zmiana.
4: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
7: W Ostrzeszowie w środowe popołudnie czeka nas ciepło. Termometry pokażą około 27 kresek. Niebo będzie częściowo zachmurzone, ale słońce też się pojawi. Wiatr będzie słaby, choć odczuwalny. Uwaga, od jutra spodziewajcie się upałów z wysokimi temperaturami.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
8: Już prawie 14, Agata Chruściak, zapraszam. Będziemy wyjaśniali każdy element tej sprawy, zapewnia premier w reakcji na nowe informacje dotyczące afery w warszawskim Szpitalu Południowym. Lekarz sygnalista i były ordynator dr Emil Jędrzejewski zeznaje w prokuraturze. Wcześniej w Kanale Zero oskarżył byłego koordynatora SOR-u Dawida Kacprzyka o fałszowanie dokumentów i błędy, które doprowadziły do śmierci pacjentów.
9: I tak jak powiedziałem, nie będzie żadnej litości dla tych, którzy dopuścili się ewentualnych przestępstw, to oczywiste, albo wykroczeń o charakterze moralnym, to także znajdzie swój finał, tak czy inaczej.
8: Mówi Donald Tusk, a prokuratura prowadzi dwa postępowania w sprawie Szpitala Południowego. Dotyczą oszustw finansowych Dawida Kacprzyka oraz kwestii nadzoru nad szpitalnym SOR-em i utworzenia na oddziale tzw. ścieżki VIP. Kłamał i parkował na miejscu dla niepełnosprawnych, bulwersujące zachowanie lubelskiego radnego KO. Jak ustaliło Radio SK, Konrad Wcisło dopiero 10 dni po przyłapaniu na gorącym uczynku wystąpił o dokument, który, jak wcześniej twierdził, posiadał. Jak nagrano go, gdy parkował na kopercie. Temat śledzi Bartłomiej Ważny, który jest przed lubelskim ratuszem. Powiedz, co na to magistrat.
10: Tak, jestem. Jak powiedziała mi rzeczniczka prezydenta Lublina Justyna Guść, o całej sprawie dowiedziała się dopiero ode mnie. Czekamy cały czas na oficjalny komentarz od ratusza oraz na informacje od Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Lublinie. No to właśnie ten organ wydaje takie karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
8: A radny może ubiegać się o kartę parkingową, bo w grudniu ubiegłego roku został potrącony przez samochód. Zablokowana A1 w Śląsku w kierunku Łodzi, to po wypadku na autostradzie w Dobieszowicach. Zderzyły się tam trzy pojazdy, w tym ciężarówka. Utrudnienia także na A4 w kierunku Wrocławia. Między węzłami Legnica Południe, a Legnica Wschód. Bus wypadł z jezdni. Prawy pas autostrady jest zablokowany.
11: SK Ostrzeszów News.
12: Wasze Żuzlew Skolejnik. Ponad 56 tysięcy zwolnień niezgodnych ze swoją specjalizacją wystawiło w rok trzech wielkopolskich lekarzy. ZUS bada, czy dopuścili się nadużyć. Wielkopolska jest jednym z regionów z najwyższą liczbą L4 w Polsce. Średnio każdy lekarz w naszym województwie wystawia ich prawie 160. Gmina Przygodzice zaprasza na spacery przyrodnicze wokół stawu Glinianka. To jedna z atrakcji Doliny Baryczy.
13: Przewodnikiem jest Robert Kaczmarek, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury.
12: Mówi Paweł Marciszewski z Przygodzic. Za spacery są dla grup zorganizowanych, ale to miejsce warto też odwiedzić samemu.
14: Dzisiaj mamy dzień przytulania. Z tej okazji ja chciałbym przytulić się do klimatyzatora w naszym studiu Radia SK. No w końcu jest ostatnio naprawdę niezłym wsparciem, ale ja postaram się być nim dla was też. Matich Uczyło, to są hity na czasie. No to dzień dobry. I gram pierwsze miejsce gorącej 20. Wiktor Waligura i 4 pory roku.

0: Jak miło jest sobie zanucić ten hit. Milky, David Guetta, Just The Way You Are w Radiu SK, 17 minut po 14. Ja szukam waszych dzisiejszych sukcesów. No w końcu chcę was wszystkich chwalić, chcę bić brawo i mówić, że pięknie sobie radzicie. A co? Ania się nagrała na Messengerze Radia SK.
1: Cześć SK.
0: No cześć.
1: Mi ostatnio udało się odpocząć. Mam z tym duży problem i nie potrafię, a dwa dni temu przeleżałam cały dzień. Nie robiłam nic oprócz podstawowych funkcji życiowych i jestem z siebie dumna.
0: No i ja też jestem z ciebie dumny, bo faktycznie ja też miałbym pewnie z tym problem, więc podziwiam. Sztuka odpoczynku jest trudna, to się zgadza. Bardzo dobrze, że odpoczęłaś z tymi podstawowymi funkcjami życiowymi. To

0: chyba wszyscy w najbliższy weekend zamierzamy podejść do tematu tak samo. Jakoś nie marzy mi się wychodzenie na zewnątrz, gdy w cieniu będzie 40. Artur też się nagrał.
1: Gdzie udało mi się idealnie obrócić naleśnik w powietrzu, więc brawo ja.
0: No brawo ty, to są sukcesy. Za każdym razem, gdy mi się to uda, to rozglądam się, czy przypadkiem ktoś może tego nie widział, nawet gdy jestem sam w domu. Bo to są przecież zdolności profesjonalnego szefa kuchni.
2: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
3: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.
4: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę.

0: oferujący aplikację mobilną MOLMOVE.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Villaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
5: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
6: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
7: Ty plus soczysta przekąska równa się owocowa promka. Arbuz 71% taniej, złoty 99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 24 czerwca. Cena przed obniżką 6,99.
8: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
9: To mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99.

0: marca do 1 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
1: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
2: Wygraj fantastyczny weekend w Holiday Park Szczecin. Czekają kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło, Booster Max, ekstremalne wahadło lub Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Holiday Park Szczecin. Zgłoszenia do zabawy na lunapark.sk.pl. Holiday Park Szczecin nakręca Radio SK.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
5: I po reklamie.

0: Legendarny kawałek, prawda? Paktofonika. Jestem Bogiem.
1: Widzę, że pan się ładnie przedstawił przed nam tutaj w tej chwili słuchaczom, przed milionami słuchaczy.
0: 22 minuty przed 15. To jest SK. Więcej rapowych hitów.

0: Gramy w Rap 20 w każdy poniedziałek o 23. Tam ostatnio na pierwszym miejscu wylądował duet roku. Łatwo Gang i Majko. I wszystkie marzenia SK.pl, tam możecie głosować na ulubione hity. A ja tymczasem sprawdzam wasze sukcesy. Basia się nagrała.
1: Cześć SK. Ja dzisiaj oddałam córę do przedszkola i zamiast odpoczywać, to strzeliłam, w sensie umyłam wszystkie okna. Pozdrawiam serdecznie.
0: Basia, skoro ty strzeliłaś wszystkie okna, no to już prawie tak, jakbyś strzelała karniaki w okienko. My zbieramy naszą SK-ową jedenastkę, SK Karniaki Cup. Dzisiaj dołączył do nas Łódź. No Basia, ty możesz być kolejna w takim razie. Do zgarnięcia 10 tysięcy złotych w finale. Mecz w loży VIP, a raczej oglądanie meczu w loży VIP ze Sławkiem Peszko, a do tego udział we wspomnianym finale na PGE Narodowym. Zgłoszenia na SK.pl. No to Basia, skoro już tak dobrze radzisz sobie dzisiaj z tymi okienkami, no to może warto. Ale wy też możecie się zgłaszać na SK.pl za darmo.
2: Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy znajdziesz produkty do ogrodu w niskich cenach. Czas na relaks w ogrodzie i grillowanie. Na przykład grill węglowy Angular już za 369, gazowy grill czteropalnikowy Kamila za 599, czy meble ogrodowe Lira. Stół, dwa fotele i sofa za 1349. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
8: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku arbuz ze skrzyni tylko złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre, kilogram jedynie 4,99. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland!
9: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? I kto będzie następny? Nigeryjski książę?
12: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dymbanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
13: I po reklamie.

0: to Dawid Podsiadło i Na Błysk w Radiu SK. Ja dzisiaj sprawdzam, jakie macie sukcesy. Kasia się nagrała.
1: Hej, SK,
0: no cześć.
1: Kaśka, co mi wyszło w ostatnich dniach dobrze? To, że w te upały mogę schładzać klientów, pasażerów, których wożę na taksówce.
0: No to w takim razie, Kasia, w imieniu wszystkich pasażerów, których chłodzisz, dziękuję, ale teraz chłodzić będą was oni. Kasia Węsierska i Michał Hanczak, oni przejmują antenę, no i wrzucamy na luz.

0: sexy chick.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: Po ilu minutach będzie zmiana stron?
10: Po 15. I tyle samo druga strona z hubu. Z delikatesów centrum.
11: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99.

0: Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
1: Fiat Sztukowski. Fiat 600. Postaw na włoski styl. Nowoczesne technologie i komfort jazdy każdego dnia. Teraz już od 74 900 zł brutto. W pożyczce 0% i z promocyjnym ubezpieczeniem. Umów się na jazdę testową i odwiedź Sztukowski. Ulica Wrocławska 27, Kalisz.
2: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
3: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli Twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
8: Pod koniec dnia w Ostrzeszowie zrobi się naprawdę ciepło. Termometry pokażą 27 kresek. Słońce będzie się przebijać przez chmury, a wiatr powieje słabo z północnego zachodu. Od jutra czeka nas fala upałów. Temperatura wzrośnie nawet do 33 stopni.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
9: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Odpowiadał na pytania śledczych. Zakończyło się przesłuchanie doktora Emila Jędrzejewskiego, lekarza sygnalisty, który ujawnił kolejne nieprawidłowości w Szpitalu Południowym w Warszawie. Chodzi m.in. o zgony pacjentów, do których miało dochodzić w wyniku zabiegów prowadzonych przez niedoświadczonych lekarzy na SOR-ze. Przed prokuraturą jest Mateusz Chłystun. Powiedz, na czym najbardziej zależało śledczym?
10: Przede wszystkim na zweryfikowaniu informacji ujawnionych przez lekarza w mediach i znalezieniu na nie dowodów.
11: Dowód też ma swoją wartość, jeżeli ktoś mówi słyszałem, bo wtedy pytamy go od kogo, w jakich okolicznościach, kiedy.
10: Mówił prokurator generalny Waldemar Żurek. Tymczasem obrońca lekarza, koordynatora SOR-u, czyli Dawida Kacprzyka, ogłosił w mediach, że jeśli zeznający dziś lekarz nie udowodni swoich informacji, a potem nie wycofa zeznań, czeka go proces karny.
9: Chodził w nocy po tunelu warszawskiego metra. Policja sprawdza powody. Stołeczni mundurowi przesłuchują zatrzymanego 30-letniego mężczyznę. To prawdopodobnie Francuz. Ten uszkodził kratkę wentylacyjną przy wyjściu ze stacji metra Służew.
12: Na tę chwilę nie posiadamy informacji, aby w wyniku tego zdarzenia ktoś odniósł obrażenia lub doszło do uszkodzenia infrastruktury.
9: Mówi Marta Haberska z policji na warszawskim Ursynowie. Przez ten incydent i w związku z działaniami policjantów metro rano nie kursowało na odcinku od Kabat do Politechniki. Każdym dniem będzie coraz cieplej. MGW wydał ostrzeżenia drugiego stopnia dla 10 województw w zachodniej, południowo-zachodniej i centralnej części kraju. W ciągu dnia temperatura wyniesie nawet do 34 stopni.
13: SK Ostrzeszów News.
14: Nasze źródło w Skolejnik. Nie trzeba już stać w kolejce ani spieszyć się do urzędu przed jego zamknięciem. Urzędomat stanął w Ostrzeszowie przed starostwem. Między innymi dowody rejestracyjne i dokumenty geodezyjne można teraz odbierać przez całą dobę po otrzymaniu SMS-a z kodem, z tym, że na odbiór są tylko 2 dni. Wjazd autem do lasu? Trzeba to dobrze przemyśleć. Ostrzegają leśnicy sprzed Borowa, bo...
15: Po lesie można się poruszać pojazdem silnikowym, ale wyłącznie drogami publicznymi.
14: Mówi leśnik Marcin Frąckowiak. Parkować też trzeba z głową, tak by nie blokować przejazdu.
16: Wrzuć na luz!
17: Wrzuć na luz!
16: Wrzuć na luz!
17: Wrzuć na luz!
18: W ogóle nie mamy w planach dzisiaj was rozgrzewać. Raczej będziemy sprawiać, że będzie was mroziło. Ale w tym dobrym tego słowa znaczeniu.
19: Oczywiście nie będziemy tutaj tworzyć chłodnej atmosfery, tylko jak zawsze będziemy emanować dobrym humorem, bo ja mam dzisiaj w ogóle jak świątkowo dobry nastrój.
18: 3 minuty po godzinie 15.
19: Nie zepsuj
18: mi go. Spotkasz szefa i się skończy.
19: Kasia Wiesierska.
18: Michał Hanczak, wrzucamy na luz.

0: Oj, zdecydowanie lato nie stygnie, tylko dopiero nabiera rumieńców.
1: No mam wrażenie, że się rozpoczyna, dlatego że sprawdziłam prognozy pogody na przyszły tydzień. Zresztą rano pozdrawiam Artura, naszego ochroniarza. Rano, przed chwilą, przed wejściem na program, miałam dzisiaj taką rozmowę, że Artur powiedział, no nie trzeba na wakacje wyjeżdżać, co skomentowałam hasłem, jaka to oszczędność i uważam, że jest w tym coś dobrego.
0: Swoją drogą, by w studiu naszym nowym eskowym mamy też palmy. Nie wiem, czy widzieliście jakieś tam socjale z naszego studia, obejrzyjcie na Instagramie.
1: Myślę, że to jest znak od naszego szefa, że jednak w tym roku ten wniosek urlopowy zostanie odrzucony.
0: 15 minut po godzinie 15, na razie nie wybieramy się na urlop w najbliższych dniach, tylko wrzucamy razem na luz.
1: Zostałam zainspirowana kilka dni temu, zobaczyłam takie nagranie od kogoś gdzieś w mediach społecznościowych, kto po prostu podzielił się taką refleksją, a co gdybyśmy mogli wystawiać rachunki ludziom za straty emocjonalne? Na przykład dziś przez ciebie musiałem się dużo denerwować, więc wisisz mi 4,5 tysiąca złotych.
0: A skąd, przepraszam, taka kwota?
1: Po prostu, to tak rzucam. Aha. To była taka propozycja. To można mogę sobie wystawić na 25, ale to ty sam musisz ocenić.
0: Cennik sobie można samemu ustalić, rozumiem.
1: Pamiętajmy,
0: i za co
1: że nerwy
0: i ile.
1: Są bezcenne, absolutnie nic nam nie zwróci.
0: Szargane, no właśnie. No dobra, no to za co wy byście dzisiaj w środę po południu wystawili i komu?
1: Rachunek.
0: Jaki rachunek?
1: I jakiej wysokości? Nagrywajcie głosówki na eskowym Messengerze, chętnie wszystkie przejmiemy.
0: Justin Bieber, Nicki Minaj, a także Imagine Dragons już za chwilę od nas.
2: Reklama. RTV Euro AGD. Jak wyprzedaż, to w euro. I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż na wybrane produkty. Telewizor LG 48 cali OLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2999 zł. Taniej o 500 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna jeszcze tylko dzisiaj. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 49 zł za kilogram. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland. Kaufland jest.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Przyszały żurek jest gotowy!
9: 27 czerwca odbędzie się ostatnia impreza w historii Magnes Club Wtórek. Przed nami Magnes Goodbye Fest 2026. Wyjątkowe pożegnanie miejsca, które przez lata tworzyliście razem z nami. 4 sceny, 20 artystów, a na scenie głównej gwiazda wieczoru Peran van Dijk prosto z Holandii. Bądź częścią tej historii po raz ostatni. Bilety dostępne na magnesclub.pl oraz w dniu imprezy w kasie biletowej.
10: I po reklamie.

0: 29 minut po 15.
1: Głos do rozpoznania na końcu świata.
2: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
1: Trochę tak jak głos tego pana, którego za chwilę wam zagramy.
0: To prawda, on jest bardzo charakterystyczny, też bardzo charakterystyczny ma wygląd, no ale w radiu posłuchamy. In My Bones, All We Got na przykład, albo Do It Again, to takie hity, które ma na koncie.
1: Znacie jego numery bardzo dobrze, być może nie wiecie jak wygląda, ale wiecie jak brzmi, a nazywa się Ray Dalton.
0: No to teraz do takiego Rayu, raju was zabierzemy z nowym kawałkiem od tego pana, Got It High, tak się nazywa, a że w Esce gramy mnóstwo nowości, to co, to premiera, no lecimy.
1: Wszystkie hity się tu zaczynają, więc niech ten też się tu zacznie.

0: Anne Wittetin.
1: Pięknie, Dua
2: Lipa. Chciałam to z nią powiedzieć od zawsze.
1: Dua Lipa i nie ma Lipy, Kasia Węsierska. 15.36 na zegarkach. Wrzucamy na luz.
2: Zbieramy dzisiaj wasze rachunki do wystawienia dla innych ludzi za rzeczy, których trudno jest wycenić, których nie da się właściwie wycenić. Na przykład straty emocjonalne.
1: Można abstrakcyjnie nagrywać głosówki na Messengerze Radia SK. No i jest Kasia, która komu chciałaby ten rachunek dzisiaj wystawić?
3: Mojemu mężowi w wysokości 5000 zł za to, że jest na delegacji. A ja jestem sama z dwójką przeziębionych dzieci.
2: Ja nie chcę zabrzmieć jak materialistka, ale czy to nie jest trochę za mało, Kasia? 5000?
1: Czekaj, no spokojnie, no 5000 to jest naprawdę sobite wynagrodzenie.
2: No ale jak on na przykład na 2 tygodnie w tę delegację wyjechał?
1: Nie, no co ty, ja myślę, że to jest krótka delegacja.
2: Jeżeli Kasia 3 godziny, to jestem w stanie przyjąć tak kwotę.
1: No ale faktem, tu mamy i pielęgniarkę, i pewnie kucharkę, i sprzątaczkę w jednym.
2: Więc... Mamy do tego jeszcze no tak, takim panią zapewniającą rozrywkę, bo wiadomo, że dzieci chore to dzieci marudne. Ktoś, kto pierze, ktoś, kto...
1: Dobra, już nie wyliczę, bo zaraz się okaże, że faktycznie
2: mówiłam,
1: to 5 tysięcy
2: to
1: jest za mało. Chłopie, ty wracaj z delegacji jak najszybciej. Radio SK. Bo się nie wykosztujesz. Autopromocja.
4: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny w...
5: Sławek, co mówiłeś?
4: No mówię, że zawsze byłem mocny...
6: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
4: Strzelisz coś?
7: Autopromocja.
8: Reklama. Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także, jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych okresach.

0: środach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
2: Zapraszamy do salonu Citroen Sztukowski w Kaliszu przy ulicy Wrocławskiej 27-29.
3: To będzie ostatnia reklama.

0: obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie, wie, wie.
1: I po reklamie.

0: Jeżeli komuś gorąco,
1: już
0: to my jeszcze
1: proszę
0: fire,
1: do pieca
0: fire
1: nie
0: gramy.
1: Dokładać. Bardzo proszę tego nie robić, chociaż pogoda ma takie plany, dlatego że w przyszłym tygodniu ma być, uwaga, podobno 38 stopni.
0: Szymza na antenie Radia SK, ale teraz czas na naszego słuchacza Sebastiana, bo wystawiamy rachunki.
1: Za straty moralne, emocjonalne, jakie chcecie, no niematerialne w każdym razie.
2: Cześć Eska. Ja to bym wystawił rachunek mojej szefowej dzisiaj, bo dzwoniłem do niej, bo się

0: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
3: Villaro to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
8: W Ostrzeszowie po południe zapowiada się naprawdę ciepło, z temperaturą sięgającą 27 kresek. Choć na niebie pojawi się sporo chmur, słońce też da o sobie znać. Od jutra czekają nas upały z jeszcze wyższymi temperaturami, więc warto przygotować się na gorące dni.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
9: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Świadek nie odpowiedział na żadne z pytań, przekazuje prokuratura po zakończeniu przesłuchania lekarza sygnalisty ze Szpitala Południowego w Warszawie. Doktor Emil Jędrzejewski został wezwany po tym, jak w wywiadzie dla kanału Zero stwierdził, że w placówce dochodziło do zgonów pacjentów wynikających z zaniedbań uczących się lekarzy. Śledczy chcieli też zabezpieczyć jeden z kluczowych dowodów.
10: Telefon świadka, na którym jest zarejestrowana wiadomość informująca o zaniedbaniach.
9: Mówi prokurator Antoni Skiba, lekarz nie zostawił jednak aparatu w prokuraturze, twierdząc, że korespondencja

0: Konferencję w tej sprawie prowadził z użyciem innego telefonu. Śledczy zamierzają teraz zabezpieczyć kolejne dowody w samym szpitalu. Kolejne problemy w stołecznym metrze. Policja zleciła zamknięcie stacji Służew. Wcześniej zatrzymano tam mężczyznę, który rano wbiegł do tunelu i sparaliżował ruch. Z tymi informacjami Michał Skolimowski, powiedz, z czym są związane działania policji?
1: Czekamy na szczegóły od mundurowych. To najpewniej ciąg dalszy wyjaśniania porannego incydentu, choć już wcześniej sprawdzono teren pod kątem obecności potencjalnie niebezpiecznych przedmiotów czy pakunków. Ruch na pierwszej linii wznowiono przed południem. Ale znów są problemy i znów wyłączono z ruchu 10 stacji. Do zakończenia działań policji pociągi linii metra M1 kursują tylko na odcinku Młociny Politechnika.
0: Szkadra zaczęła letnie zgrupowanie w Krakowie. Pierwszy sparing już jutro. Rywalem Polaków będzie reprezentacja Finlandii, a z kolei w sobotę biało-czerwoni zmierzą się ze Słowacją. Oba mecze zostaną rozegrane w hali AGH bez udziału publiczności oraz mediów. Pozwoli to sztabowi szkoleniowemu na swobodne testowanie składu.
2: SK Ostrzeszów. Sport.
3: Asia Źródlewsko-Lejnik. Kolejne ligowe starcie czeka żużlowców Mulfi Magnus Ostrów w niedzielę na Mińskim. Podejmować będą Polonię Piła. Po ostatnich zwycięstwach to Ostrowianie są faworytami tego spotkania. Obecność kibiców obowiązkowa.
4: Mam nadzieję, że się zobaczymy w dużym gronie.
3: Zaprasza Jakub Krawczyk, a początek w niedzielę o 15:00. I jeszcze coś dla biegaczy. 4 lipca w Bobrownikach, to powiat ostrzeszowski, odbędzie się bieg Bobra. Trasa to 5 km. W planie też coś dla maluchów. Chcecie dołączyć? Zapisy jeszcze trwają. Link i szczegóły sprawdzicie na Facebooku.
2: Wrzuć na luz.
5: Wrzuć na luz.
2: Wrzuć na luz.
5: Na luz.
3: Dwie minuty po 16:00, idealna pora na to, żeby zarapować.
6: O, będziemy rapować, tak, o planach na dzisiejszy całkiem ciepły wieczór. A wiesz, że w ogóle dzisiaj jest dzień przytulania?
3: Nie, właśnie teraz sobie zdałam sprawę, że przed chwilą w tym studiu byli Rahim i Focus. I to, że ja mówię, że my będziemy rapować, to właśnie zniewaga nastąpiła dla nich.
6: Może nie będą słuchać, bo akurat są w windzie, także spokojnie. Felix Jasmine Thompson na początek, Kasia Męsierska.
3: Michał Hanczak, dzień dobry.

0: Niedawno w Warszawie, a teraz w Radiu SK Black Eyed Peas.
1: Właśnie, wystartujmy z wolnym popołudniem, mamy nadzieję, i z rapsami. Co prawda nie piątek, ale mówią, że środa to mały piątek, więc...
0: I nawet jeżeli nie macie planów, to można o tym nam zarapować, a jak macie plany, to tym fajniej, jeżeli nagracie głosówkę z waszym rapsem na ten temat.
1: Nie bójcie się, nie wstydźcie, my robimy to pierwsi, żeby przetrzeć szlak.
0: My robimy to gorzej niż wy.
1: To też prawda. Czekamy na wasze głosówki z rapsami, które są a cappella, bez podkładu, żebyśmy my potem mogli to zmiksować, tak jak teraz na żywo zmiksujemy siebie. Kto pierwszy?
0: Mogę zacząć.
1: No chcesz? To dawaj.
0: Albo ty, jak chcesz.
1: Nie,
0: to
1: może ja, wiesz, bo ja już chcę mieć za sobą, bo mam strasznie długie jakieś, dziwnie mi wyszło tak. Gdy w słońcu świat praży się i w upale tonie, wieczór spędzę sobie z lemoniadą na balkonie.
0: Ale ładnie i trudne, praży?
1: Ładnie wyszło.
0: Ja
1: no.
0: Mam inny plan jednak. Jak rękawiczki zmieniam dziś mikrofony, bo potem nagrywam książki, kolejne strony.
1: O, czyli pracowicie przed tobą. Dobrze, że mikrofony, a nie facetów, bo już myślałem, że będzie coś pikantnego w tym rapsie.
0: Nie, na szczęście to jest jedyna rozrywka w moim życiu, jeżeli o zmiany chodzi. Dajcie znać, jaką u was.
1: Czas na was. Właśnie, czekamy na wasze rapsy. Jak widzicie, każdy z nas ma inne plany, ale każdy da się wyrapować. Czekamy jako Messenger Radia SK, głosówki, a może jakieś prezenty też będą.
0: Nagrywajcie.
2: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. SK Live Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22 stery przejmuje sam on.
3: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
2: SK Live Remix już w piątek po 20. I przez cały czas w naszej eskowej apce.
4: Autopromocja.
5: Reklama. W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Misiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
7: A co mamy do wyboru?
6: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
7: Ej, gdzie ty jesteś, skarbie?
6: Jestem w Planet Tours w parku handlowym Ostrzeszów Plaza. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
8: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Links.

0: pod 227. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Fiat Sztukowski. Fiat 600. Postaw na włoski styl. Nowoczesne technologie i komfort jazdy każdego dnia. Teraz już od 74 900 zł brutto. W pożyczce 0% i z promocyjnym ubezpieczeniem. Umów się na jazdę testową i odwiedź Sztukowski. Ulica Wrocławska 27, Kalisz.
2: Gastorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miał być nowy grill,
2: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
4: To będzie ostatnia reklama. W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
5: I po reklamie.

0: Stanach. Sobel, cześć, jak się masz?
1: A bardzo dobrze, dziękuję.
0: Mamy klimę w studiu. To było pytanie i w sumie oni trochę już odpowiedzieli.
1: Wiesz, bo ja to wszystko biorę do siebie, naprawdę. Ja mam z tym duży problem, wszystko biorę do siebie. Jak postawisz jedzenie, też biorę do siebie od razu.
0: Wszystkie pieniądze to ja też akurat wziąłem najchętniej do siebie.
1: A propos dnia przytulania, dzisiaj najlepiej przytulać duże sumy, no.
0: Jak wam mija ta środa?
1: Czas na wasze rapsy. No właśnie, mamy dziewczyny. Dziewczyny po prostu są zarąbiste dzisiaj i nam wyrapowały swoje plany na to popołudnie i wieczór. Zaczyna Anita. Anita, prosimy na scenę Radia SK.
2: Stoję we Wrocławiu, przy ogromnym korku, ale wiecie co? Byle do piątku.
0: No, to ta myśl przyświeca absolutnie wszystkim dzisiaj i jest jeszcze Edyta.
3: Kocham upały, takie lato jest urocze, a żeby się schłodzić, to na basen sobie skoczę.
1: O, bardzo dobry pomysł to jest. No to jeszcze Wiktoria, prosimy.
4: Dziś książkami dzień zawalony, bo przygotować się trzeba do obrony.
0: Przy tej temperaturze to nie chce się nic, już nie wspominając o nauce.
1: A jak się bronić, to jak najcięższą książką trzeba, to pamiętaj, cegłą. Bardzo wam dziękujemy za rapsy. A tymczasem nowość od Bibi Rexy i Davida Getty wam zagramy. Sad Girls. To nie o naszych słuchaczkach.

0: I znowu poczuliśmy się jak w te wakacje, kiedy szliśmy do kina na Shreka. To było tylko 25 lat temu.
1: I'm a believer, Smash Mouth, za nami w Radiu SK. A propos wakacji, nie pytam o plany, bo to jest tak samo irytujące pytanie, jak to o plany na Sylwestra. Jeszcze nie jesteśmy w tym momencie, ale gdybyście chcieli pierwszy przedłużony weekend, to my się zgłaszamy.
0: A bo jutro już tak naprawdę podstawiamy wam kampera, bo SK dowozi kampera, ta akcja wróciła.
1: Od czwartku do poniedziałku kamper wasz, jedziecie na terenie Polski, gdzie tylko chcecie, samochód jest zatankowany i czeka na was.
0: Możecie pojechać tak naprawdę nad morze, możecie w góry, na Mazury.
1: Jak ktoś się spręży, to może i tu i tu, bo w sumie przez 4 dni długa trasa, ale może warta.
0: Ciekawy jestem swoją drogą, czy ktoś na przykład wygrywając kampera u nas stwierdziłby, a w sumie to fajnie się tam śpi, to sobie postawię koło domu na działce, po prostu się tam przeniosę, ale będę codziennie z sąsiadami grillował obok kampera.
1: Jest szansa, że ja bym tak stwierdziła, dlatego ja nie mogę wygrać tego kampera, ale wy możecie. Zgłaszacie się na SK.pl
0: i w naszej aplikacji. Właśnie, tylko w naszej aplikacji. My się cały czas tego uczymy, ale mamy aplikację w telefonach, tylko my się zgłosić nie możemy, a wy możecie ją ściągnąć i się zgłosić choćby zaraz.
1: Jutro rano ktoś się dowie, czy to do was trafi kamper, więc drzwi, oczy, usta, uszy szeroko otwarte, żeby do was naprawdę dotarło.
0: Ja za chwilę zagramy Ed Sheeran Shape of You po krótkiej przerwie. Usta?
1: Żeby się nałykać świeżego powietrza z tej radości. Dobrze.

0: Reklama.
1: Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6000 zł. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w super cenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatu w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Kto zwalcza ból?
5: Fundary!
4: Kto?
5: Fundary! Fundary!
6: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.

0: Honda lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
3: I po reklamie.

0: gdybym się znała na piłce nożnej, to przy tym hicie bym komuś dopingowała.
1: Dobry kawałek to jest. Na Mundial nie tylko Hard to be Humble, Mikolas i
0: Trips.
1: Trips z Justyną Steczkowską wydaje lada dzień kawałek. To może być ciekawe.
0: A propos Mundialu, po 17 powiemy wam, co można zrobić, żeby 4 lipca trafić na PGE Narodowe i odbyć swoje zwycięstwo podczas SK Karniaki Cup.
1: 16.56, za chwilę wracamy.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Przy całym szurek jest gotowy!
2: 27 czerwca odbędzie się ostatnia impreza w historii Magnes Club w Turek. Przed nami Magnes Goodbye Fest 2026. Wyjątkowe pożegnanie miejsca, które przez lata tworzyliście razem z nami. 4 sceny, 20 artystów, a na scenie głównej gwiazda wieczoru Peran van Dijk prosto z Holandii. Bądź częścią tej historii po raz ostatni. Bilety dostępne na magnesclub.pl oraz w dniu imprezy w kasie biletowej.
3: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
4: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
5: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
6: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie papier toaletowy Velvet 12 rolek, 11,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A woda mineralna Muszynianka, kup 6 butelek z Kaufland Card Extra, 6 dodatkowych gratis, 24 na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
7: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
8: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wygraj fantastyczny weekend w Holiday Park Szczecin. Czekają kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło, Booster Max, ekstremalne wahadło lub fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Holiday Park Szczecin. Zgłoszenia do zabawy.

0: Dostawy na lunapark.sk.pl. Holiday Park Szczecin nakręca Radio SK.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
3: Wieczorem w Ostrzeszowie czeka nas przyjemna aura. Słońce będzie dominować na niebie, a temperatura sięgnie 27 kresek. Wiatr będzie łagodny, więc idealne warunki na wieczorne aktywności na świeżym powietrzu. Od jutra spodziewajcie się jeszcze cieplejszych dni.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
4: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Odpiera zarzuty i zapowiada kroki prawne. Dawid Kacprzyk, były koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym, wydał oświadczenie. Przekonuje, że zarzuty pod jego adresem są nieprawdziwe i zapowiada sądową walkę w obronie swojego dobrego imienia. To bezpośrednia reakcja na wczorajszy wywiad lekarza sygnalisty. Były ordynator chirurgii informował o licznych nieprawidłowościach w szpitalu, za które obwiniał Kacprzyka. Doktor Emil Jędrzejewski dziś został przesłuchany w charakterze świadka. Nie chciał jednak zeznawać bez udziału pełnomocnika, przekazał śledczym jedynie notatkę
5: zawierającą nazwiska osób pokrzywdzonych, chodzi tutaj o dwie osoby, wraz z numerami PESEL tych osób i stwierdził, iż jego wiedza dotyczy tych dwóch osób.
4: Mówił rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba, a kolejne przesłuchanie lekarza sygnalisty zaplanowano w poniedziałek. Koniec utrudnień w stołecznym metrze. Policja zakończyła dodatkowe działania na stacji Służew. To pokłosie porannego incydentu, kiedy mężczyzna wbiegł do tunelu. Zatrzymany to 22-letni obywatel Francji.
6: W związku z tym, że mężczyzna nie chciał współpracować, podjęto decyzję o ponownym, ale bardziej obszernym sprawdzeniu całej stacji, jej zaplecza i infrastruktury technicznej.
4: Mówi Marta Haberska z policji na Mokotowie. Mężczyzna jedynie powiedział funkcjonariuszom, że przyjechał do Warszawy na wakacje. Wakacyjne wyjazdy mogą być tańsze, tak prognozują analitycy e-petrol.pl. Ich zdaniem dzięki poprawiającej się sytuacji na Bliskim Wschodzie benzyna utrzyma się poniżej 6 zł za litr, a diesla na poziomie kilku groszy powyżej szóstki.
7: SK Ostrzeszów News.
8: Wasze Żodlewsko-Olejnik. Ponad 140 tysięcy złotych dostała w ubiegłym roku gmina Kraszewice w ramach rządowego programu ochrony ludności i obrony cywilnej.
9: I były kupione takie duże agregat, dwa mniejsze agregaty, osuszacz powietrza.
8: Mówi wójt Marta Pijanka, w tym roku gmina dostała 50 tysięcy złotych, w planach m.in. zakup zbiornika na paliwo. Karty odkryte. Znamy pierwszych gości Odysei Antonińskiej 2026. To ostrowianin, twórca projektu napromieniowani.pl Krystian Machnik oraz himalaista Aleksander Lwow. Festiwal w sierpniu w Antoninie.
10: Wrzuć na luz.
11: Wrzuć na luz.
12: Wrzuć na luz.
11: Radio SK.
13: Można już?
11: Proszę bardzo.
13: Międzynarodowa Godzina Szczęścia.
11: Tak,
13: dwie po 17 w środę, no, która jest małym piątkiem.
11: Chyba, że wychodzicie z klimatyzowanego biura do piekarnika od razu, to ja wcale bym się tak nie cieszył.
13: To jest chyba jeden z tych dni w roku, kiedy naprawdę niektórzy poważnie rozważają wzięcie nadgodzin, żeby posiedzieć w chłodzie.
11: A będzie jeszcze cieplej. Z nami orzeźwiająco. Kasia Węsierska.
13: I Michał Hanczak. Dzień dobry.

0: Nicki Minaj na antenie Radia SK, 15 minut po 17.
1: Mam nadzieję, że wyszliście z pracy albo do niej wróciliście, bo okazało się, że jest za gorąco na zewnątrz.
0: To może kierunek lotnisko? Nie wiem, czy słyszałaś, ale pojawił się nowy terminal na lotnisku w podwarszawskim Modlinie, ponieważ tam już ten stary terminal to pękał w szwach i postanowili wybudować nowy.
1: Czyli drugi, bo był jeden.
0: Tak, i będzie, w sumie już jest, ale zacznie na dniach przyjmować pasażerów. Terminal, który

0: Lotnisko, nie wiem czy słyszałaś, ale pojawił się nowy terminal na lotnisku w podwarszawskim Modlinie, ponieważ tam już ten stary terminal to pękał w szwach i postanowili wybudować nowy.
1: Czyli będzie drugi, bo był jeden.
0: Tak, i będzie, w sumie już jest, ale zacznie na dniach przyjmować pasażerów. Terminal, który...

0: nogą jakby padało.
1: Nie dziwi mnie zbyt wiele. W tym kraju właściwie na trytytkę i taśmę klejącą jesteśmy w stanie naprawić absolutnie wszystko.
0: Ale z drugiej strony to jest naprawdę fantastyczne miejsce na wczasy pod namiotem. Zwłaszcza jeżeli wiesz, że potem polecisz w jakieś ładne miejsce.
1: Gorzej jak się okaże, że ci lot odwołali i na tym namiocie to się sprawa zakończy. Radio
2: SK. Reklama.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa Nutribullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. MediaMarkt.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena z przed obniżki 15,99. A sokołów, szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Dzisiejsze trio w Ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele Ataku napój formów, witamin, różne rodzaje, 330 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Pod bramką mieszanka orzechowa Bacador, 200 gramów, 9,99 za sztukę. A akcję kończą kabanosy Exclusive paluszki Tarczyński, 95 gramów, 4,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
10: I po reklamie.

0: Słuchacie Radia SK. Mam nadzieję, że Marta, nasza słuchaczka, słucha, bo chcieliśmy ją bardzo serdecznie pozdrowić, bo nam nagrała miłą
1: głosówkę.
0: Ładną rzecz
1: nagrała Marta. Dziękujemy.
0: Głupio nam puszczać na antenie, bo to
1: ale
0: o nas.
1: Ale szefowi puścimy.
0: Ale tak przypadkiem załączymy do maila do szefa.
2: SK Karniaki K.
1: A wy wciąż możecie nie się załączyć, ale dołączyć do naszej SK-owej ekipy na akcji SK Karniaki Cup, już 4 lipca na PGE Narodowym, gdzie ze Sławkiem Peszką będziecie mogli sobie postrzelać do bramki.
0: Nasza drużyna, no już w połowie ponad zapełniona.
1: 6-11.
0: Łukasz dzisiaj dołączył do naszego składu. Posłuchajcie, jak to było.
3: No to co, wołać Sławka?
4: Jedziemy.
3: No to jedziemy. Uwaga, puszczam. Lecimy.
5: Na mundialu liczą się detale. Podobnie jak przy wyborze odpowiedniej
4: ekipy.
3: Tak jest! Mamy to! Oczywiście, że tak, oczywiście, że tak.
4: Super, fajnie, cieszę się.
1: Ja byłam przekonana, że tam chodzi o wybór żony albo partnerki i przy swoim będę trwała.
0: My naprawdę nie wiemy, jakiego słowa brakuje do ostatniej chwili tak naprawdę, jakiego słowa brakuje, bo przykruje gwizdek i mamy już nową zagadkę, która obowiązuje tak naprawdę w tej chwili.
1: Bo jutro już kolejna szansa na to, żeby do naszej eskowej ekipy dołączyć na Narodowym.
0: Puszczamy?
1: Proszę.
0: Panie Sławku, prosimy.
5: W mojej karierze zdarzały się różne zwroty akcji, ale największe zaczynały się od słów, choć jeszcze na...
0: No i czego tam brakuje?
1: Ja mam jedną myśl, ale ja nawet nie mogę podpowiadać. Jeżeli wy mieliście jakąkolwiek myśl, to się zgłaszajcie na sk.pl albo przez SK-ową aplikację, bo może to jest ta myśl właściwa.
0: Żeby było zabawnie, wiemy z Kasią, że mamy tę samą myśl. Ale nie powiemy jaką i nie będziemy podpowiadać, czy to dobry kierunek, czy nie. Sprawdzimy, jak sobie jutro poradzicie. Zgłaszajcie się.
1: 5 miejsc zostało, coraz mniej, ale wciąż macie jeszcze szansę.
0: A no i pamiętajcie, że tysiak za dobrą odpowiedź, a potem zaproszenie do Warszawy i mecz na PGE Narodowym, a tam do zgarnięcia
1: 10 000 złotych, więc warto.
2: SK Karniaki Cup.

0: I jedno z tych marzeń się spełniło. Jak będzie trzeba, to zagramy ją Westę. Maja, jesteś grana Westę regularnie i to jest dla nas największa przyjemność. Łatwo gang, Maja Gadowska.
1: To jest już numer jeden rap 20. Dzięki waszym głosom, bo to wygłosuje się na sk.pl, także zachęcamy do tego, żeby głosować.
0: Że tak się wydarzyło. W gorącej 20 też można głosować.
1: Tutaj czeka. A gorąca 20 w najbliższy piątek po 18. Za kilka chwil Kungs i Galaxy, będzie też Ed Sheeran i Azizam. Tak wrzucamy na luz.
0: I mamy nadzieję, że wy jesteście w drodze do jakiegoś chłodnego miejsca, żeby odpocząć po całym tym dniu. Czasami jedno zimne spojrzenie kogoś z domowników wystarczy.
1: Mi akurat to podnosi ciśnienie, więc działa odwrotnie. Radio
2: SK. Autopromocja. Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
3: czy 100 metrów od sceny.
2: Festiwale mają swój wyjątkowy bar. Dlatego w Esce mamy festiwalowe love. Zgłoś się na sk.pl, słuchaj imprezki i zgarnij tysiaka na wybrany przez siebie festiwal.
4: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
10: Villaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plany ING to pakiety usług dostępne.

0: płatne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING. A aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
1: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
2: Zapraszamy do salonu Citroën Sztukowski w Kaliszu przy ulicy Wrocławskiej 27-29.
3: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
4: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: I po reklamie.

0: Thank you, DJ.
1: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: Thank you, DJ.
1: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak wyprzedaż, to w euro.
1: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż na wybrane produkty. Telewizor LG 48 cali OLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2999 zł. Taniej o 500 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna jeszcze tylko dzisiaj. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Przed nami 10. edycja.

0: sceny old school. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Cały Żurek jest gotowy!
4: 27 czerwca odbędzie się ostatnia impreza w historii Magnes Club w Turek. Przed nami Magnes Goodbye Fest 2026. Wyjątkowe pożegnanie miejsca, które przez lata tworzyliście razem z nami. 4 sceny, 20 artystów. A na scenie głównej gwiazda wieczoru Peran van Dijk prosto z Holandii. Bądź częścią tej historii po raz ostatni. Bilety dostępne na magnesclub.pl oraz w dniu imprezy w kasie biletowej.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
7: Wieczorem w Ostrzeszowie będzie naprawdę ciepło. Termometry pokażą aż 26 kresek. Na niebie dominować będzie słońce, choć miejscami pojawią się chmury. Od jutra czeka nas fala upałów z wysokimi temperaturami w ciągu dnia, więc warto przygotować się na gorące dni.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
8: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Karambol i ogromne korki na Mazowszu na S7 między Grójcem a Białobrzegami. Zderzyło się 5 samochodów. Jedna osoba została ranna, droga jest zablokowana, a utrudnienia mogą potrwać jeszcze 2 godziny. Kłęby czarnego dymu nad Chorzowem. Pożar wybuchł na terenie zakładu zajmującego się gospodarką odpadami. Objął 3000 metrów kwadratowych. Płonie ogromna sterta śmieci. Pożar nie jest opanowany, a w akcji 24 zastępy strażaków. Nie ma informacji o poszkodowanych. Niemal 10 milionów pacjentów w Polsce czeka dziś w kolejkach do świadczeń. Raport w tej sprawie znajdziemy na se.pl. Możemy tam również wybrać specjalistę i swoją okolicę, a specjalny kalkulator pokaże, ile trzeba czekać na badanie.
4: Sponsorem programu jest Decathlon.
9: SK Sport News.
8: Wieczorem ruszy ostatnia kolejka fazy grupowej. O 21.00 Szwajcaria zagra z Kanadą, a Bośnia i Hercegowina z Katarem. O północy Maroko zmierzy się z Haiti, a Szkocja z Brazylią. Natomiast o 3.00 w nocy mecz RPA z Koreą Południową i Czech z Meksykiem. Pewne udziału w 1.16 finału są już Meksyk, USA, Niemcy, Francja, Norwegia, Argentyna i Kolumbia.
4: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
9: SK Ostrzeszów News.
10: Basia Źródlewsko-Lejnik do urzędu już nie tylko w godzinach jego otwarcia. Urzędomat stanął przy starostwie powiatowym w Ostrzeszowie. To urządzenie, z którego przez całą dobę można odbierać wybrane dokumenty. To m.in. dowody rejestracyjne i zaświadczenia o gruntach. Ponad 500 000 zł ministerialnej dotacji na rozbudowę stadionu sportowego w Mikstacie. Wszystko ma być gotowe jeszcze w tym roku. W planach
11: budowa skateparku, boiska do koszykówki 3x3 i do piłki plażowej.
10: Mówi burmistrz Henryk Zieliński, a kolejnym etapem ma być sztuczne oświetlenie.

Lato jest, wakacje już prawie, co robić? A imprezkować to jest bardzo dobry pomysł na środowy wieczór. 2 minuty po godzinie 18, hity na czasie czekają. Na początek Calvin Harris i Dua Lipa, One Kiss. A ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry, witajcie.

Jak zawsze na takich nutach robicie sobie głośniej w samochodzie albo radio w uszach, to teraz proszę ściszyć. Będę gadał. Heaven and Hearts, to jest imprezka, to są hity na czasie 12 minut po godzinie 18.

Słuchajcie, środa, półmetek tygodnia, czyli kto nie ma urlopu, kto nie czeka na wakacje, ten się cieszy z tego, że się weekend zbliża, to będzie wyjątkowo upalny i gorący weekend, więc już teraz proszę sobie jakieś chłodne atrakcje na weekend planować, albo takie miejscówki, gdzie, że wiadomo, że będzie można gdzieś tam skryć się w cieniu. Ale słuchajcie, też warto skupić się na tym, co się dzieje dzisiaj. Dzisiaj mamy dzień przytulania i dlatego ja od razu chciałem was zapytać o to, czy wy macie takie przytulasy, które pamiętacie, które wspominacie, które od razu przychodzą wam na myśl, jak o kimś myślicie, albo jak po prostu myślicie o przytulaniu, które są takie ach, och i takie wyjątkowe. A może nawet nie zdarzyły się raz, tylko się powtarzają i takie przytulasy bardzo lubicie. Dajcie znać głosówkami na naszym eskowym messengerze, dlatego że mam do oddania zaproszenia dla całej waszej paczki do Energylandii. 4 wejściówki są do zgarnięcia, więc czekam na głosówki o przytulaniu. No i zaproszenia oddam.

0: To imprezka Wadiłowskiej. Mam nadzieję, że to czujecie dzięki właśnie takim hitom na czasie jak Ten and Talk to You, to Another i 54 Ultra. Tak wam zagrałem, a jeszcze jak zagram. Już za chwileczkę oficjalny hymn Mistrzostw Świata 2026. Tych wiecie, w piłkę kopaną, nie? Co do naszych nie ma. Będzie Andrea Bocelli, będzie David Guetta, będzie Megan Thee Stallion. Wcześniej będzie sama hip hura. Ale wracając do tego, o co was zapytałem, czyli tych waszych ulubionych przytulasów. Padło dużo głosówek na naszą skrzynkę messengerową, ale tak, która jakoś tak poruszyła moje serce i obudziła też moje wspomnienia, to ta od Eweliny.
1: Hejka, hejka, dzisiaj dzień przytulania, a ja to pamiętam takie przytulasy z czasów młodości, kiedy to się jeździło na kolonie i były tak zwane śluby i po prostu te przytulasy na wyciągnięcie ręki, które tańczyliśmy dowolnych piosenek typu Stachurski czy Barius Max. To po prostu było coś i te przytulasy chyba się pamięta do końca życia. Pozdrawiam serdecznie.
0: Pozdrawiamy, kto choć raz był na koloniach, ten wie, o czym Ewelina mówiła. Wiadomo, ja pamiętam na swoich koloniach, a byłem tylko na jednych. Dlaczego? Nie wiem, nie pytajcie. W każdym razie tam była randka w ciemno i oprócz tego, że ktoś kogoś mógł wybrać, to jeszcze w nagrodę można było pójść na spacer po plaży o zachodzie słońca, trzymając się za rękę. Jakie to były emocje i przeżycie. Ewelina, droga, tak jak obiecałem, zaproszenie do Energylandii, właściwie zaproszenia dla ciebie i paczki twoich znajomych, bo zaproszenia są 4, już do ciebie wędrują, więc mam nadzieję, że może też się tam odpowiednio wyprzytulacie. Nie wiem, już nie wnikam. 24 minuty po godzinie 18, ale proszę się nie martwić, komu się nie udało, bo po pierwsze zaproszenia kolejne do Energylandii będą jutro na pewno w Radiu SK do zdobycia, a jeszcze mam inne prezenty, którymi sypnę, oj sypnę.
2: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
3: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
4: No, to będzie okazja.
5: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę.

0: aplikację mobilną MolMove.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
7: Tak?
6: No, aż 500 zł za każde wydane 2500. Castorama.

0: Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
3: I po reklamie.

0: Dzięki takim numerom czuć w powietrzu taką beztroskę wakacyjną, to musicie przyznać. Komodo, I Just Died in Your Arms. No właśnie, beztroskę wakacyjną. Normalnie to tak zazwyczaj w okolicach 24 czerwca kończył się rok szkolny i zaczynamy wakacje. W tym roku to się dzieje dopiero w najbliższy piątek, ale no nie oszukujmy się. Wszyscy wiemy, jak wygląda chodzenie do szkoły w tych ostatnich dniach. Niektórzy z takim namaszczeniem rodziców zostają w domu, na zasadzie, a dobra, dzisiaj już nie idź. Inni idą, bo w szkole też się fajne rzeczy dzieją w te ostatnie dni przed zakończeniem roku szkolnego. Jest jakiś taki luz. Nauczyciele też pokazują zupełnie inną twarz i dają się poznać z innej strony. Jakieś fajne aktywności. Ale słuchajcie, czy jak wy chodziliście do szkoły, ewentualnie jak teraz wasze dzieciaki może chodzą, albo wy sami jeszcze chodzicie, to też jest tak przed wakacjami, że coś trzeba zabrać do domu na przechowanie na czas wakacji. Nie wiem, na przykład kwiatki, albo zwierzaka z sali biologicznej jakiegoś, który sobie tam być może ciekawy żywot prowadzi. Dajcie znać, jak to wygląda. Ja zawsze zawierałem kwiatki, ale te kwiatki już potem nie wracały do szkoły, bo no wiecie, tu możemy postawić trzy kropeczki i ten temat zamknąć. Jeszcze właśnie na chwileczkę wracając do tematu przytulania i zamykając ten temat jednocześnie, wpadła na naszą skrzynkę messengerową, eskową, głosówka od Pawła, która, nie ukrywam, rozczuliła mnie totalnie.
1: Jeżeli mówimy o najlepszym przytulaniu, które wspominam, to z okazji wczorajszego Dnia Ojca. Dobrze wspominam zawsze przytulania mojego taty, który wyjeżdżał w trasy i przytulał mnie, i potem zawsze jak wracał, pierwsze co robił do domu, to wchodzi, niezależnie od tego, czy spałem, czy nie spałem, i mnie przytulał.
0: No i to jest, moi drodzy, instrukcja, jak być świetnym ojcem. To właśnie róbcie tak, żeby potem dzieciaki o was tak mówiły. Paweł, dla ciebie w prezencie będzie eskowa butelka. Myślę, że w sam raz na wakacje i takie upały. Do tego jeszcze dorzucamy okulary eskowe przeciwsłoneczne. A co tam?

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosel wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
6: Reklama. Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.

0: sceny old school. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rapstacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: I po reklamie.

Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It w Radiu SK. To jest imprezka, to są hity na czasie, jeżeli chodzi o mundial. To dzisiaj mecz o takiej ludzkiej porze, czyli o 21:00, taki do obejrzenia, czy w zasięgu naszych możliwości sennych. To Szwajcaria, Kanada i Bośnia i Hercegowina kontra Katar. Ciekaw jestem, komu kibicujecie?

0: Reklama.
1: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
2: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do -50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do -50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.

0: sceny old school. Na Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Narodowy Bank Polski posiada 613 ton złota.
3: Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
4: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
5: I po reklamie.
6: Ostrzeszów na czasie.
7: Marta Rajewska, witamy. Czas na garść skowych podpowiedzi. To na początek zaglądamy do ostrzeszowskiego kina Piast. Zerkamy, co w repertuarze. Jeśli jeszcze nie widzieliście, to jest to History 5. Film poleca Radio SK. A oprócz tego w tym tygodniu możecie jeszcze obejrzeć Władcy Wszechświata. I tu najbliższy seans już jutro. A szczegóły znajdziecie na stronie OCK.
8: Muzyką się żyje.
9: Uwaga, uwaga, będzie niespodzianka muzyczna od Wiktorii Kidy i to już w tej godzinie, bo Wiktoria serwuje nam nowy singiel. Wiktorię w ogóle znamy dobrze od ponad roku, kiedy to wskoczyła na listę hitów i do serca wielu fanów piosenką Oj, dziewczyno. Teraz ten nowy kawałek nosi tytuł Co mi tam i jest kolejną muzyczną odsłoną Księgi Żywiołów, a że wszystkie hity zaczynają się w Esce, to premierowo usłyszycie tę piosenkę już za kilka chwil. Zagram wam z wielką przyjemnością. Oprócz wspomnianego hitu Oj, dziewczyno, Wiktoria Kida ma na koncie także hitowy duet z Oskarem Cymsem, czyli Gdy będziesz sam, oraz kilka innych solowych singli. Mata tego lata m.in. na Rap Stacji, ale nie tylko on. Zbliża się festiwal w Sławie, w drugi weekend lipca zgromadzi całą śmietankę polskiego hip-hopu, ale 10. jubileuszowa edycja zobowiązuje. Oprócz Maty na pewno zagrają tam także m.in. PZ, BDS, White, 2115, Fukaj, Gibbs, Oki, Kuban czy Kizo. Patronem Rap Stacji jest Radio SK.
10: Impreska.
11: Impreska.
9: Dokładnie godzina 19, ta imprezka już taka, no letnia to na pewno, ale też prawie wakacyjna. Z hitami na czasie, które mam nadzieję po ciężkim dniu w pracy poprawią wam nastrój. Sombr i Back to Friends, tak rozpoczynamy tę godzinę. Ja nazywam się Rafał Adamczak, dzień dobry.

Bruno Mars, I Just Might. Wiecie, po czym poznać, że zbliżają się wakacje? Po tym, że SK dowozi kampera. Tak, tak, tak. Ta nasza akcja wraca jutro w poranku naszym SK-owym u Jankesa, Kamy i Wiktora. Dowiecie się, komu już jutro tego kampera podstawimy na taki przedłużony weekend. Może sobie śmignąć to tu, to tam. Może też, jak nie macie prawka, postawić go w ogródku w miłej klimatyzowanej

0: skomplikowanej sytuacji spędzić na przykład cały weekend w tym kamperze. No tak też można, jak kto chce.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Zgłoszenia do SK dowozi kampera tylko i wyłącznie w naszej apce eskowej, a jako że wszystkie hity zaczynają się w SC, a ja już mówiłem, już zapowiadałem, już uprzedzałem. Nowy singiel od Wiktorii Kidy i Księgi Żywiołów, co mi tam właśnie teraz wybrzmi w Radiu SK, to jest nowość u nas. No i zwróćcie uwagę też na bardzo fajny klip do tego numeru, ale to oczywiście w wolnej chwili, bo teraz wy robicie głośniej, a ja gram. Wiktoria Kida, Księga Żywiołów, co mi tam?

0: Przy takich numerach po prostu się chce. Można pomalować płot. Zupełnie inaczej się maluje, nie? Tym pędzlem tak w rytm. Raz, dwa, raz, dwa. Można kosić na przykład ogródek. Można wolniej, można szybciej, jak kto chce, ale zupełnie inaczej, co nie? Milky i David Guetta, Just The Way You Are. Tak nazywa się ten numer, który wam zagrałem w Wesce, w imprezce. 29 minut, jesteśmy po godzinie 19. W temacie piłki nożnej wpadła taka dość ważna głosówka od naszego słuchacza.
1: Hej Eszka, od kiedy nasza reprezentacja przegrała mecz towarzyski z Bezludną Wyspą, ja już nie oglądam piłki nożnej, nikomu nie kibicuję.
0: Się wcale nie dziwię, ale trochę tak jest, że my już chyba z kim tylko mogliśmy to mecze przegraliśmy. A może to jest tak, że z drugiej strony teraz może być już tylko lepiej? Z trzeciej strony po co się denerwować? Lepiej postawić na SK Karniaki Cup, czyli sytuację, którą my dla was w Radiu SK mamy, a tutaj możecie dołączyć do naszej jedenastki. Zostało jeszcze 5 wolnych miejsc, a jak dołączycie do naszej jedenastki, to weźmiecie udział w specjalnym evencie, który 4 lipca na Narodowym w Warszawie. A jak się wygrywa, on tak się wygrywa, jak dzisiaj zrobił to Łukasz.
2: No to co, wołać Sławka?
3: Jedziemy.
2: No to jedziemy, uwaga, puszczam, lecimy.
4: Na mundialu liczą się detale, podobnie jak przy wyborze odpowiedniej
3: ekipy.
2: Tak jest, mamy to. Oczywiście, że tak, oczywiście, że tak.
3: Super, fajnie, cieszę się.
0: No i my taką ekipę, taką jedenastkę też oczywiście formujemy, też jej szukamy. Słuchajcie, event SK Karniaki Cup odbędzie się, jak mówiłem, 4 lipca na Narodowym. Tam 10 tysięcy złotych będzie do zgarnięcia, ale jeżeli tak jak Łukasz odgadniecie wygwizdane słowo w historii Sławka Peszki, no to gwarantujecie sobie miejsce na tym evencie, tysiaka kieszonkowego, nocleg w hotelu w Warszawie, tak żeby, wiecie, wszystko komfortowo w okolicach tego eventu się odbyło, no i zabawę z nami, eskową ekipą w loży VIP-owskiej na Narodowym. Takie rzeczy. To co? To wy sprawdzacie na sk.pl, tam też jest zagadka, możecie sobie klikać, słuchać, typować, jakie słowo zostało wygwizdane, zgłaszacie się, a my może do was niebawem, na przykład jutro o poranku, zadzwonimy.
5: Reklama. Wielki sport zawsze w TVP. Kolejny wieczór z mundialem. A dziś Szwajcaria, Kanada, Szkocja, Brazylia, Czechy, Meksyk. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
6: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów, 5,49 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej, świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
7: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by

czerwcowa imprezka w Radiu SK. Gramy hity na czasie. Noce krótkie, wieczory bardzo długie. Mam nadzieję, że z tego odpowiednio korzystacie. Ale Farben, René Miller i Borytok już za nami. Mówiąc mam nadzieję, że z tego korzystacie, nie miałem na myśli, że może nieco dłużej sobie pokosicie ogródek, bo to jest rzeczywiście sytuacja niezręczna, kiedy słychać nagle w domu: słuchaj, może byś w końcu uporał się z tym ogródkiem i z tą trawą. No właśnie, ja postanowiłem sprawdzić, jakie jest zdanie fachowców na temat koszenia trawników. Czy bardziej szkodliwe dla trawnika jest ciągłe koszenie go, przycinanie i dbanie o to, żeby był króciutki, czy może wręcz przeciwnie, żeby była tak zwana kwietna łąka, tak to się nazywa? I słuchajcie, znalazłem taki artykuł w internetach i tak sobie myślę: o, w końcu jest konkret, będę wiedział, co powiedzieć i co polecić naszym słuchaczom. Może będę wiedział, jak kogoś tutaj uratować od tego obowiązku. A tymczasem okazuje się, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi, czyli można tak, można i tak. Sorry, nie pomogę. Ale słuchajcie, jak już obowiązki w ogródku będą załatwione, to możecie się latem na jakiś fajny festiwal wybrać. Dużo tego w naszym kraju i nie tylko. My was też na takie festiwale wysyłamy. Na przykład najbliższy weekend cały odbędzie się u nas na antenie pod znakiem Polish Hip Hop Festiwalu. Będą wejściówki na ten festiwal, będą bilety do zgarnięcia. To w sobotę i w niedzielę u nas w Radiu SK. Ale też jest inna alternatywa i to taka szybsza, bo już po godzinie 20 festiwalowe love, czyli tysiak do zgarnięcia ode mnie w gotówce na wybrany przez was festiwal. Zgłoszenia i wszystkie szczegóły na naszej stronie na sk.pl. To co, z kim się słyszę po 20? You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo pa todo y ahora es el tiempo.

Niby taka luźna propozycja od Betki, tańcz, tańcz, tańcz, ale rzeczywiście o tej porze po robocie albo innych cięższych wydarzeniach tego dnia znaleźć jeszcze w sobie odrobinę siły, energii i kondycji na to, żeby potańczyć, to już jest wyczyn. Jeżeli tym bardziej robicie to półzawodowo albo zawodowo, no to w ogóle szacuneczek. 7 minut pozostało do godziny 20, to jest imprezka w Radiu SK, prawie już wakacyjna, będę to podkreślał, bo te wakacje pukają do naszych drzwi, ja się doczekać nie mogę, chociaż... No, urlop jeszcze trochę trzeba będzie poczekać. Po 20 będę miał dla was tysiaka na wybrany festiwal. Wydacie tego tysiaka jak chcecie i na festiwal jaki chcecie. Od tego jest nasze festiwalowe love. Podkreślam, wszystkie szczegóły tej zabawy macie na naszej stronie sk.pl i tam się do tej zabawy możecie zgłosić.

0: zgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.

0: sklep Biedronka.
1: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.

0: Rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
3: I po reklamie. Ostrzeszów na czasie.
4: Marta Rajewska, witam ponownie. Czas na kolejne eskowe podpowiedzi. To będzie niezapomniana podróż w czasie do piosenek polskiej estrady z lat 80. i 90. Już w piątek w Gminnym Centrum Kultury w Koźminku odbędzie się koncert Pocałuj Noc. Na scenie wystąpią Dorota Wróblewska i wokaliści studia Happy Singers. Początek o godzinie 20. Wstęp wolny. Szczegółowe info dostępne w necie.
5: Muzyką się żyje.
6: Wiemy, kto wystąpi podczas sierpniowego festiwalu w Sopocie. Ogłoszono gwiazdy oraz program tegorocznego Top of the Top Sopot Festival. Impreza zacznie się 24 sierpnia, potrwa 4 dni. Już pierwszego dnia na scenie zobaczymy m.in. Zali, Oskara Cymsa, Kaśkę Sochacką czy Dawida Kwiatkowskiego i Margaret, którzy wykonają na żywo swój wspólny singiel. Później ci opowiem. Więcej o programie wydarzenia przeczytacie na sk.pl, a w ramach festiwalu odbędzie się też konkurs o legendarnego bursztynowego słowika. Uczestników poznamy wkrótce. Rok temu ta nagroda powędrowała do Carly Fernandez, która zaśpiewała w Operze Leśnej hit pod tytułem Co jeśli? A w ten weekend startuje tegoroczna trasa męskiego grania. W piątek i w sobotę gwiazdy oraz fani imprezy jadą do żywca. Jednym z koncertów będzie tradycyjnie występ orkiestry męskiego grania, której liderami w tym roku są Zalia, Vito Bambino i Igor Herbut. I to oni nagrali przewodni hit trasy, czyli Nareszcie.
7: Imprezka.
8: Imprezka.
7: Preska.
8: Preska.
6: No i nie byłbym sobą, gdybym właśnie tym hitem nie rozpoczął tej godziny imprezki w Radiu SK. Więc moi drodzy, za tego tysiaka w festiwalowym Love to wybierzecie i na męskie granie, i na każdy inny festiwal. Podkreślam, już za chwilę w tej sprawie do kogoś dzwonię, a zgłoszenia macie na sk.pl. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: To jest numer, który jest taką świetną przypinką do tegorocznego mundialu. Shakira i Burna Boy, Die Die. No tak, my kibice polscy, choćbyśmy chcieli, no to na mundialu nie mamy komu kibicować, więc chyba nasze uczucia warto przekierować w dobre imprezowanie festiwalowe. A to lubimy, prawda? 13 minut po godzinie 20 to jest imprezka w Radiu SK.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
0: A jeżeli chodzi o imprezowanie festiwalowe, to nawet mamy dla was festiwalowe Love, w którym ja witam teraz Janka. Dzień dobry, wieczór.
2: No cześć, cześć.
0: Janek, po tym co napisałeś na NSK.pl, to ja widzę, że ty jesteś festiwalowicz zaprawiony w boju.
2: Tak, tak, faktycznie staram się nie opuszczać festiwali, ani od Rivera, ani Openera, no teraz zobaczymy, czy uda się na Bittersweeta złapać bilety.
0: Słuchaj, bo to jest tak, ale wróćmy do tego przygotowania do festiwalu. Festiwale cieszą się coraz większą popularnością. Są tacy ludzie, którzy po raz pierwszy wybierają się na takie wydarzenia i troszeczkę nie wiedzą, jak się przygotować, co ze sobą zabrać. Co jest takim absolutnym niezbędnikiem, jeżeli chodzi o ABC festiwalowicza? Co ty ze sobą zabierasz, co polecasz?
2: Ja się cieszę, że trochę się festiwale zmieniły. Kiedyś tego nie było, teraz można brać ze sobą butelkę filtrującą, żebyście się nie odwodnili, to jest super opcja. Natomiast druga rzecz, jeśli złapie was burza, zwłaszcza w Gdyni, to łapcie płaszcz przeciwdeszczowy. No a trzecia rzecz to jakaś dobra przekąska. Możecie wziąć albo ryzykownie, czyli zapachowe kabanosy, albo możecie pójść w M&M'sy.
0: Jeżeli chodzi o ten płaszcz przeciwdeszczowy, to dobry jest taki, który się da zwinąć do kieszeni, tak żeby potem, tak, wiadomo, jak najmniejszy.
2: Ten totalnie najmniejszy, ten totalnie zwijany. I kolorowy koniecznie, żebyście wyglądali jak takie
0: kolorowy, wesoły ludzik, dokładnie. Słuchaj, no to w takim razie widzę, że nie dość, że ty jesteś zaprawiony w boju. Słyszę, że masz parę tych festiwali na celowniku swoim, jeżeli chodzi o ten sezon. To dostajesz ode mnie, od Radia SK, tysiaka w prezencie właśnie na to, żeby się te marzenia festiwalowe i twoje plany spełniły, żeby się udało. I jeszcze do tego zestaw elektrolitów od Active Lab Pharma. Proszę bardzo,
2: super,
0: to jest twoje.
2: Bardzo dziękuję.
0: Janek, a masz kogoś, kogo chciałbyś pozdrowić na antenie SK, z kim na te festiwale śmigasz?
2: No, mogę pozdrowić moją dziewczynę. Na pewno będzie moją towarzyszką na festiwalu w tym roku.
0: A chowacie się pod jednym płaszczem przeciwdeszczowym, czy każdy ma swój?
2: No nie no, zawsze pod jednym.
0: Na taką odpowiedź liczyłem. Janek, wszystkiego dobrego, fajnej zabawy życzę na festiwalach. Dzięki i do usłyszenia.
2: Miłego, dzięki.
0: To jest festiwalowe Love w SC. Jutro znowu to zrobimy, a wy się zgłaszajcie na sk.pl.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C.

0: to jest najnowsza propozycja Dawida Porsiadło na błysk. Dawid też nas bierze w obroty festiwalowe, koncertowe. To tak a propos obrotowy tour, jego trasy, jego koncertów. To jest imprezka w Radiu SK, 29 minut do godziny 21. Mamy środę, 24 dzień czerwca, dzień przytulania. Myślałem, że ten temat już za nami, ale wy do niego jeszcze wracacie. Głosówka od Michaliny pojawiła się na naszym eskowym messengerze.
1: Hej SK, ja uwielbiam się przytulać do wszystkich, ale teraz po prostu jest tak gorąco,

0: Marzę o tym, żeby mnie nikt nie przytulał. Pozdrawiam męża i dzieci.
1: Jak ja to rozumiem. Rzeczywiście, jak jest tak gorąco, nie? To my tylko jesteśmy w stanie zrobić takie uff. No i gdzie tam o przytulaniu? Właśnie, z drugiej strony, dlaczego tego dnia przytulania nie wymyślili wtedy, kiedy my naprawdę tego ciepła potrzebujemy? Czyli, nie wiem, w styczniu, w lutym. No dobra, nawet marzec byłby okej. A tu w czerwcu, proszę bardzo, bombardują nas upały, a jeszcze weź człowieku, przytulaj. Michalinie, dziękujemy za głosówkę. No, proszę, tak przechodził w związku z tym i znalazł się na płycie Niall Horan. Dinner Party, ta płyta, Michalina, dla ciebie w prezencie. Jeszcze torbę od

0: Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
1: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
2: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Release już w piątek po 20:00
0: i przez cały czas w naszej eskowej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
6: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
7: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
10: I po reklamie.
11: Esko.

0: Jak już się pojawia ten numer na imprezce Action i Kylie, to znaczy, że imprezka weszła już na odpowiedni level, zdecydowanie. To jest SK, to są hity na czasie, kwadrans do godziny 21. Coś mi się wydaje, że ten numer pojawi się też w naszej loży VIP-owskiej na Narodowym w czasie naszego własnego mundialu, czyli eventu SK Karniaki Cup, na który was zapraszamy i zabieramy. Jedenastkę kompletujemy i w niej już są Krystian, Julia, Tomek, Michał, Aleksandra oraz Łukasz. Oni wygrali miejsce w naszej jedenastce i udział w tym evencie. Kto jeszcze dołączy? 5 miejsc wolnych zostało, a się będzie działo. Będziemy my, SK Gipa, będziecie wy. Jedenastka szczęściarzy z osobami towarzyszącymi. Będzie jeszcze szansa, żeby na tym Narodowym tam właśnie w czasie SK Karniaki Cup 10 tysięcy złotych wygrać, ale będzie też z nami nasz nowy znajomy. Nowy, a jakby był z nami od zawsze. Sławek Peszko. Słuchajcie, jak sobie zagwarantować miejsce w naszej jedenastce, w naszej ekipie i udział w SK Karniaki Cup? Trzeba odgadnąć, jakie słowo w wypowiedzi Sławka Peszki jest wygwizdane. Jak odgadniecie, no to... to jedenastka jest wasza, ale to nie tylko odgadnąć, to trzeba oczywiście trafić na antenę, trzeba się zgłosić do zabawy, zgłosić się możecie na sk.pl, gdzie tej zagadki i wygwizdanego słowa też możecie posłuchać, a właściwie słowa nie możecie posłuchać, bo jest wygwizdane, wiadomo. A wiecie o co chcecie, o co miałem na myśli, prawda? No dobra, to teraz ta zagadka najświeższa brzmi dokładnie tak.
1: W mojej karierze zdarzały się różne zwroty akcji, ale największe zaczynały się od słów, choć jeszcze na...
0: Ja już pewnie wiem, co wy tam myślicie sobie i co wam przyszło do głowy. No to co? Strzelicie coś? Z nami Sławkiem Peszko na Narodowym 4 lipca. Zgłaszajcie się, od tego jest SK Karniaki Cup. SK.pl, tutaj się zgłaszacie. To już Damiano Dawid, The First Time.

to jest bardzo dobry środowy wieczór. To jest imprezka w Radiu SK i to jest Użel i Moving to the Sun. Ja już serdecznie dziękuję za ten wspólnie spędzony środowy czas. Słyszymy się jutro po 18 ponownie, ale bądźcie z SK koniecznie i bądźcie z naszymi jakże wakacyjnymi letnimi hitami.

0: Reklama.
1: Wielki sport zawsze w TVP. Kolejny wieczór z Mundialem. A dziś Szwajcaria, Kanada, Szkocja, Brazylia, Czechy, Meksyk. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
4: I po reklamie. Ostrzeszów na czasie.
5: Marta Rajewska, dobry wieczór. Czas na ostatnie dzisiejskowe podpowiedzi. Teraz coś dla tych, którzy mają ochotę poćwiczyć i przy okazji się zrelaksować. Już w piątek w parku Jana Pawła II w Ostrzeszowie odbędą się zajęcia z jogi. Wstęp jest wolny. Zabierzcie maty do ćwiczeń i wpadajcie. Początek o godzinie 18:00. Szczegóły w necie. Do usłyszenia.

0: Radio SK.
1: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Planet Tours Ostrzeszów Plaza. Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Planet Tours Ostrzeszów Plaza. Organizator wycieczek i rejsów www.planettour.pl.
2: SK Ostrzeszów News.
3: Właśnie Zodlew Skolejnik. Czas na podsumowanie dnia.
4: 4 miesiące więzienia w zawieszeniu na 2 lata i 5-letni zakaz posiadania zwierząt. To wyrok sądu w Ostrzeszowie dla ludzi, którzy we wrześniu ubiegłego roku w lesie w Głuszynie porzucili suczkę ze szczeniętami. Zwierzęta znalazła i uratowała grzybiarka. Wyrok nie jest prawomocny. Nie trzeba już stać w kolejce ani spieszyć się do urzędu przed jego zamknięciem. Urzędomat stanął w Ostrzeszowie przed starostwem. Między innymi dowody rejestracyjne i dokumenty geodezyjne można teraz odbierać przez całą dobę po otrzymaniu SMS-a z kodem, z tym, że na odbiór są tylko 2 dni. Ponad 500 000 złotych ministerialnej dotacji na rozbudowę stadionu sportowego w Mikstacie. Wszystko ma być gotowe jeszcze w tym roku, mówi nam burmistrz Mikstatu Henryk Zieliński.
5: Jak popatrzymy na stadion, on się zmienia nieustannie. Moim marzeniem jest, żeby jeszcze ten stadion, a dokładnie boisko piłkarskie, otrzymało sztuczne oświetlenie. I pewnie stanę na głowie, ale to oświetlenie sztuczne w tym roku jeszcze tam się pojawi. Natomiast to, co realizujemy z udziałem środków zewnętrznych, to budowa skateparku, budowa boiska do koszykówki 3x3 i do piłki plażowej. To są jak gdyby te elementy uzupełniające tą infrastrukturę, która już została wcześniej zrobiona. W kolejności tam jeszcze będziemy musieli, bo też problematyczny jest plac zabaw, który tam jest i już jest trochę zniszczony, ale myślę, że również to, ale to już w przyszłym roku udałoby się zrobić. Te trzy natomiast obiekty jeszcze na stadionie powstaną w tym roku i to lada moment ruszamy.
4: Tymczasem gmina Kraszewice podsumowała program ochrony ludności i obrony cywilnej w ubiegłym roku. W ramach rządowej dotacji dostała ponad 140 tysięcy złotych, a w tym roku ponad 50 tysięcy. Co już kupiono, a co jeszcze w planach? O tym wójt gminy Marta Pijanka.
6: W ubiegłym roku bardzo dużo środków otrzymaliśmy, ponad 140 tysięcy, 187 tysięcy było łącznie z naszym planem.

0: robione zakupy i były kupione taki duży agregat, potem dwa mniejsze agregaty, osuszacz powietrza, nadrzewnica olejowa. Było kupione takie wyposażenie dla jednostek ochotniczych straży pożarnych, też z tych środków, a w tym roku też złożyliśmy wnioski, tylko w tym roku było to na troszeczkę innych zasadach, że my jako gminy już mieliśmy pewien limit środków na obszar pierwszy, drugi, trzeci, czwarty i byliśmy tym limitem niestety zobowiązani. Złożyliśmy i już mamy podpisane umowy i mamy nawet zrealizowane częściowo te zadania i w tym roku zakupiliśmy taki beczkowóz do wody pitnej o pojemności 5000 litrów. Zostanie także zakupiony w najbliższym czasie taki mobilny zbiornik do paliwa oraz maszt oświetleniowy. Złożone zostały także wnioski na zakup czujek do dymu i czadu i też był złożony wniosek na umundurowanie chyba, czy też na jakiś zakup akcesoriów i wyposażenia dla OSP, dla jednostek OSP. Te pieniążki zostały nam przez chwilę tak zablokowane, bo się okazało, że te gminy mają jednak nie składać tych wniosków, tylko powinny składać Komenda Powiatowa Policji, ale wczoraj przyszło też w tej sprawie pismo, że te środki zostały nam odblokowane i możemy też składać nowe wnioski na te pieniążki. W tym roku, tak jak już powiedziałam, był pewien limit środków przyznany na gminę, więc na ten limit było około 52 tysięcy. Tyle gmina Kraszewice miała do dyspozycji. Był również złożony wniosek rezerwowy na obszar drugi. To był wniosek złożony na zakup koparku ładowarki, ale jeszcze na chwilę obecną nie znamy rozstrzygnięcia i nie wiemy, czy ten wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, czy nie.
1: SK Ostrzeszów.
2: 500 000 zł na remonty dróg daje powiat ostrzeszowski. Drugie tyle dokłada gmina Doruchów. To w ramach tegorocznej współpracy samorządu.
3: Gmina Doruchów po raz kolejny dołącza do powiatowego programu przebudowy dróg. Jeżeli chodzi o odcinek, który bądź odcinki, które w tym roku zostały.
4: Tak, to jest dalszy ciąg, dokończenie drogi właśnie Doruchów, czy Wrzosy, miejscowości Wrzosy, Doruchów Bobrowniki. W ubiegłym roku zrealizowaliśmy odcinek około 300 km i w tym roku nam została reszta około 600 metrów, więc chcemy zrealizować, dokończyć do granicy z gminą Grabów, dokończyć właśnie przebudowę tej drogi, czyli ona byłaby na terenie naszej gminy w całości zrealizowana i pozostałe środki z tej puli planujemy przeznaczyć na rozpoczęcie budowy chodnika przy drodze powiatowej w kierunku Ostrzeszowa, czyli jak gdyby podciągnięcie dalsze tego chodnika, który już jest w kierunku Przytocznicy, właśnie do miejscowości Przytocznicy. Po przetargu prawdopodobnie, bo nie wiem na jakim etapie starostwo powiatowe jest w tym momencie, ale no dowiemy się, jaki długi odcinek uda nam się tego chodnika wybudować.
2: Mówi wójt gminy Doruchów Urszula Kowalicka. Na tegoroczną edycję programu powiat ostrzeszowski wykłada w sumie 2,5 miliona złotych.
1: SK Ostrzeszów.
2: Trwa tegoroczna zbiórka wielkogabarytów w gminie Czajków. Przez najbliższe dwa dni odbierane będą m.in. stare meble, sprzęt AGD i RTV, lodówki, opony oraz złom. Odpady trzeba wystawić do godziny 6 rano przed domem, a harmonogram jest dostępny na stronie gminy. Czas zmienić kanapę na leżak. W piątek rusza sezon na kąpielisku w Ostrzeszowie. Na miejscu czekają też boiska do siatkówki, koszykówki i strefa grillowa. Kąpielisko czynne ma być codziennie przez całe wakacje od 12 do 19, no chyba, że plany pokrzyżuje pogoda.
1: SK Ostrzeszów.
2: To chyba jedna z najczęstszych pomyłek kierowców w lesie. Skoro jest droga, to można nią jechać. Nic bardziej mylnego. Ostrzegają leśnicy z Przedborowa i przypominają, nie w każde miejsce w lesie wolno nam wjechać samochodem.
5: Generalnie wjazd pojazdem silnikowym do lasu to jest taki temat dość szeroki i no, pojazdem silnikowym zabroniony jest wjazd do lasu. Mówią o tym przepisy kodeksu wykroczeń, mówi o tym ustawa o lasach. No jednakże nam jako takiemu przeciętnemu użytkownikowi trudno jednoznacznie rozpoznać, czy droga jest leśna, czy nie leśna. Po lesie można się poruszać pojazdem silnikowym, ale wyłącznie drogami publicznymi. Natomiast z praktyki takiej wynika też to, że jeżeli ktoś tam przejedzie przez las taką drogą uczęszczaną, wiadomo, są takie tereny, gdzie wiemy, które drogi są uczęszczane, a które nie, no to tam najwyżej jakieś, powiedzmy, można pouczenie dostać i nikt nie robi z tego jakiejś większej afery. Gorzej jest, jeżeli gdzieś tam sobie ktoś wjeżdża w jakieś boczne dukty, czy takie drogi już mniej uczęszczane. No, my traktujemy te drogi nasze leśne jako wewnętrzne, tak jakby w fabryce gdzieś była taka droga też tam. Nie można się poruszać, tak samo jest u nas. Ale dodam jeszcze, że niekiedy są drogi leśne, które są oznakowane, że są dopuszczone do ruchu. Wtedy nie ma żadnego problemu z poruszaniem się po takiej drodze.
3: To auto często też musimy, jeżeli już wybieramy się na spacer, na przykład do lasu, ten

0: autem, a gdzieś musimy je zostawić, jak zaparkować to auto ewentualnie gdzieś przy lesie, tak żeby też nie zaszkodzić i żeby nikomu nie przeszkodzić.
1: Generalnie jakieś tam parkingi, powiedzmy, są przy lasach, czy miejsca postoju, bardziej bym powiedział, i one są oznakowane, tak, że w tym miejscu można zaparkować samochód. Jeżeli przyszłoby gdzieś zaparkować samochód w

są przy lasach, czy miejsca postoju, bardziej bym powiedział. I one są oznakowane, tak, że w tym miejscu można zaparkować samochód. Jeżeli przyszłoby gdzieś zaparkować samochód w to

0: droga była udostępniona, żeby można było przejechać.
1: Wyjaśnił Marcin Frąckowiak z Nadleśnictwa w Przedborowie.
2: SK Ostrzeszów.
1: A teraz przenosimy się do stolicy Wielkopolski, do Poznania, gdzie działa Muzeum Instrumentów Muzycznych. No i właśnie krok w przyszłość postawiono w tym muzeum. Jedna z najbardziej unikatowych kolekcji w Polsce trafi do sieci, stanie się dostępna dla wszystkich, a wszystko za sprawą digitalizacji.
3: Patryk Frankowski, Muzeum Instrumentów Muzycznych. Jestem kierownikiem tego oddziału Muzeum Narodowego.
4: Padają trudne słowa. Digitalizacja instrumentów muzycznych, w szczególności smyczkowych. Wyjaśnijmy, na czym to będzie polegało i przede wszystkim po co to się robi?
3: Jest tak dużo aspektów, że naprawdę trudno zacząć od jakiegoś najważniejszego. Myślę, że wszystkie są bardzo istotne. Raz, że musimy, no jakby naszym podstawowym zadaniem jako muzealnika jest zachowanie dla potomności, tak? I wiadomo, mamy różnego rodzaju zagrożenia, ale oprócz tego, że zachowanie, to też udostępnienie tego wszystkim, ponieważ no, na dobrą sprawę nasze zbiory jako zbiory narodowe są jakby zbiorami, no, każdy podatnik jakby jest współwłaścicielem tych zbiorów i powinien mieć do nich dostęp, tak? Bo oczywiście w jakiejś tam ograniczone, dlatego robimy digitalizację po to, żeby właśnie raz, żeby zachować te obiekty, a potem, żeby można było przede wszystkim je bezinwazyjnie badać. To nam dają tomografy komputerowe, gdzie możemy zajrzeć, możemy pomierzyć wszystko z dokładnością do 0,1 mm, bo w takiej dokładności będziemy to wykonywali, gdzie można sprawdzić to, jakie przeróbki tam są, jak wygląda ten instrument w środku, przekroić, zobaczyć, jakie były zmiany. Do tego chcemy zarejestrować, żebyśmy mogli w pewnym momencie historii, tak mamy teraz, no bo uchwycić brzmienie tego instrumentu na ten moment. Oczywiście to się będzie zmieniało, będą inni muzycy, będą inne style muzyczne, ale mamy taką migawkę, można powiedzieć, taką kapsułę czasu, gdzie pokazujemy w danym momencie, w tym momencie, po takich tych badaniach, tak ten instrument brzmi, zachowujemy go, pokazujemy i prezentujemy, bo to w otwartym dostępie, ponieważ będzie strona internetowa stworzona, gdzie będą te wszystkie instrumenty zaprezentowane, wszystkie dźwięki, które zostaną nagrane, skany zewnętrzne 3D, będzie można go obejrzeć z każdej strony z zewnątrz, ale również będzie można zajrzeć do środka. Czyli każdy ten element, no i to jest raz, oczywiście na pewno jest ciekawe dla każdego, bo myślę, że takie naturalne dla zwiedzającego muzeum jest otworzyć klapę fortepianu, a tam, gdzie na tego nie można, więc tu będzie można, a no, ma to olbrzymi potencjał badawczy dla wszystkich, którzy chcieliby badać, jeszcze raz sprawdzić, porównywać z innymi artefaktami, także myślę, że no, pożytku jest z tego mnóstwo. Jeszcze są nawet takie muzealne, ponieważ no, z tych stworzonych plików można wydrukować nawet części instrumentów, czy też całe instrumenty, co na przykład jest fantastycznym pomocą dla osób z takich o szczególnych potrzebach, na przykład niedowidzących, nie wiadomo, gdzie mogą dotknąć ten instrument, wziąć do ręki i zobaczyć fakturę, sprawdzić gabaryty, to też myślę jest taki efekt dodatkowy, który wynika właśnie z tej digitalizacji.
4: One docelowo będą tutaj wystawione na przykład.
3: Znaczy instrumenty są wystawione generalnie.
4: Że będzie można na przykład je dotknąć.
3: Na przykład tak, możemy, myślę, że to też w to wchodzi w grę, że z tego, co przygotujemy, zdigitalizujemy, można wykonać, to się fachowo nazywa generalnie, jeżeli chodzi o inne dzieła sztuki, tyflografiki, ale no, w przypadku instrumentu możemy zrobić na przykład na drukarce 3D korpus, skrzypiec albo no, w różnym stadium ich rozłożenia i wtedy dać do ręki, żeby można było sobie to bezpiecznie sprawdzić z dokładnością do 0,1 mm, więc myślę, że to nawet pod palcem będzie nam trudno wyczuć.
4: Dlaczego smyczkowe akurat?
3: Dlatego, że najłatwiejsze są one z punktu widzenia właśnie takiego przygotowania do takiej digitalizacji, też czasu, bo wiadomo, mamy ramy czasowe. To są instrumenty, które no, chyba najczęściej są wykorzystywane współcześnie przez muzyków i ciągle one były w ten sposób wykorzystywane, one były ciągle utrzymane w takiej kondycji. Tak? Na przykład fortepiany stare, no to już trzeba olbrzymi problem jest, żeby je przystosować, bo one się zmieniały, jednak teraz używamy takich, można powiedzieć, maszyn Formuły 1, tak, a nie. A skrzypce na przykład są cenione stare instrumenty, dlatego one inaczej do nich podchodzono, inaczej je zachowywali lutnicy i po przeanalizowaniu naszej kolekcji stwierdziliśmy, że wszystko jest w ramach możliwie konserwatorskich, żeby wykonać właśnie taką digitalizację i wtedy możemy pokazać taki właściwie wzorcowy model, nie przy każdym instrumencie się da, ale tu możemy i, no i z uwagi na wagę tej kolekcji, żeśmy się zdecydowali, że wtedy można to tak kompleksowo pokazać i jest to najlepsza kolekcja do tego, żeby właśnie zacząć od tego i wytworzyć standardy.
4: to jeszcze muszę zapytać o sam proces tej digitalizacji. Czyli tak, po kolei jak to będzie szło? Bierzemy takie skrzypce, które mamy i co dalej się z nimi dzieje?
3: Jest tu wieloetapowo, tak. Najpierw przy robieniu tomografów musimy je

0: zebrać ze strun, z wszystkich akcesoriów, bo tam nie może być metalu i tak dalej. I to jest pierwszy etap. Jedzie na tomograf. Kolejnym etapem, jak wróci z tomografu, będziemy je przygotowywali do skanowania zewnętrznego, czyli wtedy już zakładamy odpowiednie struny, przygotowujemy lakier, tam trzeba niektóre powłoki odnowić. Po tym będziemy w kolejnym etapie, będą one rozgrywane. Jeden z naszych pracowników Muzeum Instrumentów Muzycznych jest skrzypkiem czynnym, Michał Grzyszkowiak, i on będzie te instrumenty rozgrywał i później mamy prawie miesiąc nagrań poszczególnych instrumentów przez 8 godzin dziennie, żeby je zarejestrować. I jak będziemy mieć pełen materiał, będziemy przygotowali wynikowy materiał, który do prezentacji właśnie na stronie internetowej do wykorzystania. W 2029 zostanie to udostępnione. No niestety to trwa. No, obiektów jest 170, które przygotowujemy, także no, jest to dosyć duża ilość pracy i też ograniczona liczba osób, bo mogą nad tym pracować jedynie osoby, no, które pracują nad tym, nasi konserwatorzy i nie mamy aż tak rozbudowanego składu, żeby zrobić to szybciej.
1: Michał Grześkowiak, adiunkt Muzeum Instrumentów Muzycznych Muzeum Narodowe w Poznaniu.
2: Słyszałem, że to pan będzie rozgrywał te historyczne skrzypce.
1: Tak, to jest wielka gratka dla wykonawcy, dla mnie, który się zajmuje oprócz pracy naukowej jako muzykolog, też wykonawcą historycznym. Jestem skrzypkiem, który specjalizuje się w wykonawstwie historycznym, głównie muzyki XVII-XVIII wiecznej. O tyle jest to ciekawe, że część instrumentów, które mamy w swojej kolekcji, będzie przygotowana właśnie w tak zwanym sznycie barokowym, czyli z akcesoriami wszystkimi barokowymi. Te, które są późniejsze, będą przygotowane zgodnie z prawidłami epoki. No i przyjdzie mi te 170 ponad instrumentów doprowadzić do stanu używalności, co jest niesłychanie wielkim wyzwaniem, nawet dla czynnego, grającego skrzypka, no bo to każdy instrument niestety to jest inna materia, nie tylko techniczna, ale i brzmieniowa. I przy współpracy z konserwatorami, z lutnikami, którzy mają tu ogrom pracy nad tymi instrumentami, będziemy po prostu szykować te instrumenty do nagrań.
2: Nie znudzi się panu grania na skrzypcach?
1: No, nie znudziło mi się przez wiele, wiele lat, to się tutaj nie znudzi, natomiast faktycznie to będzie praca po 8 godzin przez prawie pół roku. I też trzeba wziąć pod uwagę, że taki instrument musi być nagrywany w pewnych odstępach czasu, to znaczy musimy na nim pograć ileś godzin, potem on musi z powrotem wrócić do

Natomiast faktycznie to będzie praca po 8 godzin przez prawie pół roku. I też trzeba wziąć pod uwagę, że taki instrument musi być nagrywany w pewnych odstępach czasu. To znaczy musimy na nim pograć ileś godzin, potem on musi z powrotem wrócić do

0: brzmieniowy, który był pierwotnie, albo no już teraz współcześnie, można było wydobyć.
1: Na który instrument się pan najbardziej cieszy, że weźmie go pan do ręki i będzie mógł pan go ożywić?
0: No ja mam tu kilka instrumentów, które mam ograne, nie ukrywam, bo mamy takie instrumenty, które no tutaj mamy w muzeum, które ja mam przyjemność również doprowadzać do stanu używalności. Mamy instrumenty bardzo cenne, unikatowe, jak instrument ze szkoły włoskiej XVIII-wiecznej Guadagniniego. Ten instrument znam, więc nie jestem tak bardzo ciekawy, ale jest to znakomity instrument i bardzo mnie cieszy, że też będzie digitalizowany dźwiękowo. Mamy skrzypce, które się zachowały właśnie w budowie barokowej, ponieważ skrzypce barokowe w XIX wieku były przerabiane na współczesne. To natomiast wielką gratką będzie uruchomienie instrumentów z polskiej szkoły skrzypcowej XVII-XVIII wieku, a więc głównie chodzi o skrzypce Marcina Groblicza, których dużą ilość mamy u siebie tutaj w kolekcji. I te instrumenty nie były nigdy digitalizowane dźwiękowo, więc duże wyzwanie i duża praca, ale też duża przyjemność.
2: A materiał przygotował nasz poznański reporter Paweł Adamczewski.
3: Sport w Ostrzeszowie.
2: Kolejne ligowe starcie czeka żużlowców Mulfi Magnus Ostrów. W niedzielę na Mińskim podejmować będą Polonię Piła. Po ostatnich zwycięstwach to Ostrowianie są faworytami tego spotkania. Obecność kibiców obowiązkowa.
4: Mam nadzieję, że się zobaczymy w dużym gronie.
2: Zaprasza Jakub Krawczyk, a początek w niedzielę o 15:00. I jeszcze coś dla biegaczy. 4 lipca w Bobrownikach, to powiat ostrzeszowski, odbędzie się bieg Bobra. Trasa to 5 km. W planie też coś dla maluchów. Chcecie dołączyć? Zapisy jeszcze trwają.

znajdowały się wystawy, gdzie było eksponowane Powstanie Wielkopolskie, II wojna światowa i ostrzeszowscy artyści. W latach 90. zostało to zmienione po remoncie strychowej części budynku. Na początku były tutaj wystawy

pokazywaliśmy Ostrzeszowian na różnych frontach II wojny światowej, Ostrzeszowian w obozach jenieckich, koncentracyjnych. To była taka ogólna wystawa pokazująca i Ostrzeszów, i mieszkańców tego miasta, ich dzieje właśnie wojenne. Kiedy zaczęliśmy w 1982 roku współpracę z panem Eivindem Gruntem, okazało się, że ilość eksponatów, jakie dotarły do nas z Norwegii, powiększona o te, które były wcześniej już w naszych zbiorach, stworzy nam piękną, monotematyczną wystawę pokazującą norweskich oficerów o flagu 21C. Otwarcie wystawy było w czerwcu 1996 roku, gdzie na początku wystawa zajmowała całe drugie piętro, całą drugą kondygnację ratusza. Później ze względu na napływ eksponatów, na troszeczkę przeorganizowanie naszej działalności, zdecydowaliśmy się zmniejszyć powierzchnię norweskiej wystawy, ale ilość eksponatów, jaką posiadamy, pozwala na zmianę od czasu do czasu składu mundurów, jakie prezentujemy na ekspozycji. Częściowo wymieniamy eksponaty w gablotach i to też jest dobre dla zwiedzających, bo nie oglądają przez bardzo długi czas tego samego, tylko ta wystawa żyje. A sama wystawa to dzieło pracowników Ostrzeszowskiego Muzeum i pana Eivinda Grunta, który od samego początku, od pierwszych kontaktów, przy każdej wizycie w Ostrzeszowie wzbogacał zbiory muzeum o kolejne eksponaty, fotografie, listy, pamiątki, mniej lub bardziej związane z Ostrzeszowem. I tak znalazły się tutaj i dokumenty, i pamiętniki, i ciekawostką jest książka kucharska, która została zrobiona na potrzeby gotowania czegoś z niczego, bo ta obozowa kuchnia na pewno była uboga, biedna i wspomagali uwięzionych jeńców, uwięzionych oficerów i Ostrzeszowianie, mieszkańcy okolicy i organizacje pomocowe czerwonokrzyskie na przykład, gdzie do obozu przychodziły paczki z produktami żywnościowymi, z odzieżą i właśnie na potrzeby kulinarne został utworzony taki podręcznik, co można zrobić z puszki konserwowej, mięsnej, rybnej, co można wymienić z ostrzeszowianami, żeby uatrakcyjnić dietę, bo w paczkach przychodził cukier na przykład, przychodziły słodycze, czekolada, papierosy, mydło i jeńcy wymieniali te rzeczy oczywiście nielegalnie, korzystając z nieuwagi strażników, z ostrzeszowianami, którzy dostarczali im świeże owoce, warzywa, pieczywo. I to była taka korzyść obustronna, bo w sklepach dla Polaków nie było czekolady. A myślę, że no, niezależnie od wieku, każdy od czasu do czasu taki słodycz chętnie sobie zjadł. A sama wystawa pokazuje plan Ostrzeszowa zrobiony przez norweskich oficerów. Byli to oficerowie, chroniła ich konwencja genewska. Także pod eskortą mogli opuszczać obozowe pomieszczenia, obozowe zagrodzone tereny. I na podstawie pomiaru długości ulic krokami sporządzili bardzo precyzyjny plan naszego miasta, w którym zaznaczyli budynki, w których byli zakwaterowani, podali ilości jeńców zakwaterowanych w budynku dzisiejszego pierwszego liceum, w budynku zespołu szkół numer 1, byłej szkoły rolniczej, w budynku, gdzie dzisiaj jest prokuratura i no jest to w sumie to było taką podstawą do przeanalizowania listy jeńców, też z norweskich opracowań, w tym spisie więźniów o flagu. Podane są imiona, nazwiska, daty urodzenia, stopień oficerski, numer obozowy i miejsce zakwaterowania, bo wielu z więzionych w Ostrzeszowie jeńców, oprócz tego o flagu 21C Schildberg, więzionych było w Gronowie koło

0: Skokach i w Olsztynie, bo tam były pod obozy o flagu 21. One różniły się końcówką literki.
1: A czym był ten oflag 21?
0: To był obóz dla oficerów i nie tylko Norwegowie tu byli więzieni. Wystawa poświęcona jest norweskim oficerom z tego względu, że mamy na ich temat i od ich potomków najwięcej materiałów. Byli tu i oficerowie francuscy, brytyjscy, Włosi, raczej niżsi rangą, już też w końcówce wojny. To już była końcowa faza wojny, ale druga część wojny, bo Norwegów przywieziono tutaj w sierpniu 1943 roku i byli tutaj do wyzwolenia. I wtedy już był to obóz oficerski i to jest miejsce więzienia ludzi umundurowanych wyższych rangą i traktowane inaczej niż stalagi, czyli obozy dla żołnierzy niższych rangą. Oficerów chroniła, wszystkich żołnierzy generalnie chroniła konwencja genewska, ale oficerów nie było wolno zatrudniać do żadnej pracy, jeśli nie mieli na to ochoty. Wedle konwencji genewskiej uwięziony oficer ma mieć zapewnione miejsce do spania, wyżywienia, możliwość nauki, odpoczynku. Także w obozie działało wiele rzeczy takich, które wydawały się nierealne w okupowanym kraju, ale tutaj działała szkoła oficerska. Tu oficerowie mieli bibliotekę, organizowali sobie i intelektualne i sportowe rozgrywki. Działał obozowy szpital, mieli swoją służbę medyczną, służbę duszpasterską. I taką ciekawostką na tej wystawie jest to, że tu by trzeba długie opowiadanie o samej procedurze aresztowania norweskich oficerów, którzy mieli do wyboru albo podpisać kartę lojalnościową, w której zobowiążą się, że nie będą żadnych wrogich działań przeciwko okupantowi czynić, albo pozwolić się uwięzić. I norwescy oficerowie dostali oficjalne pismo od władz niemieckich, które w dosłownym brzmieniu tłumaczy się jako zaproszenie do internowania, gdzie okupant uprzejmie prosi oficera, żeby zabrał ze sobą mydło, goliwo, jedzenie na 3 dni, zmianę ubrań, ponieważ chce go zamknąć. I większość Norwegów, duża część Norwegów nie podpisała tej karty lojalnościowej. Część działała w ruchu oporu i jakoś gdzieś tam zniknęła z pola widzenia, ale właśnie honor oficera nie pozwala takiego zaproszenia zlekceważyć tak zupełnie. I duża część stawiła się w wyznaczonych punktach na terenie Norwegii. Stamtąd byli przetransportowani statkami do

duchu oporu i jakoś gdzieś tam zniknęła z pola widzenia, ale właśnie honor oficera nie pozwalał takiego zaproszenia zlekceważyć tak zupełnie i duża część stawiła się w punktach, wyznaczonych punktach na terenie Norwegii. Stamtąd byli przetransportowani statkami do Ina i

0: Spora grupa była też w Antoniewie. Mówiłam o służbie i duszpasterskiej, i medycznej. I tutaj mamy takie niespotykane, ciekawe zjawisko, bo prawie wszyscy oficerowie dostali to zaproszenie do internowania, ale wśród nich był pastor Asle Enger, pastor i zarazem sanitariusz, i lekarz Karl Otto Bergwitz-Larsen, którzy takowego zaproszenia nie dostali, ale zdawali sobie sprawę, że tam, gdzie będzie duża grupa ludzi, nie najmłodszych już, bo średnia wieku oficerów była powyżej 40 lat, to i pomoc duszpasterska i medyczna będzie potrzebna. Na wystawie jest laurka, podziękowanie dla właśnie pana doktora Karla Otto Bergwitza-Larsena, gdzie jest kilkaset podpisów osób, którym udzielił pomocy medycznej. Mamy wśród takich niespotykanych, dziwnych eksponatów, wydawałoby się nie do końca związanych z obozem, zabawkę, którą pastor Asle Enger wysłał z Ostrzeszowa do swojej córeczki na urodziny. Zabawkę zrobioną z drewna, z metalowych części puszek, z nakrętek od pasty do golenia, do zębów czy kremu do golenia. I zabawka po prawie 80 latach wróciła do Ostrzeszowa. Przywiozła ją córka pastora na jubileusz 700-lecia naszego miasta. To przebiłam troszeczkę po 60 latach, bo w latach 40. wysłana, a w 2010 roku zabawka i komplet kieliszków takich liturgicznych, który Asle Enger używał do sprawowania mszy, wzbogaciła zbiory naszego muzeum.
1: A gdzie mieścił się Ofrat 21C?
0: Wszędzie. Ostrzeszów był miastem za drutami i na cele obozowe było zajętych kilkadziesiąt budynków w mieście, bo obóz to nie tylko te miejsca, gdzie byli zakwaterowani jeńcy, ale i te, gdzie mieszkały służby obozowe, i te, gdzie były magazyny żywności, odzieży. Wiele obiektów właśnie zajętych na cele pomocowe i oddziały szpitalne, prawie całe miasto, bo zakwaterowani byli w budynku pierwszego liceum na Zamkowej, w pobliżu budynek po byłej szkole rolniczej, dzisiaj gospodarzy tam zespół szkół numer 2, zespół szkół numer 1 na ulicy Sikorskiego, na ulicy Zamkowej, budynek za urzędem miasta i gminy, gdzie był oddział zakaźny obozowego szpitala, i w budynku szpitala też byli jeńcy czasowo, ale na dzisiejszej ulicy Wolności też byli jeńcy, a wcześniej i place, ogrodzone place na samym początku wojny, ale to już nie norweski temat. A co do samych jeszcze eksponatów, które tutaj mamy. Mamy fotografie, dokumenty, mamy aparat fotograficzny, którym większość zdjęć prezentowanych na ekspozycji została zrobiona. Mamy zawartość paczki żywnościowej, która na czarną godzinę zostawiona była gdzieś tam na strychu jednego z budynków, gdzie byli zakwaterowani jeńcy. Mamy obrazy przez jeńców rysowane, malowane, mundury, i taką dla nas miłą sprawą było to, że kiedy od 82 roku tak stopniowo napływały dary za pośrednictwem pana Grunta, kiedy odwiedzali nas potomkowie jeńców, i były to mniejsze, większe grupy w latach 90. jeszcze żyjący jeńcy, później już niestety tylko ich potomkowie. Ekspozycja

z powrotem do Ostrzeszowa i to nie tylko jako darowizny indywidualnych darczyńców, ale od Muzeum Wojskowości w Horten w Norwegii. Też dostaliśmy kilka eksponatów właśnie takich dotyczących umundurowania. I tak jak już mówiłam, są rzeczy takie bardzo oczywiste, związane z więzieniem, z pobytem tutaj w Oflagu, ale wśród eksponatów znalazł się kawałek stali pokładowej z pancernika Tirpitz zatopionego w listopadzie 1944 roku przez Norwegów. A znalezisko trafiło do nas dlatego, że jednym z jeńców był brat norweskiego pastora Wagn Enger, który brał udział w zatopieniu pancernika. W latach 90. w jednym z fiordów

0: zaczęło wypływać właśnie w miejscu, gdzie został zatopiony Tirpitz. Zaczęło wypływać paliwo okrętowe. No i żeby uniknąć klęski ekologicznej, Norwegowie zdobyli plany z pancernika, który był budowany w szczecińskiej stoczni. Wydobyli całe paliwo, wycięli kawałek stali z pokładu. Z tego miejsca jeszcze do naszego muzeum trafił taki nóż, bagnecik niewielki. No i właśnie flaszka paliwa okrętowego z Tirpitza i ofiarodawcy poinformowali nas, że jedna butelka tego paliwa trafiła do Ostrzeszowskiego Muzeum, druga w Hortem. Reszta została komisyjnie spalona, żeby zniszczona, zutylizowana, żeby uniknąć klęski ekologicznej i żeby nie było nielegalnego handlu zabytkowym paliwem. Także tam no jest to wszystko tak bardzo precyzyjnie poustawiane, chociaż mieliśmy też taką bardzo przyjemną sytuację, bo program drugi norweskiej telewizji realizował materiał filmowy na wystawie tutaj, gdzie w ekipie filmowej byli tacy dwumetrowi norwescy żołnierze wykorzystywani do noszenia ciężkiego sprzętu telewizyjnego, ale mieli też tutaj pana, który był więźniem o flagu. Opowiadał o rzeczach, które przekazał do muzeum. Dla mnie była też taka troszeczkę stresująca sytuacja, bo niby osłuchany mam troszeczkę język norweski, trochę zaczęłam się uczyć i wiem, czego ode mnie potrzebują, jak do mnie piszą. Jak rozmawiamy, nie zawsze. I kiedy pan właśnie jeniec przedstawił się Oirn, szukając koperty z eksponatami, które przekazał, przeleciałam ze 3 razy cały karton i nie znalazłam. Pan potem patrząc ze mną pokazał mi, że to jest to i to, że w języku norweskim inaczej widać, a inaczej słychać to, co się czyta, na początku właśnie tej norweskiej przygody, bo organizacja tej wystawy to takie naprawdę piękne przeżycie i możliwość poznania wielu niesamowitych ludzi, łącznie z Jensem Stoltenbergiem, który w jubileusz 25-lecia istnienia, funkcjonowania, działania naszej norweskiej wystawy odwiedził te Ostrzeszów, ponieważ jego dziadek też był jeńcem o flagu 21C. No i takie niby wszystko poukładane, praworządne, ale później, kiedy już film został zrealizowany, wyemitowany w Norwegii, okazało się, że wśród członków ekipy znalazł się ktoś, kto proponował innym mediom sprzedaż materiału filmowego, co dla nas było takim, dla nas i Norwegów, tych, którzy brali udział w tworzeniu wystawy, takim czymś niepojętym, bo tam się takie rzeczy nie zdarzały do tej pory.
1: A ja mam pytanie, w

które Norwegia przekazywała naszemu krajowi i nie tylko nasze muzeum było miejscem, które otrzymało piękną pomoc od Towarzystwa Przyjaciół naszego muzeum, które

0: Norweskiego Czerwonego Krzyża. I właśnie przy okazji tych wizyt służbowych Eivind szukał, poszukając śladów swojego ojca, który był więźniem o flagu, to tak spadł nam z nieba i razem zrobiliśmy piękną rzecz, czyli wystawę Oficerowie Norwescy po flagu 21C.
1: Jak to się stało, że jeńcy norwescy trafili do Ostrzeszewa?
0: Myślę, że to taka polityka Niemców, bo polskich oficerów więziono jak najdalej od domu, gdzieś tam pod francuską granicą, gdzie odległość, czasami bariera językowa osłabiały chęć ucieczek. Tutaj Norwegów umieszczono w takim miejscu, gdzie też nie odnotowano jakichś tam ucieczek z obozu i to myślę, cała polityka II wojny światowej była tak skonstruowana, że armia osłabiona o tą swoją najlepszą część nie podejmowała walk. U nas wyglądało to inaczej, no tam w Norwegii też Niemcy na początku nie chcieli być takim srogim okupantem, znaleźli część rządów sprzyjającą ich poczynaniom i aresztując oficerów wychodzili raczej z pozycji takiego dobrego wujka, który pogrozi palcem i jak zaczną się zachowywać nie tak, to da po łapach i bezpiecznie było po prostu kadrę oficerską uwięzić i mieć w miarę spokojne, chociaż też tam różnie się działo, te posunięcia taktyczne.
1: Okej, a w sumie moje ostatnie pytanie. Ile mniej więcej przez ten czas, bardzo kolokwialnie to zrobimy, ale przewinęło się Niemców norweskich przez Ostrzeszów?
0: Jest to udokumentowane na planie właśnie sporządzonym przez Norwegów, gdzie do każdego budynku jest przyporządkowana ilość osób, która tam była więziona. I według tego planu było ich 1131. Spisy jeńców, jako że tutaj była rotacja, nie cały czas nie ci sami byli w tym miejscu, pokazują większą liczbę, od ponad 1500.
2: Ostrzeszów radzi.
3: Ponad 13 tysięcy mieszkańców miasta i gminy Ostrzeszów to kobiety. I teraz coś specjalnie dla Was. Rozmawiamy dziś z coachem Anetą Pawlarczyk-Świtoń. Będzie o pieniądzach, ale na luzie. Jak ogarnąć domowy budżet, nie zwariować i nawet polubić finanse bez stresu, za to z konkretem. Posłuchajcie.
4: Zawsze zaczynam, kiedy rozmawiam o budżecie domowym z kobietami, zaczynam w ogóle od stwierdzenia faktu, że my też potrafimy się nim zajmować. Ponieważ w naszym kraju jakoś tak pokutuje trochę taki trend, że to mężczyźni zarabiają, że oni lepiej zarządzają finansami, że oni mają te ścisłe umysły matematyczne itd., itd. A ja uważam, że my jesteśmy całkiem niezłe w te klocki i tak naprawdę właśnie trochę wiedzy, trochę umiejętności, trochę nawyków, trochę ćwiczenia takiego, że tak powiem, na żywym organizmie daje już nam podstawę do tego, żeby naprawdę dobrze zarządzać własnymi finansami. I od tego bym zaczęła, że trzeba sobie zadać w ogóle pytanie w głowie, tak? Czy ja chcę zarządzać swoimi finansami? Czy ja mam otwartość na to, żeby tego spróbować? I też czy mam głęboko gdzieś przekonania, które mnie blokują? To jest takie pytanie dosyć trudne dla siebie samej, ale jeśli chcemy naprawdę zarządzać swoimi finansami, a coraz częściej kobiety muszą zarządzać same własnymi finansami, ponieważ coraz częściej zostają same z różnych powodów, czy to jakieś śmierci, czy wypadków, czy rozwodów, czy po prostu żyją w partnerstwie i potem po prostu się to jakoś rozchodzi i zostaje kobieta najczęściej sama, jeszcze z dziećmi, no to wtedy faktycznie ta wiedza jest jej niezbędna i wtedy najszybciej się jej uczymy. To tak trochę na przekór, ale tak to wygląda, że jak człowiek jest zmuszony do nauki czegokolwiek, to wtedy musi się jej tego nauczyć, więc przychodzi to jakby trochę łatwiej. Ja zachęcam do tego, żeby nauczyć się tego dużo szybciej, nie czekać na jakieś takie dramatyczne wydarzenia, bo po co? Samo zarządzanie finansami własnymi to jest duża frajda i tak naprawdę nie jest to aż takie trudne, żeby tego w jakiś sposób nie ogarnąć. Wracając do Twojego pytania, co jest najważniejsze? Najważniejsze to jest zadać sobie też pytanie, ile ja w ogóle zarabiam. Bardzo często kobiety nie rozróżniają, mężczyźni też, ale mówimy tutaj dzisiaj o tym, że to skierowane będzie dla kobiet, więc pozwolisz, że będę mówić też dla kobiet.

Ale to nie jest tak, że generalizujemy. Po prostu mężczyźni też czasem mają z tym problem. Często jest tak, że po prostu ta wypłata wpływa na konto i nie zastanawiamy się, ile tak naprawdę nam zabierają tych składek. I to jest pierwsze, tak? Dowiedzieć się samej dla siebie, ile ja zarabiam, jakie właśnie są odprowadzane składki, czy są odprowadzane składki na przykład jakiegoś dodatkowego, znaczy czy

Własna i to taka dobre 3 miesiące trwająca. To jest praca nad tym, żeby naprawdę zainteresować się tym, gdzie uciekają nasze pieniądze. Bo często tylko słyszymy, Boże, dopiero była wypłata, już nie mam, tak? Albo gdzie one są, te pieniądze? To są najczęstsze pytania, tak? To życie nasze jest coraz droższe, nie oszukujmy się, to chyba wszyscy zauważają i wszyscy to powtarzamy w kółko. I słychać to gdzieś tam, rozmawiając w towarzystwie, że takie zwykłe potrzeby codziennego dnia, no, gdzieś tam rosną, więc tym bardziej dobrze jest zarządzać, zainteresować się tym swoim finansami i nimi dobrze zarządzać. Dlatego taka prawdziwa 3-miesięczna praca, przeglądanie każdego wydatku, najlepiej zbierać paragony. Są aplikacje do tego. W banku też najczęściej w bankach są już te takie, nie wiem czy to jest aplikacja, ale jest taka funkcja w banku, że można sobie samemu podzielić wydatki. Tak? Wpisuje się od 1 do 30 kwietnia, tak? I on pokazuje, że na zakupy tyle, na jakieś rozrywki tyle i tak dalej. To może zrobić dla nas właśnie taka funkcja, ale dobrze jest też fajnie, dobrze jest to zrobić samemu, dlatego że jak się samemu coś zrobi, samemu się to napisze, samemu się to przeczyta, samemu się na to spojrzy, tak trochę obiektywnie, to tak do nas dociera wtedy, nie? I się zastanawiamy, czy ta 10. kawa na mieście była nam potrzebna, czy możemy sobie kupić kubek termiczny za 60 zł, czy za 100 zł, taki już bardzo wypasiony i po prostu te kawy nam się zwrócą, tak, po którymś tygodniu. Więc ja zachęcam do własnoręcznej pracy, no bo ona jakby też współgra z nami, tak? My wtedy też widzimy, czy te zakupy były konieczne, czy mogliśmy inaczej sobie zaplanować zakupy i tak dalej. No i to jest taka naprawdę bardzo, może nie trudna, ale taka angażująca praca. Tak jak wspomniałam, te paragony, to jest też fajne. Można sobie po prostu, my często płacimy kartą, tak? Najczęściej teraz ludzie płacą kartą, więc bardzo często nie zwracamy uwagi na co idą te pieniądze. Więc jeśli mamy paragon, zbieramy do jakiegoś słoiczka, pudełeczka, czegokolwiek i wtedy na koniec miesiąca siadamy, robimy sobie randkę z naszymi finansami i przeglądamy dokładnie tak samo, jak właśnie te funkcje w banku, tak? Rozkładam sobie wydatki na spożywcze, wydatki na rozrywkę, wydatki na jakieś kształcenie dzieci dodatkowe, tak, typu korepetycje, zajęcia sportowe i tak dalej, własne pasje, bo to też jest ważne, no i te obowiązkowe opłaty, tak, które wszyscy mamy. I to wtedy nam daje obraz. No i wtedy trzeba się zastanowić, nie? Czy to, co robimy i to, co widzimy na tych kartkach, czy w tych funkcjach, w tej funkcjonalności w banku nam odpowiada. My jesteśmy z tego zadowoleni, to jest okej, okay. Ale jeśli nie, jeśli się z tym nie zgadzamy i chcemy coś zmienić, no to wtedy trzeba zrobić ten pierwszy krok, tak, no i zacząć coś zmieniać. Najłatwiej jest właśnie zredukować te tak zwane małe wydatki. One się tak ładnie nazywają właśnie wydatki na kawę, dlatego że to są takie 10 zł na kawę, 10 zł na ciastko, 15 zł na coś tam i to takie 10, a za chwilę to wychodzi, tak? Ja nie mówię, żeby sobie tego odmawiać, bo to nie o to chodzi, tak? Pamiętajmy też, że to jest też takie przekonanie, które często musimy sobie przepracować, że my zarabiamy po to, żeby się cieszyć z tych pieniędzy. Wiem, że teraz ktoś może powiedzieć, że dobra, ja tylko zarabiam tyle, żeby przeżyć, bo są takie sytuacje. Ja się z tym zgadzam i też jakby no, nie mamy na to często wpływu, chociaż no, jest też tak, że możemy się zastanowić, czy możemy, nie wiem, zmienić pracę, czy możemy dodatkową pracę mieć, czy możemy, nie wiem, sprzedawać na przykład swoje ubrania, żeby jakieś drobne finanse zdobyć dodatkowo. No nie wiem, no, w dzisiejszych czasach jest tych możliwości sporo, co nie znaczy, że nie ma takich sytuacji, że faktycznie ludzie żyją od pierwszego do pierwszego. Jest ich sporo, więc tutaj nie mamy też jakby pola do popisu, żeby na przykład odłożyć cokolwiek, bo to chciałam do tego przejść za chwilę, jeśli chodzi o jakieś tam odkładanie finansów. No i tak, no to jesteśmy na tym etapie, że powiedzmy, że nas to trochę nam się nie podoba ten nasz budżet i chcielibyśmy jednak coś zmienić. No to co możemy zrobić? No to tak jak powiedziałam, zaczynamy od małych kroczków, czyli od wyeliminowania tych małych przyjemności. Po drugie, tak naprawdę też powinniśmy sobie zacząć planować swój budżet, tak? Czyli jest taka metoda, która dzieli budżet na 6 części i to jest tak, że się dzieli właśnie na pierwsze to jest w ogóle ta wielka, największa pula, która jest przeznaczona na tak zwane życie, czyli wszelkie opłaty typu czynsze, podatki, ZUS-y, telefony, paliwo i no, rzeczy, których po prostu musimy, za które musimy zapłacić. Chociaż paliwo jest też takim fajnym przykładem na to, że można też zaoszczędzić wydatki na paliwo, dlatego że często my po prostu wsiadamy w samochód
z nawyku i z wygody, a możemy przejść się kawałek do sklepu, dla zdrowia choćby, możemy przejechać rowerem, możemy, nie wiem, no po prostu możemy ten samochód zamienić jednak na

0: a jakąś inną, jakiś inny środek transportu, co może nam sprawić też właśnie radochę, bo można, nie wiem, przejechać się do innego miasta pociągiem i dziecko będzie widziało, że jest w ogóle pociąg, bo często teraz, to jest tak rzadki teraz środek transportu w niektórych przypadkach, że naprawdę jest frajdą dla dzieci, więc można się też zastanowić, tak, czy faktycznie to paliwo jest takim bardzo niezbędnym. Nie mówimy tutaj o przypadkach, gdzie trzeba dojechać ileś kilometrów do pracy i to jest niezbędne, to oczywiście nie ma w ogóle dyskusji, no ale często sama jestem takim przykładem, że mam 5 minut, a też jeżdżę samochodem, no też bym mogła zaoszczędzić, więc trochę muszę siebie też zmobilizować tutaj. Ale to tak, no, ja jestem takim właśnie przykładem, więc myślę, że takich jest też tysiące. No to są właśnie takie małe rzeczy, które warto też jakby przy samym planowaniu już i rozpisywaniu tych, no bo wiadomo, no ale właściwie przy wszystkich możemy się zastanowić, bo teraz tak sobie pomyślałam, że kredyt jest takim stałym, ale też warto na przykład pójść, jeśli mamy wysokie kredyty, albo hipoteczny jeden, albo więcej takich jeszcze tam, można też pójść do doradcy finansowego do banku i zapytać na przykład o jakieś konsolidacyjne, o jakieś rozłożenie tego. Nie znam się z tym do końca, więc nie będę tutaj też rzucała jakiś haseł, żeby nie zrobić, nie wiadomo, znaczy, żeby nie powiedzieć czegoś głupiego, ale wiem, że są takie możliwości. Posłyszałam już o tym w wielu przypadkach, więc też warto się zainteresować, czy coś z moim kredytem w ogóle mogę zrobić. Więc tak naprawdę z każdym takim punktem naszego budżetu możemy się chwilę zastanowić, czy da się coś zmienić.
1: Czyli tak naprawdę umiejętne zarządzanie swoim budżetem, to często po prostu zmiana nawyków?
0: Najczęściej tak, dlatego że zakładamy, że nam się nie podoba, co to teraz widzimy po naszej analizie, tak? Po takim naszym wewnętrznym audycie. Więc no tak, żeby było lepiej, no to musimy coś zmienić, tak? A żeby coś zmienić, no to zmieniamy to, co do tej pory robiliśmy złego, tak? Czyli właśnie tak jak mówię, ta przysłowiowa kawa na mieście, ten transport ciągle samochodowy, tak? To są jakieś wydatki typu, to tutaj jest jeszcze głębsze podłoże, dlaczego tak robimy, ale te zakupy takie na poprawę humoru, a to sobie kupię nową torebeczkę, to pewnie jutro będę się czuła lepiej, gwarantuję, że nie. Czujemy się chwilę, 5 minut dobrze, ale na drugi dzień już mamy podwójne złe samopoczucie, ponieważ wydałyśmy kasę, której na przykład nie była przeznaczona na torebkę, a nie wiem, mieliśmy ją odłożoną, mieliśmy składać na wczasy, tak? I nie poprawił nam się humor z tego powodu, który był wcześniej, tak? Czyli, nie wiem, zła atmosfera w pracy, tak? Jakiś tam natłok obowiązków, albo nie wiem, ktoś pokłóciłam się z przyjaciółką, tak? To ja sobie teraz pójdę i kupię fajną sukienkę, bo to mi poprawi humor. Spoko, jak poprawia, ale najczęściej jednak nie. I tak jak mówię, to się potem kumuluje, bo znowu mam wyrzuty, że jednak wydałam kasy, której nie mam. To też trzeba się zastanowić, dlaczego ja w ten sposób reaguję, poprawiając sobie humor. Stąd wynika to, że na przykład spacer nie poprawi mi humoru, a zakup mi poprawi humor. No ale to już tam głębsze tematy, nie będziemy w to wnikać. A jeśli chodzi o nawyki, to tak jak mówiłam, to właśnie i to jest jeden z nawyków, czyli trzeba się zastanowić, czy ja te impulsywne kupowanie tak zwane, to jest właśnie wynikające z tego, że ja nie potrafię sobie inaczej ze stresem poradzić, albo ze smutkiem, tak, ze złością. Więc trzeba po prostu cała praca nad tym wszystkim, to cała praca nad sobą tak naprawdę. Przyglądanie się temu, dlaczego ja wydaję pieniądze, których nie muszę, bo niestety konsumpcjonizm jest mega rozwinięty. Coraz częściej ludzie dochodzą do tego, że to jednak nie jest nic dobrego i są takie przebłyski, że wracamy jednak do prostoty i do takiego prostszego życia i cieszenia się z mniejszych rzeczy, małych rzeczy, z mniejszej ilości tych rzeczy. Są też takie teorie, które mówią, że to kupowanie takich pereli za przeproszeniem do domu, ono sprawia nas w jeszcze gorszy nastrój niż posiadanie 4 fajnych rzeczy, które są, nie wiem, związane z jakimś sentymentalnym, mamy do nich jakiś związek, tak? Kupione na jakiejś fajnej podróży albo przypominają nam jakieś fajne wydarzenia albo coś takiego, niż na przykład kupowanie za 10 zł, 10 tysięcy rzeczy, które stoją i tak naprawdę zbierają kurz. Więc no to są już takie rzeczy, które każdy powinien sobie dopasować i się też jakby wczuć w klimat, nie? No, ale mamy coś takiego jak taki pęd do tego konsumpcjonizmu, nakręcają nas te wszystkie reklamy i tak dalej, i tak dalej. I to nie mówię tego, że ja się nie daję nabrać, bo też wydaję tak pieniądze, więc nie to, że ja jestem taka mądra. Po prostu staram się po prostu chociaż zwrócić uwagę na to, czy faktycznie idąc ze sklepu, zastanawiam się, czy faktycznie to potrzebuję, nie? I dlaczego to potrzebuję.
1: Okej, ale w zasadzie jesteśmy w sytuacji, że sobie sprawdzamy na przykład pod koniec miesiąca te paragony i widzimy, że no kurczę, jednak na te pierdoły z różnych sklepów wychodzi nam za dużo kasy, ale później przychodzi kolejny miesiąc, jest wypłata na koncie i nagle się okazuje, że jest całkiem fajnie i w pędzie dnia codziennego idziemy do sklepu i się nawet nie zatrzymujemy. Znowu kupujemy i znowu mamy pod koniec miesiąca dokładnie taką samą sytuację. Co zrobić, żeby tak nie było?
0: No powiedziałabym, że myśleć, nie? Ale pojadę trochę grubo.

0: Ale no myśleć, tak? Bo to jest tylko to, tak? Bo trzeba się po prostu po pierwsze, fajnym sposobem na to, żeby nie wydawać pieniędzy bez sensu, jest ustalenie sobie celu finansowego. Nie wiem, chcę pojechać w podróż dookoła świata, potrzebuję paruset tysięcy, no to mam cel. Chcę sobie kupić, nie wiem, świetny rower, mam cel. Chcę sobie zmienić mieszkanie, mam cel. Chcę sobie, nie wiem, zmienić pracę na przykład. I potrzebuję poduszkę finansową, która mi zabezpieczy na przykład 6 miesięcy. Taka jest teoria, jedna z teorii, która mówi, że przygotowując się do zmiany pracy, dobrze mieć poduszkę finansową na 6 miesięcy, takich, żeby przeżyć. Czyli też tak analizujemy wcześniejsze wydatki, tak? Wiemy, że tyle i tyle mieliśmy, a więc tyle i tyle powinniśmy mieć na poduszce finansowej, żeby przez te 6 miesięcy pozwolić sobie na szukanie pracy, tak? Także po prostu, tak? Cel finansowy, wtedy nasze zachowania są skierowane tylko ku temu i wtedy się nie wydaje tych pieniędzy bez sensu, nie? To jest pierwsze, a drugie to jest robienie listy zakupów. Chodzenie do sklepu nie aż dla zabicia czasu, tylko no ja też polecam małe sklepiki, nie? Jednak mniej się wydaje, to są też teorie, które gdzieś tam w badaniach wychodzą, że jednak robienie zakupów w mniejszych sklepikach no pozwala zaoszczędzić, bo jednak jest mniej pokus, że tak powiem. W każdym razie lista zakupów jest świetnym, łatwym, tanim sposobem. Można sobie napisać coś naprawdę niezbędne, tak? Zanim zrobimy listę zakupów, to już tak bardzo spożywczo, że tak powiem, to jest też dobrze przejrzeć lodówkę, co mamy, nie? To już tak wchodzimy też tu w drugą, jakby drugi aspekt tego oszczędzania. Bardzo często nie zdajemy sobie z tego sprawy, że wyrzucając jedzenie, które jest w lodówce i się marnuje, marnujemy nasze pieniądze. Bardzo często nam się w ogóle się nad tym nie zastanawiamy tak naprawdę. No wydaliśmy, okej, dobra, tak? Powiedzmy za stówkę mam z produkty w lodówce, to już nie liczę, że ta stówka, którą ja wyrzucę, to jest 100 zł, które ja wyrzuciłam. Ja po prostu wyrzucam jedzenie, które zmarnowałam, idę po następne. Ale już zastanawiając się, że to jest stówka w miesiącu, druga stówka w miesiącu, bo to już mamy 200 na nasz cel finansowy.
1: Czyli trochę taka ekologia też się włącza.
0: To jest właśnie aspekt ekologii, czyli tak zwanego zero waste. I to możemy odnieść też do jakby ubrań, tak? Właśnie w kontekście tego konsumpcjonizmu. Też trzeba się zastanowić, czy naprawdę ta 10 sukienka jest nam niezbędna, nie? I też powtórzę, bo sama mam ich dużo, więc ja tak tylko mówię, a wcale nie jestem aż taka mądra, żeby się nie dać skusić na kolejną różową sukienkę, więc też chciałam, żeby to zabrzmiało, to o czym dzisiaj rozmawiamy, że to ma być nasza zabawa i to jest nasze życie i jeśli mamy ochotę na tą różową sukienkę 10, to sobie ją kupmy, tak? To też nie jest tak, że to wszystko musi być znowu obowiązkiem, znowu takim nawykiem, który nas blokuje, znowu takim nie idę do sklepu, bo jestem taka słaba, że na pewno się coś kuszę. No nie, idź i się skuś, jeśli masz taką potrzebę, tak? I też nie chodzi o to, żeby mieć potem wyrzuty sumienia, tak? Bo każdy ma prawo do słabości, każdy ma prawo ocierać łzy lodami z szarlotką, tak? Dobrym obiadem z rodziną, bo nie chcę mi się w niedzielę gotować, tak? Bo cały tydzień gotuję, cały tydzień pracuję, więc idę w niedzielę na ten obiad z rodziną i też wydaję na to pieniądze, tak? Więc żyjmy, to o to chodzi, żeby właśnie żyć, ale zarządzanie własnymi finansami daje nam poczucie stabilności, bezpieczeństwa. Możemy spokojnie spać, bo wiemy, że mamy, powiedzmy, założony cel finansowy, coś tam sobie odkładamy. Celem finansowym może być równie dobrze nasza przyszłość, tak? Emerytura. Wszyscy wiemy, że będą, jeśli będą w ogóle, to będą śmieszne, więc może być takim celem, na przykład, nie wiem, możemy mieć taki cel, że faktycznie w wieku 60 lat kończę pracę i chcę potem podróżować, no to trochę trzeba nazbierać, tak? To może być przyszłość naszych dzieci, więc jakby też mając na uwadze to wszystko, warto zastanowić się, co my już dzisiaj możemy zrobić, a naprawdę odkładanie nawet, nie wiem, 10, 20, 50 zł co miesiąc, to zawsze to jest 50 zł miesięcznie, tak? Fajne są teraz też te rozwiązania, jakieś skarbonki, coś tam. Wiem, że ludzie zbierają, tak? Po 5 zł codziennie, albo coś takiego. I to już, tak jak przysłowie polskie mówi, grosz do grosza będzie kokosza, więc skąd się to bierze? Więc trzeba brać przykłady z tych starszych pokoleń mądrości, no bo to się też skądś wzięło, tak? To nie jest tak, że to są wymyślane rzeczy dzisiaj, tylko kiedyś się po prostu miało na to czas, mam wrażenie, teraz tak mnie naszła taka refleksja, że my w takim pędzie żyjemy, że my nie zwracamy na pewne rzeczy uwagi. A kiedyś to chyba mi się wydaje, że to życie było takie trochę wolniejsze i można było się zastanowić, nie? Czy te wczasy będziemy mieli, czy nie, czy pojedziemy, czy będzie pieniądze, czy jakiś samochód kupić, nie? Teraz coś wyjeżdża do komisu od wyboru do koloru, tak teraz mnie tak jakoś naszło.
1: Wbrew pozorom jest trochę tak, dlatego że teraz po prostu mamy więcej i jesteśmy trochę rozpieszczeni, bo są oczywiście sytuacje, kiedy liczymy od pierwszego.

0: do pierwszego i są one bardzo częste, ale z drugiej strony też...
1: No żyje nam się lepiej, nie?
0: Żyje nam się lepiej.
1: To prawda i to też są głośne, o tym się mówi, że przez to też tak, że jakby pokolenie jest słabsze, tak ogólnie mówiąc, i zaradnie, może w tej zaradności jesteśmy słabsi, tak? Bo nie musimy myśleć właśnie o przyszłości, bo cały czas nam się wydaje, że wszystko mamy. No i tak jest prawda, tak? Jeśli mamy zdrowie, mamy jakiekolwiek finanse na to, żeby sobie kupić nowe ubrania, jedzenie, wyjechać raz w roku, tak? Choćby raz w roku. Nie wiem, dzieci nasze chodzą na jakieś zajęcia dodatkowe, my się rozwijamy, jakieś pasy, tak? Uprawiamy jakieś sporty albo, nie wiem, uczymy się gry, tak? Czy języków? No to znaczy, że mamy wszystko tak naprawdę, nie?
0: A czy umiejętne zarządzanie swoim budżetem to nie tylko kwestia spokoju finansowego, ale też wpływa to nie tylko na to, ale też wpływa na całe nasze życie?
1: No, jak zarządzasz finansami, to zarządzasz też sobą, nie? Więc ja myślę, że w ogóle to wracamy do punktu pierwszego, o którym zaczęłam. To jest cała praca nad sobą, czyli też trzeba się zastanowić, dlaczego właśnie do tej pory nie zarządzałam swoimi finansami. Czy to znaczyło, że ja w ogóle, nie wiem, ktoś mi kiedyś mówił, miałam takie przekonanie o sobie, że ja po prostu nie umiem sobą zarządzać? No bo to jest trochę taki atrybut władzy, bym powiedziała. Może trochę za grubo, ale to coś w tym jest, tak? Czasem zadać pytanie, czy te pieniądze rządzą mną, czy ja nimi? I jeśli ja chcę zarządzać swoimi finansami, no to zrobię wszystko, żeby zarządzać nimi, a nie one mną. Bo tak naprawdę, to wtedy my jesteśmy trochę niewolnikami tych, nie wiem, wyliczonych pieniędzy, które w miesiącu mogę sobie wydać na przykład na przyjemność. A ja wolę czuć, że mam przeznaczone jakąś kwotę i mogę sobie pójść, nie wiem, na dobry koncert, tak? Na właśnie niedzielne obiady, czy na cokolwiek, co sprawia mi typową przyjemność egoistyczną, taką po prostu tylko dla mnie albo dla mojej rodziny.
0: Jak znaleźć sobie ten moment, znaleźć tą chwilę, żeby w ogóle dotarło do nas, kobiet, że my możemy, że to też jest nasze prawo najzwyczajniej w świecie. Jak się wyrwać z tego manipulacyjnego po prostu takiego kręgu?
1: To jest bardzo trudne pytanie, dlatego że to jest bardzo indywidualna odpowiedź. To tak jak powiedziałam na początku, że najczęściej zmusza nas do tego życia pod różnym względem, tak? Bo nawet, nie wiem, utrata pracy, tak? Zmusza nas do tego, że musimy przejrzeć te finanse i zobaczyć, co możemy z tym zrobić, ile mamy czasu, żeby szukać pracy itd., itd. Więc to zakładamy, że zawsze jest jakiś... I to w każdej zmianie, w każdym jakby elementach rozwoju człowieka czy czymkolwiek życiu, te drastyczne takie już bardzo, one bardzo wpływają na nas i my się szybko spinamy. I to jest ten plus tej zmiany takiej nagłej, że chcąc, nie chcąc, no musimy się wziąć w garść i wziąć swoje życie w swoje ręce i wtedy potrafimy, tak mówiąc kolokwialnie. A jeśli chodzi o ten moment, kiedy sami byśmy chciały, tak, same byśmy chciały to zrobić, no to tak jak mówię, to jest tak indywidualne, że czasem to przychodzi właśnie w takich momentach takiej refleksji nad całą sobą. Powiedziałam, że około 40, no bo tak trochę jest, że na początku się, chociaż teraz to pokolenie jest trochę inne niż moje, bo dziewczyny już wiedzą, te młode dziewczyny, takie 20-30-latki, one już wiedzą, że one mają prawa do różnych rzeczy i one jakby walczą też o to, no w sensie cudzysłowie, walczą w takim sensie, że one, nie wiem, są związki partnerskie teraz bardzo często, tak, nieformalizowane, więc oni mają swoje życie finansowe, więc tutaj te kobiety chcąc nie chcąc same zarządzają tymi finansami, mają jakieś tam wytyczone swoje zobowiązania wspólne, ale najczęściej same w tym zarządzają, więc jakoś sobie tam radzą. Ale to jest też tak, że tak to, co powiedziałaś wcześniej, że nam się teraz dobrze żyje i jakby nie chcemy myśleć o tym, że za 10 lat może być gorzej, tak? Nie chcemy myśleć o tym, że za 30 lat będziemy na emeryturze. Wszyscy mają, dobra, nie dożyję. No ale jak dożyjesz, to co? To będziesz żyła za tą minimalną emeryturę? Zakładając, że żyjesz dwójkę jako emeryt, to jeszcze jakoś da się żyć godnie, tak bym powiedziała. Ale jeśli zostaniesz sama, a pamiętajmy, że kobiety mają jakieś procenty, bodajże nie wiem, czy nie 20, ale nie wiem, czy nie przesadziłam. To by trzeba sprawdzić. Ale mamy jakieś tam procent mniejsze te emerytury niż mężczyźni. Jeśli zostaniemy same, no to tam, wiem, że tam jest też taka możliwość, że można wziąć emeryturę męża i tak dalej, ale to też są pewne warunki. To też nie jest tak, że to jest dla każdej kobiety. Więc też dobrze się... No i też pytanie, jak ja chcę być, jak ja chcę żyć na tej emeryturze? Czy ja chcę być po prostu emerytką, która liczy każdą złotówkę od pierwszego do 30? Czy ja chcę po prostu, nie wiem, sobie jechać do sanatorium dwa razy w rok i nie patrzeć na NFZ, tylko po prostu jechać sobie do fajnego spa i sobie spędzić fajny czas? Albo, nie wiem, spełnić swoje marzenia o podróży, której do tej pory nie zrobiłam, no bo praca, bo dzieci, bo rodzina i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest znowu powrót do tego, co powiedziałaś, że to jest praca nad sobą i to jest tak naprawdę, wszystko się zaczyna w nas, tak? Więc czasem odpowiedzieć na pytanie, po co mi jest zarządzanie finansami? Jeśli ja chcę czuć poczucie bezpieczeństwa, chcę spać spokojnie, bo wiem,

0: Że mam odłożone na przyszłość, mam odłożone na jakąś chorobę. Ja mówię o przyszłości w takim kontekście, że coś, co się wydarzy, tak? Bo to może być nagła choroba, na przykład nowotworowa, tak? Czy jakaś inna, która wymaga niemałej kasy, nie? W dzisiejszych czasach. Więc po prostu taka poduszka, to się tak ładnie nazywa poduszka finansowa, tak? Takie poczucie bezpieczeństwa typowe. Czy ja chcę wiedzieć, że nie wiem, mogę sobie jechać na wakacje raz w roku, ale dwa razy w roku na przykład na weekend, tak? Czy mnie stać na to, żebym mogła sobie rozwijać swoją pasję na przykład? Albo, nie wiem, zmniejszyć sobie etat na 3/4 i sobie robić coś dodatkowego, nie wiem, we własnej firmie. To wszystko musi wyjść od nas, nie? Jeśli my wiemy, że jest jakiś nasz cel rodzinny, czy partnerski, czy dla samej siebie i wiemy, że to chcemy osiągnąć, no to my nauczymy się tych nowych nawyków, nie? Będziemy chciały popracować nad tym, żeby nawet taki mały... To jest jeden z aspektów, ale czy mały, to bym powiedziała raczej, że duży aspekt finansowy, tak? Do przeanalizowania i do zmiany.
1: Z drugiej strony, jak uchronić się przed tym, żeby to się nie stało naszym nałogiem, to zarządzanie, żeby to się nie stało naszym nałogiem i żebyśmy my nagle nie zaczęły po prostu oszczędzać absolutnie na wszystkim i przestać czerpać z tych małych rzeczy, które po prostu dają nam radochę.
0: To powtórzę to, co powiedziałam wcześniej, że życie to jest radocha, tak? To jest frajda, to jest po co jesteśmy na tym świecie, żeby przeżyć, a nie żyć, więc żyjmy tak, jak chcemy, tak? Więc jeśli to tak jak mówisz, żeby to nie było to, bo tak, że każdą złotówkę 10 tysięcy razy oglądam, nie, to nie o to chodzi, tak? Chodzi o to, że żeby żyć sobie na tyle, że to, co wydaję, nadal pozwala mi żyć bezpiecznie. I mam to poczucie, tak, że to nie jest tak, że ja sobie, nie wiem, zaplanuję super wakacje w Chorwacji, ale na przykład mam świadomość tego, że we wrześniu nie będę mogła zapłacić za korepetycje dziecka. Bo to ani to fajne wakacje, bo cały czas o tym myślę, że jednak wydałam pieniądze, których nie powinnam, ani to nie sprawi frajdy tak naprawdę, bo te wakacje takie będą właśnie, że ciągle będzie to myślenie, tak, jak ja odpracuję te pieniądze. Chyba, że mam świadomość, że we wrześniu, nie wiem, dostaję premię, tak, i już sobie jakby zbilansuje mi się to, tak. Dlatego to trzeba sobie zacząć od audytu tego wszystkiego, co robimy. Nie? Z głową, wszystko z głową. Tak, tak jak mówię, życie jest naprawdę krótkie, więc trzeba się z niego cieszyć każdego dnia i trzeba, jeśli naprawdę ta sukienka różowa sprawi ci radochę, idź ją kup, ale może sprzedaj na Vinted jakieś dwie inne, które albo w których nie wchodzisz, a są w szafie, bo jak to u wszystkich, nie? Albo po prostu już ci się znudziły i teraz możesz sobie kupić tamte, nie? Da się tym bawić, tak naprawdę. Właśnie chodzi o to, żeby to nie był nauk, nie był obowiązek, nie była taki nóż na gardle, że Jezus, ja to muszę tak zrobić, tak? Tylko żeby to była zabawa, żebyśmy czuli, że to jest dla mnie fajne i dla mnie to robię, dla samej siebie to robię, tak? Że ja to chcę zrobić, też tak, że się po prostu upada i trzeba się pozbierać od nowa. Czasem to trwa tydzień, czasem miesiąc, czasami pół roku, bo to często też jest tak, że właśnie robi się, robi, potem jest fajnie, potem się zapomina, że chciałaby znowu trochę dyscypliny. Później się na przykład tworzy nowy cel, tak, bo się pojawia jakaś okazja fajna, coś tam sobie wymyśliła, na przykład studia podyplomowe, nie, ten, no to wtedy znowu zaczynam, mówię, o kurde, tak mi nie stać, żeby sobie po prostu wziąć, no to trzeba się zastanowić. Więc to takie z życia tak naprawdę wszystko wychodzi, nie? Ale tak, żeby podsumować, to po pierwsze to zastanowiłabym się, czy ja chcę w ogóle zarządzać swoimi finansami, czy to jest mi potrzebne, tak? To jest pierwszy punkt. Drugi, przejrzenie, taki audyt wewnętrzny naprawdę i siebie, swoich przekonań co do tego, bo czasami jest też takie przekonanie, że ja sobie nie dam rady i dlatego kobiety w ogóle nie podchodzą do tego tematu, nie? Więc trzeba sobie zadać pytanie, dlaczego ja myślę, że sobie nie poradzę, nie? To jest drugie, tak? Takie nasze przekonania. Trzecie, no to jest audyt taki, który finansowy już, tak? Typowego przejrzenia trzymiesięcznego, przynajmniej trzymiesięcznego wydatków. No i później pytanie, czy to mi się podoba, czy chcę coś zmienić. Jak się chce coś zmienić, szukam rozwiązań, tak? Szukam nowych, szukam tego, co mogę zmienić małymi kroczkami, tak? Tak jak każdy nawyk zmieniamy małymi kroczkami. Bo znowu jest tak, że jak chcemy zrobić wielki krok od razu i wszystko zmienić, no to najczęściej po tygodniu dajemy sobie spokój, no bo to nie wychodzi, tak? Więc małymi kroczkami i jeszcze bym dodała małą celebrację tych kroczków, jeśli mi się na przykład przykład uda przez 2 tygodnie nie wypić kawy na mieście, idę sobie i kupuję tą kawę i sobie mówię, dobra, teraz sobie zaoszczędziłam 2 tygodnie, mogę sobie dzisiaj ją spokojnie wypić, tak? Więc też jakby to cały czas ta zabawa, cały czas ta radość z tego, że daję radę, to jest takie motywujące dla samej siebie. Można też, jakiś ktoś prowadzi dziennik wdzięczności, a też polecam

0: To też może sobie od razu odhaczyć, że jestem wdzięczna za to, że jestem, że umiem się opiekować swoimi pieniędzmi. Tak naprawdę to powinnam zacząć od hasła, że masz pokochać swoje pieniądze. Bo u nas jest też, teraz mi się tak przypomniało mi się, bo ja mam takie hasło gdzieś w głowie, bo u nas jest też trochę taki pejoratywny wydźwięk pieniądza. U nas się nie rozmawiało w dzieciństwie, w naszych domach się, rzadko teraz zresztą dzisiaj się zresztą nie rozmawia o pieniądzach. I taki jest zawsze, nie? Taki jest trochę wydźwięk pieniędzy, bo to taki negatywny bardzo. Więc też właśnie polubmy, pokochajmy te pieniądze, bo one, no my zarabiamy je po to, żeby je wydawać, nie? Tak naprawdę. No bo przyszliśmy, takie ładne jest hasło, nie? Przyszliśmy nadze odchodzimy. Więc spoko, fajnie mieć, nazbierać trochę, zostawić dzieciom, że miały lepszą przyszłość, tak dalej, ale tak naprawdę no to teraz jest nasze życie. Kiedy mamy z tych pieniędzy korzystać?
1: SK Ostrzeszów.
2: Tu urodziła się i spędziła młodość Maria Dąbrowska. Teraz w naszym magazynie odwiedzamy domek pisarki w Russowie koło Kalisza. Oprowadzi nas po nim kierownik dworku Renata Ziętek.
3: Dworek powstał w 71 roku. Został odbudowany na miejscu poprzedniego dworu, w którym się Dąbrowska urodziła, wychowała, spędziła tutaj dzieciństwo i taką wczesną młodość, bo po tej edukacji domowej to już później wyjechała do Kalisza na pensję pani Semadyniowej, opisane jako pani, pensja pani Nordynowej w nocach i dniach, no później oczywiście na studia, więc spędziła tylko taki najwcześniejszy okres swojego życia. No ale wiemy, tak jak to jest w nocach i dniach, no Rusów to jest oczywiście Serbinów, czyli dla nas, dla Kalisza jest to bardzo ważne miejsce, bo opisała też bardzo pięknie Kalisz pod postacią Kalisza, prawie że topograficznie można dzisiaj z książką chodzić, zwiedzać te same miejsca. Kiedy była w 60 roku tutaj w Kaliszu, już pod koniec swojego życia, i odbierała nagrodę, tak, tutaj przyznano jej przez miasto Kalisz, to wtedy zrobił się trochę szum, że Dąbrowska no, nie ma swojego muzeum, no coś trzeba, z nią była wtedy Anna Kowalska, też ta ostatnia jej partnerka, no więc zrobił się szum, że no nie ma ani pomnika, ani nie ma ulicy, ani nie ma jakiegoś muzeum. No i władze postanowiły, że w miejscu urodzenia Dąbrowskiej po prostu odbudują budynek i stworzą muzeum. I od 71 najpierw w formie okrojonej, bo to była na bielizna pamięci na piętrze, bo na dole był kurt rolnika, a później już tak po kolei odzyskiwaliśmy pomieszczenie, no i dzisiaj jest to już budynek całkowicie przeznaczony do zwiedzania.
0: A jak to się stało w ogóle, że rodzice Dąbrowskiej tutaj zamieszkali właśnie w tym dworze?
3: No tak, jak to w nocach i dniach. Po prostu ojciec pisarki został zarządcą majątku. W styczniu w 1889 podpisał umowę z panem Kazimierzem Waliszewskim, którzy wraz z żoną mieszkali w Paryżu, z Hildegardą Niewską. No i przez okres prawie 20 lat, tak jak Bogumił w Serbinowie, tak ojciec pisarki tutaj w Russowie zarządzał ponad 400-hektarowym majątkiem, folwarkiem. To były, no oczywiście po wojnie majątek rozparcelowano. Dzisiaj można zwiedzać tylko park. Jest to 3,9, niecałe 4 hektary łącznie ze stawami, które pięknie Dąbrowska opisała. Natomiast ten folwark został już po wojnie ustawą 1944 roku rozparcelowany. Już tam budynków, te stajnie, obory, młyn, gorzelnie, te wszystkie budynki, które stanowiły o tym folwarku, niestety zostały rozebrane. Już tam śladu po tym folwarku nie ma.
0: Kiedy rodzina Trzymowskich przejęła ten majątek, on był w rozpadzie, w rozkwicie.
3: Tak. Dąbrowska wspominała, że jej ojciec mówił, że kiedy przyjechali tutaj, i podpisali umowę, to majątek był przez poprzednich właścicieli bardzo zaniedbany, czyli no, podobno w stodołach było pusto, na porach rósł pesz, więc no, przez okres tych prawie 20 lat ojciec pisarki swoją ciężką pracą naprawdę ten majątek doprowadził do świetności. Zresztą sprzyjała mu też koniunktura, bo nie trzeba ukrywać, że Kalisz na przełomie XIX, początek XX wieku no, bardzo prężnie się rozwijał. Powstawały zakłady, przecież no, była kolej, więc no, też sprzyjała mu koniunktura. Początkowo dostawał 800 rubli pensji, później 1200 i coraz więcej. Nawet taką roczną nagrodę przyznał mu właściciel. No, majątek zaczął przynosić po prostu już konkretne korzyści, tak? Więc no, tą nagrodę nawet nie odbierał przez kilka lat, także jak już później ją odebrał, była to dosyć duża kwota, także stać ich było później, kiedy Dąbrowska sobie zamarzyła, żeby studiować za granicą w Lozanie, w Brukseli, gdzie zresztą poznała tam swojego męża i tam za mąż wyszła w 1911 roku. No już było ich stać, żeby Dąbrowska mogła studiować, bo jako jedyna z pięciorga dzieci państwa szumskich, Ludomir Józefa, jako jedyna kończyła studia.
0: No właśnie, do którego roku Dąbrowska tu była w Russowie? Do 11 roku?
3: Nie.

0: ostatni była w 1908 roku. Spędzała tutaj wakacje, czyli taka przerwa między studiami, bo potem, tak jak to jest pisane w Nocach i Dniach, dworek został przez właścicieli sprzedany i ojciec pisarki wraz z rodziną musiał się wyprowadzić, więc najpierw do Pokrękowa, później do Wojsławic, niedaleko Błaszek. Tam już na własność kupił sobie dwór i ziemię. No ale niestety przerwała to śmierć, bo w 1912 roku zmarł, matka z majątek sprzedała, ponieważ dzieci nie wykazywały zainteresowania pracą na ziemi, a Dąbrowska to już była po studiach, już była mężatką, więc matka przeniosła się do Kalisza i te sceny właśnie płonącego Kalisza, to jest właśnie 14 rok, kiedy Dąbrowska zjechała, żeby pomóc się matce pakować, przeżyła pierwsze bombardowania i wozem na prostym wozem troszkę wrzucili tam dobytku właśnie z Kalisza w kierunku Kokanina i tutaj Rusowa w kierunku Warszawy uciekali z tego zburzonego Kalisza. Także ona tam, ten okres to właściwie to no po 1908 roku po raz ostatni spędza wakacje.
1: Co później się działo? Dąbrowska była w Warszawie.
0: Tak. Przez rok studiowała na pensji pani Hawelka, w 1907 roku wyjechała do Lozanny, rok później przeniosła się do Brukseli, tam poznała swojego męża, działacza politycznego, PPS-owca z tego PPS frakcji, też dziennikarza i wyszła za niego za mąż w 1911 roku. Ona później po ukończeniu studiów zjechała, jej mąż, wiadomo, że budując tam te struktury niepodległościowe, no nie mógł zjechać do Królestwa Polskiego, bo był od razu aresztowany, więc początkowo było to małżeństwo takie trochę dojeżdżające. Dąbrowska, działając w spółdzielczości, no zajmuje się też publicystyką, bo to jest też ważna jakby część, pole jakby działalności Dąbrowskiej jeszcze z tego okresu bardzo wczesnego, więc załatwiała sobie różne stypendia. Jak mąż był w Paryżu, no to stypendium do Paryża, jak mąż był w Londynie, no to sobie więc to było takie małżeństwo dojeżdżające. Kursowała korespondencja, która z tego okresu się zachowała i która została już wydana przepięknie, List o miłości, o tęsknocie, ale także i dzielenie się sprawami codziennymi i tak sprawami ważnymi, bo oczywiście to był okres przecież przed pierwszej wojny światowej. No kiedy Polska odzyskała niepodległość, więc już Marian mógł wrócić, jej mąż, więc zamieszkali w Warszawie przy ulicy Polnej 40, obecnie Struga, i Dąbrowska tam spędziła ponad 40 lat swojego życia.
1: Później mąż zmarł.
0: Tak, no mąż zmarł bardzo wcześnie, na wieku 30 paru lat została wdową, zmarł w 25 roku. Źle się czuł, lekarze się nie rozpoznali, się okazało, że to był stan zawałowy, dostał później zawał.
1: I partnera miała już później innego Dąbrowska.
0: Tak, Stanisława Stępowskiego z Ukrainy. Taka szara eminencja rządu międzywojennego, zresztą pracował w Ministerstwie Rolnictwa. Dąbrowska go tam poznała, bo przez jakiś czas, zanim wydane zostały Noce i Dnie, to później już pracę porzuciła, ale też tam pracowała, więc tam się poznali. Zresztą to był przyjaciel jej męża. Dużo starszy od niej partner, no tak z ponad 20 lat, zamieszkał też u niej w mieszkaniu. No i Stępowskiemu przypisuje się bardzo dużą rolę w powstaniu Nocy i Dni. On był pierwszym takim redaktorem, osobą, która czuwała nad powieścią i którą Dąbrowska wspierała. I osoba, która Dąbrowską w tym pisaniu wspierała.
1: Noce i Dni powstawały dwa lata. Chyba, tak?
0: Nawet troszeczkę dłużej można powiedzieć. Dąbrowska się tej powieści już dawno przygotowywała, poprosiła nawet matkę Ludomirę, żeby spisywała pamiętniczek, więc to by historia powstańcza, tam historia rodziny, wojów i tak dalej, więc matka na jej jakby prośbę ten dzienniczek taki spisała, taki pamiętniczek, i ona potem to wykorzystywała, więc tam dużo tych elementów biograficznych w powieści. Powstawała przez kilka lat, pierwsze wydanie było w 1931 roku, no oczywiście okazało się wielkim sukcesem.
1: Później Maria Dąbrowska miała też partnerkę, pani wspomniała, Annę.
0: Tak, Stanisław Stępowski zmarł w 1952 roku i później Dąbrowska związała się z Anną Kowalską, też pisarką, no troszeczkę żyjącą w cieniu Dąbrowskiej, a cenioną przez literaturoznawców, między innymi za Safonę. Związek trwał do ostatnich dni Dąbrowskiej, bo w 56 roku Dąbrowska się przeprowadziła do Komorowa, zawsze łożyła, żeby mieć kawałek ziemi, więc kupiła sobie dom w Komorowie. Więc Kowalska została już w Warszawie, ona się przeniosła do Komorowa, ale ciągle tam przyjeżdżała, dojeżdżała. Była też taką partnerką intelektualną, nie tylko taką partnerką na życie, ale taką partnerką intelektualną, bo przede wszystkim Dąbrowska dbała o to, żeby jej partnerzy, żeby z tymi partnerami być jakby

0: Donatów, pamiątek podąbrowskiej z mieszkania warszawskiego, które otrzymaliśmy, kiedy muzeum było tworzone, więc taki wyodrębniliśmy taki pokoik i tam są właśnie dywanik, pantofelki, kapelusz, jej książki, maszyna do pisania farby, pędzelki, pełno takich różnych bibelotów, które też taki ten klimat jakby wprowadzają. Na piętrze przy ostatnich 2 latach doszła do nas wystawa taka filmowa i tu są kostiumy z filmu, fotografie od twórcy głównych ról także drugoplanowych, zdjęcia z planu filmowego, plakaty, można sobie obejrzeć fragmenty filmu, jest lustro weneckie, można sobie kostium przymierzyć i jest na monitorze wywiad z panią Barbarą Ptak, taką znaną kostiumolożką, która właśnie robiła projekty kostiumów do filmu Antczaka. Można sobie posłuchać wywiadu z nią.
1: Tu na terenie parku jest też taki spichlerz etnograficzny. Co to jest? Co tam się mieści? Co tam możemy zobaczyć?
0: Tych budynków jest więcej. Tych budynków jest 6 obecnie. To są budynki przywiezione z innych miejscowości. Są to zabytki kultury takiej ludowej, więc mamy całą zagrodę, chatę, oborę, stodołę. Mamy chatę z Dobrzeca, taką chatę zielarki i 2 spichlerze. Jeden jest z Rusowa najstarszy, bo pochodzący z połowy XIX wieku, a drugi mamy spichlerz z Kuźnicy Grabowskiej.
2: SK Ostrzeszów.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka. I po reklamie.

0: Radio
1: S. Radio SK.
2: Mess Liber, Rastatoholics, Liner. Ja mam 20 lat, ty masz 20 lat, przed nami siódme niebo, więc taka skryta, nie bądź, jednostek, więc proszę cię.

0: Jest Radio ESK.
1: W poszukiwaniu szczęścia tu, w poszukiwaniu szczęścia przemierzamy cały świat.